Nie lubię się kłócić, choć lubię mieć rację. Mam swoje zdanie i pozamiatane wtedy, kiedy wiem, że w czterech literach masz je. I zanim

0: księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, kalafior, nie masz planu odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosjan.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

0: Radio Campus.
1: Rzecz biorąc, myślałbym sobie tak, żeby może dać trochę świętego spokoju twórcom, artystom, działaczom kultury. Oni będą sami wiedzieli, co z tym fantem zrobić. W końcu, proszę mi wierzyć, że mają daleko większe poczucie odpowiedzialności, niż to się niektórym mecenasom wydawało i wydaje.

teraz, kiedy jest pora na to, aby naprawiać to wszystko, żeby wrócić do jakiejś równowagi i normalności w tej sprawie, trzeba sporo czasu, aby tę delikatną materię uzdrowić.

0: nie algorytmy.
1: Dobra, dawaj go. Co to było? Coś słyszałem, jakiś inny głos, swój własny. Też to słyszałeś? Co tam czytasz?

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liści.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

zaczać od nowa.

Akademicki Radio Campus.

złe, czy to inny typ, kiedy błyska flash. Co ty o mnie wiesz, co ode mnie chcesz, jak kim ona jest, jak to skończy się. Przecież już grałeś w tę grę, zawsze tak samo. Tylko nie pozwól jej nic mówić rano. Raczej się tego miasta panoramą. Ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią żawką. Wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało. Internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak Las Vegas parano. Wieczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

0: Cię. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte.
1: Miejski kamuflaż, moje obrazy na koszulkach, barwom łatwiej zaufać, ciepłych barw teraz szukam. Jak stoicie w swoich grupach i czekacie na upał, tam jest moja Uma Thurman.

0: Piękny czarny kot to moja nimfa. Kocham go też 4 lipca. Pęk!
1: Campus 97,1 FM.

Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie fryzury.

0: но я не понимаю их язык.
1: Кампус.

0: Dziś zabawa. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero wtedy.
1: Karty, wódka, plugawe dowcipy i nowuzerskie wybryki, to się nazywa prawdziwe.

0: Polskie Radio Campus.
1: Łukasz Stasiak. Właśnie tak. Alkopoligamia.com. Bez zmian. 1983. Tak było.

Zero. Kaka kaka kampus.

się nic. Ja dalej chcę żyć. Ja dalej chcę z tobą zmieniać się nic. Zawsze jest dobrze, gdy

0: Radio Campus.
1: Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą, te z Goldie.

to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: każdego problemu. Recepta.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Studia ze studia.
2: Warszawa chciałaby zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku i na ten temat rozmawialiśmy już swego czasu i dochodziliśmy do wniosku, że no, nasze miasto musiałoby bardzo się zmienić, żeby dać radę udźwignąć ten ciężar wielkiej imprezy, ale wizja Igrzysk w stolicy Polski to nie jest wymysł dzisiejszych polityków czy dzisiejszych zajawkowiczów sportu, ale pomysł, który przewijał się już bardzo dawno temu i właśnie o tych historycznych wizjach Igrzysk Olimpijskich w Warszawie będziemy rozmawiać dziś z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To kiedy w takim razie pojawił się taki pierwszy pomysł, żeby w Warszawie te igrzyska zorganizować?
3: Najwcześniejszy pomysł na wielki narodowy park sportowy, który być może mógłby być nawet areną Igrzysk Olimpijskich w Warszawie, jest nawet starszy od odzyskania niepodległości przez Polskę, bo już w czasie I wojny światowej po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, wejściu Niemiec, otworzyły się nowe możliwości w zakresie planowania przestrzennego i w 1916 roku powstał taki ogólny szkic regulacyjny miasta stołecznego Warszawy, stworzony przez zespół z Tadeuszem Tołwińskim na czele i architekci takim właśnie ogólnym, inspirującym, będącym pewnym punktem odniesienia na przyszłość planie przewidywali w południowo wschodniej części lewobrzeżnej Warszawy na terenie Siekierek między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą taki wielki narodowy park sportowy, między innymi z torem wyścigów konnych, stadionem. Gdyby to przedsięwzięcie udało się zrealizować, to jak na warunki lat 20. czy 30. z pewnością ono spełniałoby kryteria niezbędne do organizacji międzynarodowych wielkich imprez sportowych. Także można powiedzieć, że sam początek marzeń o olimpijskiej Warszawie to jest rok 1916.
2: Czy nie dość, że ta infrastruktura w ogóle byłaby w mieście, to jeszcze w jednym miejscu wszystko mogłoby się dziać?
3: Tak, pojawiały się inne koncepcje zakładające właśnie koncentrację infrastruktury sportowej już bardzo dawno temu. Na początku lat 20. XX wieku mieliśmy taką tendencję obserwowaną też w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim do organizacji igrzysk regionalnych pod auspicjami MKOL-u. Między innymi zaczęto regularnie organizować igrzyska dalekowschodnie, Azji południowo-wschodniej, na Filipinach, w Chinach czy w Japonii one były organizowane. Pojawiały się też projekty igrzysk południowoamerykańskich. Pojawił się zainspirowany przez takiego amerykańskiego działacza sportowego Elwooda Brauna, ale popierany też przez Polaków ze Stefanem Księciem Lubomirskim, ówczesnym prezesem PKOL-u, pomysł na igrzyska środkowoeuropejskie. Takie igrzyska polskiego międzymorza od Finlandii przez kraje nadbałtyckie, Polskę, aż gdzieś tam na południu po Grecję i Turcję. Na potrzeby tych igrzysk środkowoeuropejskich

0: ówczesne warunki dominował taki model koncentracji infrastruktury sportowej w jednym miejscu. Ten pomysł Igrzysk Środkowoeuropejskich ostatecznie nie wypalił. Sam Pierre de Coubertin, twórca ruchu olimpijskiego, odnosił się do niego z rezerwą, mówiąc, że o ile w różnych częściach świata, jak Azja, Afryka czy Ameryka Południowa, ta promocja olimpizmu poprzez igrzyska regionalne ma uzasadnienie, o tyle w Europie raczej jest niepotrzebna i on jest sceptyczny. Także Igrzyska Środkowoeuropejskie nam nie wyszły, celebracje dziesięciolecia odzyskania niepodległości, bo też sobie wyobrażano, że igrzyska będą mogły być zwieńczeniem uroczystości dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Ostatecznie w ten sposób to się nie odbyło.
1: No te zapowiadane na 2040 lub 44 rok to też mają taką piękną klamrą kompozycyjną, jakby to się udało w 2044 w Warszawie. 100 lat po powstaniu warszawskim, to też by była taka piękna klamra kompozycyjna, historyczna. Rozumiem, że te wszystkie wizje przedwojenne zakładały budowę całej tej infrastruktury. Warszawa nigdy nie była miastem już przygotowanym z wielką infrastrukturą sportową.
0: W zdecydowanej większości tak. No, największy stadion Warszawy międzywojennej był stadion Wojska Polskiego, wówczas nazywany Stadionem Dowództwa Okręgu Korpusu I Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Piłsudskiego. Popularny oczywiście stadion Legii przy ulicach Czerniakowskiej, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej. Jego przedwojenny adres zresztą był inny, no dzisiaj Legię kojarzymy z Łazienkowską, ale to był stadion niespełniający wymogów olimpijskich, istniałaby konieczność budowy większego, także raczej tak samo brakowało chociażby hali widowiskowo-sportowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, krytej pływalni dużej, czy na przykład sztucznego lodowiska, to akurat nie byłoby kwestią w przypadku igrzysk letnich, ale tej infrastruktury brakowało i raczej trzeba by ją było tworzyć od podstaw. To byłyby też no, na pewno bardzo kosztowne przedsięwzięcia, ale taką rękawicę chciał podjąć magistrat miasta stołecznego Warszawy w latach 30. pod rządami Stefana Starzyńskiego, często uważanego za najwybitniejszego włodarza stolicy. I tutaj pan wspomniał o takiej klamrze, rok 2044, stulecie powstania warszawskiego. A jeśli mówimy o tego typu klamrach, to należy powiedzieć, że w planach z lat 30. rozwoju Warszawy rok 1944 też miał być rokiem szczególnym. On miał być rok 25-lecia odzyskania niepodległości. Planowano na tę okoliczność taką wielką krajową wystawę przemysłową na Saskiej Kępie, coś w rodzaju takiego polskiego Expo. Był jeden z trzech wielkich planów inwestycyjnych ekipy Starzyńskiego w ratuszu. Drugi zakładał budowę dzielnicy reprezentacyjnej, takiej ambasad, budynków użyteczności publicznej, luksusowego budownictwa mieszkaniowego na polu mokotowskim. Najprawdopodobniej do 1948 roku ukończoną. To miał być taki urbanistyczny pomnik zmarłego marszałka Piłsudskiego. A trzecią w kolejności wielką inwestycją miała być dzielnica olimpijska. Uwaga, z powrotem projektowana na Siekierkach, czyli mieliśmy tutaj powrót do tych koncepcji Tołwińskiego sprzed 30 lat i na Siekierkach ze stadionem reprezentacyjnym, wzorowanym na stadionie z Igrzysk w Berlinie z 1936 roku miała ta dzielnica olimpijska powstać z myślą o Igrzyskach Olimpijskich najprawdopodobniej na 1952 bądź 1956. Pierwszą wielką imprezą sportową tam miały być Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, bo pierwszą przygotowywaną w sporej części już zrealizowaną inwestycją był tor regatowy na wodzie stojącej pomiędzy Jeziorem Czerniakowskim a Wisłą i w roku 1941 miał już być gotowy jako arena Europejskiego Czempionatu Wioślarskiego.
1: Powiedzieliśmy o tym Stefanie Starzyńskim, o którym często mówimy, że no, był wybitnym gospodarzem naszego miasta. No i gdy o nim mówimy, to też często te wizje przyszłości miasta Warszawy jako miasta takiego bardzo rozwiniętego, światowego się pojawiają. Tylko na ile te wizje były rzeczywiście realistyczne i mogły zostać spełnione, gdyby no, zachować oczywiście historycznie jakąś jakiś spokój geopolityczny tak dalej, a na ile to było po prostu no, marzenie, że Stefan Starzyński był takim wizjonerem, marzycielem?
0: Jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo w historii

0: I nigdy nie znamy alternatywnych scenariuszy z całą pewnością, tak? Możemy mówić o tym, co się wydarzyło, a jedynie gdybać i spekulować o tym, co się nie wydarzyło. Natomiast plany były niezwykle ambitne. Ja tutaj zacytuję takiego znanego warszawianistę Grzegorza Piątka, którego wywiad kiedyś czytałem, który zapytany o to, czy możliwe było w realiach II Rzeczpospolitej zrealizowanie zarówno tej wielkiej wystawy przemysłowej, takiego polskiego Expo, w 1944 roku luksusowej dzielnicy właśnie takiej mieszkaniowo-reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego na polu Mokotowskim gdzieś do końca lat 40. i jeszcze olimpiady w Warszawie w latach 50. Wyraził się, że to by wymagało znalezienia znacznych pokładów ropy naftowej gdzieś pod powierzchnią mazowieckich piasków. Innymi słowy, no, wyraził się bardzo sceptycznie, biorąc pod uwagę ograniczone jednak możliwości stosunkowo ubogiej, głównie rolniczej, nie tak bardzo uprzemysłowionej II Rzeczpospolitej, czy jej stolica udźwignęłaby ciężar trzech aż tak wielkich inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Ja te zastrzeżenia Piątka w dużej mierze podzielam. Natomiast gdyby jeden z tych trzech projektów otrzymał na różnych szczeblach samorządowych, państwowych zielone światła i był skierowany do realizacji jako priorytetowy, nie jest wykluczone, że miałby szansę II Rzeczpospolitą stać było na takie realizacje jak budowa portu w Gdyni, magistrali kolejowej z Górnego Śląska właśnie do Gdyni, czy rozbudowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, no to i pewnie zorganizowanie infrastruktury na miarę olimpijską też by nie przekraczało możliwości stolicy i całego tego państwa, ale wymagałoby właśnie no, skupienia tego przedsięwzięcia jako priorytet. Ile to wszystko miało kosztować, to trudno powiedzieć, bo zachowały się w archiwach jedynie fragmentaryczne kosztorysy, ale dzielnica olimpijska na Siekierkach, sama melioracja tego podmokłego terenu, wytyczenie arterii komunikacyjnych i przygotowanie toru wioślarskiego jako pierwszej inwestycji sportowej miało być kwoty rzędu 6 milionów ówczesnych złotych. Wydaje się niedużo, ale ówczesna złotówka miała zupełnie inną siłę nabywczą niż obecna. Dla porównania, największe inwestycje sportowe okresu międzywojennego w Warszawie, czyli Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach, obecna AWF, i tor wyścigów konnych na Służewcu, one kosztowały między 12 a 15 milionów ówczesnych złotych, a tutaj sama melioracja, uzbrojenie terenu, wytyczenie komunikacji, pierwszy obiekt sportowy miałby kosztować już połowę tego. Mhm. Także pewnie kilkadziesiąt milionów złotych kosztowałaby ta dzielnica olimpijska, to byłaby gigantyczna inwestycja, no bardzo duże środki wymagałoby, żeby to zaangażować. Trudno powiedzieć, nie byłoby to całkowicie wykluczone, ale na pewno nie byłoby łatwo ten cel zrealizować.
1: Dzisiaj deweloperzy to zrobili za nich na Siekierkach. A czy którekolwiek z tych wizji chociaż fragmentarycznie udało się spełnić i nie wiem, dzisiejsza Warszawa ma coś w sobie sportowego właśnie z tych wizji około Igrzysk Olimpijskich?
0: Znowu nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wprost, tak jeden do jednego, te plany zabudowy sportowej, taką monumentalną, o zasięgu międzynarodowym, infrastrukturą sportową na Siekierkach nie zostały wcielone w życie. Obecnie największą realizacją na Siekierkach jest oczywiście elektrociepłownia, więc coś ze sportem w żaden sposób niezwiązanego. Ale myśl o tym, że Warszawa jest miastem na miarę gospodarza Igrzysk Olimpijskich, zakiełkowała na tyle skutecznie, że zarówno po II wojnie światowej w ramach odbudowy w pracowniach Biura Odbudowy Stolicy zupełnie poważnie rozważano, co najmniej do 1947 roku, budowę dzielnicy olimpijskiej w ramach całego wielkiego procesu odbudowy miasta. Nie przejmowano się tym, że to jest pomysł steczki Starzyńskiego wyciągnięty, jak i też już po upadku PRL-u w okresie transformacji ustrojowej w latach 90. w warunkach no, wolności ekonomicznej i politycznej niemal natychmiast pojawiły się kolejne projekty marzenia o olimpijskiej Warszawie w roku 1992. Dwójka działaczy sportowych, niegdyś doskonałych szermierzy olimpijczyków, Ryszard Parulski i Wojciech Zabłocki, wystąpili z inicjatywą Igrzyska Olimpijskie Warszawa 2012 i przez lata 90. próbowali ją promować. Powstały różne robocze projekty. To już z tej koncepcji Warszawa 2012 dałoby się odnaleźć realny jakiś wpływ na przestrzeń miejską Warszawy i takie realne dziedzictwo. Także te pomysły Starzyńskiego, można powiedzieć, że one zasiały pewne ziarno, które troszkę wykiełkowało, a poniekąd kiełkuje dalej, bo to marzenie o olimpijskiej Warszawie, ono gdzieś w społeczeństwie jest i politycy, starając się odczuwać nastroje społeczne, co jakiś czas do tego nawiązują, jak chociażby prezydent Duda w 2023 roku, czy premier Tusk w roku 2024. Oczywiście to też jest sprawa bardziej złożona, bo z jednej strony wielu pasjonatów sportu marzyłoby o igrzyskach w Warszawie, ale też na pewno pojawiłoby się mnóstwo głosów sceptycznych, mówiących o tym, że to są duże koszty, które nie gwarantują zysków dla społeczności lokalnych, czy dla struktury miejskiej już po zakończeniu igrzysk, że sprawa jest bardzo złożona. Natomiast to, że sam ten wątek istnieje gdzieś w przestrzeni publicznej, pojawia się w debacie, to może jest takie długotrwałe dziedzictwo tych pomysłów czasów Starzyńskiego.
2: To był fragment rozmowy Kuby Łasickiego z doktorem Kamilem Podszuskim z AWF-u warszawskiego. Jeżeli temat historycznych igrzysk olimpijskich, pomysłów na nie oczywiście, w Warszawie was zainteresował, no to wpadnijcie na dowolny serwis streamingowy albo na naszą stronę. Tam znajdziecie całość tej rozmowy w podcaście Campus Nauka.
3: Studia ze studia.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Studia ze studia.
2: Dzisiaj w Szkole Głównej Handlowej jesteśmy. Tu od razu zaznaczę, że w momencie, kiedy tu jestem, trwa tu aktualnie czwarta konferencja NDC. O czym dokładnie jest ta konferencja i skąd nazwa, to za chwilę o tym powiem. Konferencja organizowana we współpracy ze Swedish Pension Agency. Dlaczego organizowana w Polsce ze Szwedami? O tym też będziemy rozmawiać. Razem ze mną profesor dr habilitowana Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I dr Michał Rutkowski, dyrektor od Polityki Społecznej i Zdrowia w Banku Światowym. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To może właśnie zacznijmy od tej konferencji, żebyśmy wiedzieli, dlaczego tu w ogóle jesteśmy. Sama konferencja, sama nazwa, konferencja NDC brzmi moim zdaniem dla większości słuchaczy może brzmieć bardzo niezrozumiale, więc wytłumaczmy, czym w ogóle jest NDC i o co chodzi.
4: NDC to Notional Defined Contribution, system emerytalny, czyli tłumacząc na polski, system zdefiniowanej składki, niefinansowy system zdefiniowanej składki.
2: I co to znaczy?
4: I to jest system, który mamy obecnie w Polsce, w filarze obsługiwanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to znaczy każdy uczestnik systemu emerytalnego płaci składkę na ubezpieczenie społeczne. Ta część, która idzie na ubezpieczenie od starości, jest akumulowana na specjalnym koncie. I ta kumulacja tych składek jest jedyną podstawą do wypłaty emerytur w przyszłości. Suma zebranych składek jest dzielona przez dalszą przewidywalną długość trwania życia w momencie przejścia na emeryturę i to wyznacza poziom emerytury. Poziom ten nie jest więc zdefiniowany, dlaczego jest to system zdefiniowanej składki, a nie zdefiniowanego świadczenia. System jest elastyczny, dlatego że jeżeli dalsza przewidywalna długość trwania życia idzie w górę, emerytura idzie w dół, bo osoba będzie dłużej tę emeryturę odbierać. Wreszcie muszę dodać, że jest to system niefinansowy, non-financial, co oznacza, że ta składka nie jest inwestowana, tak jak w drugim filarze w Polsce była inwestowana przez fundusze emerytalne, ale jest używana bieżąco na wypłaty emerytur. Dlatego system będący niefinansowym systemem zdefiniowanej składki pozostaje systemem repartycyjnym.
3: Jest to dość, że tak powiem, jasno wytłumaczone przez Michała, dlatego że ten system pokazuje, jak bardzo to, co zgromadzimy podczas naszej pracy, nasze oszczędności, są zależne od tego, jaka będzie nasza przyszłość, to znaczy jak długo będziemy żyć. Czyli oznacza to, że pracując, to musimy myśleć nie tylko o bieżących wydatkach i krótkoterminowo, że tak powiem, rozpatrywać swoją konsumpcję, ale myśleć w kategoriach terminu dłuższego. Ja bardzo lubię tą koncepcję, dlatego że ona, nie chcę powiedzieć wymusza, ale skłania pracujących, a przede wszystkim młodych pracujących, do tego, żeby myśleć w kategoriach dłuższego życia, długiego życia, czyli nie w bieżących kategoriach, tylko dłuższych. Ale z drugiej strony jest bardzo trudno wytłumaczyć to, że to, jak się będziemy zachowywać w sensie pracy i konsumpcji i gromadzenia oszczędności, wpłynie na naszą przyszłość w tym sensie, że to my decydujemy o tej przyszłości. Mówi się, że system emerytalny nie wytrzyma zmian demograficznych, tych zmian w strukturze wieku, ale to wskazuje na to, że mimo tych zmian w skali całej populacji, my mamy szansę wpłynąć na to, jaka będzie nasza przyszłość.
4: Panie redaktorze, to można bardzo jeszcze krócej powiedzieć. Czyli co sobie uzbierałeś, to otrzymasz, kiedy odejdziesz na emeryturę. To jest cała definicja, prawda? To jest już najkrótsza możliwa. Czyli to nie będzie tak zrobione, że dostaniesz więcej niż sobie odłożyłeś. To nie będzie tak zrobione, że dostaniesz mniej niż sobie odłożyłeś. To będzie tyle, ile odłożyłeś.
3: Ale też wskazuje na to, że to nasze życie się wydłuża i że kolejne generacje z tego korzystają, bo gdy rozmawiamy o tych zmianach demograficznych, które leżą u podstaw zmiany sposobu myślenia, to bardzo często to, że populacja się starzeje, czyli wzrasta liczba osób w wieku uznanym za starszy i chudzi w całej populacji, jest postrzegane negatywnie. A to jest właśnie sukces cywilizacyjny, polegający na tym, że w wymiarze indywidualnym żyjemy dłużej, mamy szansę dłuższego przebywania z naszymi dziećmi, rodzicami, wnukami, ale też to powoduje pewne konsekwencje w rozdziale tego, co zgromadzimy w czasie życia na ten okres przyszłego długiego życia.
2: Znaczy generalnie tak, ja rozumiem, że w związku z postępem cywilizacyjnym my żyjemy dłużej i w związku z tym jest rośnie stosunek ludzi starszych do ludzi młodszych, no ale też to wynika z tego, że dzietność się zmniejsza i to
3: oczywiście
2: regularnie.
3: Nie możemy rozmawiać o emeryturach bez mówienia o
2: dzietności. Właśnie. I jak sami słyszycie, rozmawiamy o emeryturach i cały czas razem ze mną profesor dr habilitowana Irena Kotowska z Instytutu Statystyki Demografii, dr Michał Rutkowski, dyrektor od polityki społecznej i zdrowia w Banku Światowym. Rozmawiamy o demografii w Polsce i nie tylko w Polsce, bo konferencja z okazji której tutaj się widzimy, czyli NDC Conference, to jest międzynarodowa konferencja we współpracy ze Swedish Pension Agency. Co Szwedzi robią w tym całym rozrachunku, który tutaj się dzieje aktualnie na SGH?
4: Szwedzi są pionierami, jeśli chodzi o system, niefinansowy system zdefiniowanej składki, czyli NDC. Byli pierwszymi, którzy opracowali to od strony intelektualnej. Byli następnie pierwszymi, którzy wprowadzili to w życie w sposób, który nie wymagał dalszych dostosowań. Są chyba jednak najsprawniejsi, jeśli chodzi o komunikowanie tego systemu do własnego społeczeństwa. Więc w tym sensie Szwecja została rodzajem punktu odniesienia dla kilku innych krajów, które wprowadziły takie same systemy, czy podobne systemy, też NDC. Jednym z nich jest Polska, która bardzo współpracowała także ze Szwedami na etapie wdrażania, przygotowania, następnie wdrażania reformy emerytalnej 1999 roku. Łotwa, Włochy, Norwegia to także kraje, które z różnicami pewnymi wprowadziły system NDC. W jakiś sposób powstała tradycja, żeby co kilka lat, czasami to były 3 lata, czasami to było 8 lat, zrobić podsumowanie, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o to, jak te systemy się rozwijają, a także popatrzeć, odpowiedzieć sobie na pytanie, a dlaczego nie rozwijają się gdzie indziej? A czy one na pewno wypełniają swoje zadania? Czy są takie, jakby...
2: No właśnie, też do tego chciałem przejść. Czy faktycznie spełniają swoje założenia? Dlatego, że mówić, no to nie jest wcale żadna tajemnica, że mówi się, że system emerytalny w Polsce to tak nie zapowiada się zbyt dobrze.
4: System emerytalny w Polsce ma automatyczne bezpieczniki polegające na tym, że jeżeli się będzie dalej, a na szczęście będzie, mam nadzieję będzie, na pewno będzie wydłużała dalsza przewidywalna długość trwania życia w momencie odchodzenia na emeryturę, to system będzie odpowiednio się do tego dostosowywał. Dlatego wszystkie długookresowe prognozy podtrzymywalności polskiego systemu emerytalnego pokazują, że on jest podtrzymywalny, jest jednym z najbardziej podtrzymywalnych w Europie. Oczywiście, jeżeli nadal przechodzenie na emeryturę będzie na tym samym poziomie, w tym samym wieku co teraz, to ta podtrzymywalność zostanie osiągnięta kosztem niedostatecznie wysokich emerytur. Ale te emerytury można bardzo podwyższyć, bo za każdy następny rok pracy podwyżki emerytur są bardzo wysokie.
2: Czyli generalnie mam 30 lat. Mogę się spodziewać, że będę mieć emeryturę w ogóle?
4: Oczywiście, że tak.
3: Tak.
4: Nie ma żadnej wątpliwości.
2: Dlatego, że no mówi się w internecie, to nie jest żadna tajemnica, że mówi się w internecie, że no my emerytur mieć nie będziemy.
3: Nie, to jest akurat dezinformacja, manipulacja emocjami przede wszystkim.
4: Fake news.
3: Za podstawowy błąd uważam to, że wycofano się z podniesienia wieku emerytalnego tą reformę, którą wprowadziliśmy. I nie tylko, że cofnęliśmy się, że tak powiem, w myśleniu i w organizowaniu, że tak powiem, i w wymiarze systemowym, i w wymiarze indywidualnym, tego zabezpieczenia na przyszłość, na ten okres późnej dorosłości, jak mówią psychologowie. Natomiast rzecz polega na tym, że w tej dyskusji wówczas mówiono, że ekonomiści, reformatorzy chcą zmusić ludzi do pracy, czyli pracę dłuższą pracę na rynku traktowano jako przymus.
2: A to źle? W sensie, czy źle, że to było w założeniu? Czyli, że chcemy, żeby po prostu ludzie pracowali?
3: No, a jak można z indywidualnego punktu widzenia, jeżeli żyjemy dłużej, a czas spędzony na rynku pracy, podczas którego powstają oszczędności, się skraca. Mhm. Bo po pierwsze, wchodzimy na ten rynek później, bo dłużej trwa edukacja. Po drugie, i o czym mówiliśmy dłużej, że tutaj, że ta nasza obecność na rynku pracy ma charakter fragmentaryczny. Są różne przerwy, a to ze względu na różne urlopy zdrowotne, a to wyjazd. Sami bierzemy, jako na przykład naukowcy, sabbatical, taki, taki urlop, który, żeby odpocząć, żeby móc lepiej pracować. Czyli jeżeli wydłuża się czas, w którym mamy korzystać ze swoich oszczędności, a skraca się czas, w którym i oszczędności gromadzimy.
2: Ten stosunek się zmienia.
3: No to co można innego zrobić, jak nie zaproponować? No to pracuj dłużej i gromadź te oszczędności. Ale jest jeszcze jedna rzecz. I to mówię jako osoba, która jest w zaawansowanym starszym wieku. A mianowicie to mówimy z tego indywidualnego punktu widzenia, który oczywiście jest przekładany na problemy, które musimy rozwiązać w skali całej gospodarki, a przede wszystkim instytucji. A mianowicie to, że gdy dyskutowaliśmy o tym w latach 90., to nasze przewidywania dotyczące zmian demograficznych i ich skutków, czyli proporcji między osobami w wieku starszym, uznany za starszy, i pracujące, i tych, którzy mogą być na rynku pracy, były inne niż dzisiaj. I teraz
4: bardziej optymistyczne, prawda?
3: Bardziej optymistyczne, bo nikt nie spodziewał się i to jest zmiana, o której cały czas dyskutujemy, że nie tylko dzietność nie będzie zapewniała tej reprodukcji prostej ludności, ale w wielu krajach ta dzietność jest bardzo niska i to trwa, co powoduje, że zmiany struktury wieku są głębsze i w krótszym czasie zachodzą. Czyli jeżeli my się cieszymy z tego, że żyjemy coraz dłużej, to jednocześnie zastanawiamy się, jak zorganizować gospodarkę, życie społeczne i instytucje w sytuacji, gdy się te proporcje tak zmieniły. I ja uważam, że odpowiedzialnością naszą, tych grup, które dochodzą do tego wieku decydowania przejść na emeryturę, nie, jest myślenie o tym, w jakiej sytuacji są generacje za nami, po prostu te młodsze generacje. Wycofywanie się tych osób w tak zwanym wieku emerytalnym z rynku pracy oznacza po prostu większe obciążenie tych młodszych generacji. Mhm. Więc jak mówimy o solidarności międzygeneracyjnej, to jest nie tylko, to ona polega nie tylko, że chcemy od młodych, żeby kształcili się, pracowali, rozwijali, ale także musimy im ułatwić funkcjonowanie w tej zasadniczo odmiennej od przewidywanej strukturze społecznej.
2: Czyli co? Generalnie demografowie mówią już od bardzo długiego czasu, że wiek emerytalny należy podnieść. Ale
4: nie tylko demografowie. Każdy, kto zna podstawową arytmetykę, powinien tak. Każdy ekonomista.
2: Ale to i oczywiście każdy ja też zawsze tak myślałem, że to jest naturalna kolej rzeczy, podnieść wiek emerytalny. Czyli co, politycy nie robią tego, bo jest to...
4: Dlatego, że
2: emerytura, to wygląda?
4: Od momentu wprowadzenia emerytura kompletnie zmieniła swoją funkcję. To była renta starcza. To jest dokładny termin emerytury. Kiedy Bismarck ją wprowadzał w XIX wieku, to była renta starcza, kiedy już naprawdę nie możesz pracować. A tymczasem nastąpiła ewolucja, w której emerytura zrobiła się sposobem zdobywania wynagrodzenia, kiedy można pracować, a kiedy się już nie chce pracować. I to już jest kompletnie inna sytuacja, inna funkcja. Kiedyś nazywaliśmy to ubezpieczeniem emerytalnym. Ja dziś nigdy bym nie nazwał słowa ubezpieczenie, bo jeżeli emeryturę odbiera 9 z 10 płacących składki, to jest to, przepraszam za termin, realokacja konsumpcji w cyklu życia, a nie żadne ubezpieczenie. Musi nastąpić fundamentalna świadomościowa zmiana w świadomości, że nie może podwyższać się dalsza przewidywalna długość trwania życia bez podwyższania wieku emerytalnego.
2: To dlaczego to nie jest robione? Dlaczego nie jest to robione dalej, w dalszym ciągu?
4: Średni wiek emerytalny w Europie idzie w górę. Nie tak szybko, jak powinien, nie tak szybko, jak wskazują zmiany demograficzne, ale jednak idzie w górę. Także wcześniej czy później to się będzie musiało wydarzyć, bo jest to nieuniknione. Takie jest moje w tej sprawie zdanie.
3: Ja uważam, że u nas traktuje się to jako kapitał polityczny, to znaczy wmawia się ludziom, że właśnie chce się im odebrać przyjemność w tym okresie starszym, traktuje się pracę jako przymus, a mamy wiele badań wskazujących na to,
2: że praca wydłuża życie.
3: Tak, ale kontakty społeczne i te relacje społeczne, czyli jakby jest wiele argumentów, które przemawia za tym, że wydłużanie pozostawania na rynku. Oczywiście to nie na rynku pracy. Oczywiście to nie musi być w tym zawodzie, w tej instytucji, w której się pracowało poprzednio. Czyli dostosować warunki pracy do tego, do tych osób w starszym wieku należy. Natomiast z tego zrobiono kapitał polityczny, i który się cynicznie wykorzystuje. I proszę zobaczyć, jak się mówi o tym, o emeryturze, że każdy ruch, każdy nasz argument, że jak można pracować, nie zmienić czasu pracy, kiedy się wydłuża czas, w którym wydajemy swoje oszczędności i narzekać na poziom tego dochodu, tej emerytury.
4: I jeszcze przy zmianach technologicznych, które ułatwiają pracę ludziom starszym, ponieważ jest mniejszy udział pracy fizycznej. I to tym bardziej pokazuje, bo kiedyś można by powiedzieć, no jak można oczekiwać, że ktoś będzie wydobywał węgiel do 70 roku życia, prawda? Ale ten argument stopniowo odchodzi, między innymi dzięki polityce klimatycznej, przestaje być odpowiednim argumentem z uwagi na to, że coraz większa część wykonywanej pracy na rynkach pracy świata to nie jest praca fizyczna.
2: Mm-hmm. Mam jeszcze tyle pytań w tym temacie i tyle bym chciał rzeczy poruszyć. Niestety czas nam się absolutnie skończył, więc musimy postawić kropkę w tym miejscu. Jeszcze zapytam, czy jeśli będziemy dalej kontynuowali jako Polska politykę niezwiększania wieku emerytalnego albo niezwiększania go wystarczająco szybko, to faktycznie nie grozi nam ryzyko załamania się tego systemu?
3: Tak, jak już Michał mówi, nie, tylko będzie... To będą niższe emerytury. O tym rozmawiam.
2: Ale czy niższe emerytury nie oznaczają jednocześnie?
3: To oznaczają konieczność dorabiania, ale nie można straszyć ludzi tym, że instytucje państwowe, za które państwo odpowiada i dla których musi poszukiwać rozwiązań, żeby dobrze funkcjonowały, że one upadną, bo my się będziemy źle zachowywać, prawda? Mhm. Albo odpowiednie regulacje zostaną wprowadzone. Ale w interesie nas i tych instytucji konieczna jest zmiana wieku emerytalnego i konieczna jest zmiana narracji o pracy starszym.
4: I jeszcze chciałem dodać do tego, tu chodzi o faktyczny wiek emerytalny, kiedy ludzie naprawdę przechodzą, tak, a niekoniecznie o ustawowy wiek emerytalny, bo można mieć ustawowy wiek, może być interpretowany jako minimalny, a następnie przy dużych zachętach ludzie mogą faktycznie pracować dłużej i mam wrażenie, że w niektórych krajach, w których właśnie z powodów politycznych, o których rozmawialiśmy, jest trudno podnieść ustawowy wiek emerytalny, będą robione sposoby podniesienia wieku faktycznego, albo poprzez traktowanie tego pierwszego jako minimalny, albo poprzez używanie stażu pracy, minimalnego stażu pracy jako narzędzia określania, kiedy najwcześniej można przejść na emeryturę.
3: Z jednoczesnymi zachętami
4: do tego, co zresztą znakomicie wkomponowany polski system ma ogromne zachęty do zostawania pracy dłużej.
3: One jeszcze nie są
4: dłużej
3: popularne, bo dominuje ta negatywna narracja, którą wprowadzono ileś tam lat temu i cały czas ja się mocno przeciwstawiam tej negatywnej narracji o procesie starzenia się. Przecież gdy rozmawiamy, to ocena tej zmiany demograficznej, która się dokonuje, jest w kategoriach zagrożenia, bo się starzejemy. No więc to dominuje i trzeba się
2: to prawda. Ta narracja jest, ale wydaje mi się, że nie tylko wśród ludzi, ale wśród demografów też. Słyszałem już od demografów, że...
3: No tak, to znaczy jakby to powiedzieć...
2: To źle, że się starzejemy. Tak słyszałem.
4: Nie, to chodzi o to, że średnia wieku, jak się popatrzy na średnią wieku w przeciętnym kraju Europy Środkowej, Austria, w 50 roku to było 32 lata średni, 42 lata w 70, 52 lata teraz i tak dalej. I z tego punktu widzenia, gdyby technologia się nie zmieniała, mogłoby to oznaczać trudność w podtrzymaniu produktu krajowego brutto, ale technologia równocześnie się bardzo zmienia.
3: I nasze i też kompetencje i stan zdrowia tych osób starszych się zmienia. Kobieta, która teraz ma 65 lat, ma do przeżycia ponad 25 lat, a gdzieś 15 lat temu to było 20 lat. Także ten czas spędzany w tym tak zwanym wieku starszym się wydłuża i też dyskutujemy, czy ten wiek starszy możemy definiować jako ten wiek chronologiczny, to znaczy mówić 65, to jest wiek starszy. I demografowie zaproponowali, żeby ten wiek starszy określać w zależności od tego, jakie jest trwanie życia.
4: Liczyć od końca.
3: Czyli jeżeli masz do przeżycia 15 lat lub mniej, to ten próg jest... Ten wiek jest tym starszym wiekiem, czyli jakby mówi się o tym, że maksimum na 15 lat mają być dzielone nasze oszczędności, ale to wyznacza tą ścieżkę, do której możemy dojść pracując jeszcze.
2: Bardzo się cieszę, że ten głos również się pojawił w tej audycji i że patrzymy na to powiem szczerze, zupełnie innego punktu widzenia niż w jakiejkolwiek innej audycji, mam wrażenie, z którym rozmawiałem. Bardzo się cieszę. Profesor dr habilitowana Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii była razem ze mną. Dziękuję bardzo. I dr Michał Rutkowski, dyrektor od Polityki Społecznej i Zdrowia w Banku Światowym. Dziękuję.
3: Dziękuję, Michał.
1: Studia ze studia.

0: Poziom 0.
1: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Gie kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z win. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówisz mi, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz wina zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Dzień dobry.
1: Blaski i cienie rapu Don Guralesco i Derry Turner. Z tym rozpoczynamy nasz dzisiejszy poranek, który będzie trwał do 10:00, a mówi do was Ewa Ekła.
0: I Zuza Iłenda, minuta po godzinie 7:00. Moi drodzy, czy ktoś tak wcześnie dla was kiedykolwiek wstawał?
1: Na pewno nie żaden innych poranek, nie żaden inny poranek w kampusie. Tak, na tym zakończę. Chciałam powiedzieć, ten w kampusie to jest bardzo istotne.
0: Tak, no to co niektórzy wstają wcześniej, ale my dla was wstamy najwcześniej. Tylko mama wstawała wcześniej, naprawdę.
1: To prawda. Więc... I też nie zawsze. Więc dajcie nam znać, 886-971-971,
0: O której wstawała wasza mama? To jest pytanie
1: nie, chciałam,
0: na
1: start
0: poranka?
1: Dali nam znać, że jest tak. O której wstawała wasza mama? Chciałam, żebyście dali nam znać, że w ogóle jesteście z nami. I że nas słuchacie, że się już obudziliście. Widzę, że już dostajemy pierwsze SMS-y.
0: 886-971-971.
1: Czekam na was, Patryk napisał. Patryk, jesteśmy 7:01. To,
0: nie
1: to
0: czekaj.
1: Jest jak ta osoba, która jest 20 minut przed spotkaniem.
0: Potem tak, i gdzie jesteście?
1: Jesteś minutę później.
0: A my będziemy z wami do godziny 10:00, zapraszamy serdecznie, będziemy się świetnie bawić, będą korki, tak jak zwykle, i będzie fantastyczna selekcja muzyczna, a zaczniemy od...
1: Am I okay? To jest dobre pytanie na rozpoczęcie dzisiejszego poranka. Czy na pewno wszystko u nas w porządku? Dylan Bernard, najnowszy singiel, mocne, obczajcie.

0: This Rhythm, Prospa Ira w Radio Campus 78, same sztosy 97 i 1 FM. 886-971-971 to nasz numer, od razu wam go podaję, bo chcę, żebyście od razu dali nam znać, że jesteście z nami i słuchacie, a jeden z naszych słuchaczy już zdążył napisać. Dasz Bur melduje się na stanowisku słuchacza i że stawiam pierwsze nieporadne zaspane kroki. Miłego poranka, pozdrawiam Marcin z Borów Niemodlińskich. Pozdrawiam Marcina, a wcale nie chciałam przeczytać tej wiadomości, bo była jeszcze taka. Tą chciałam przeczytać. Możesz ty to zrobić, jeżeli
1: masz ochotę. Cześć dziewczyny, ja też na was czekałem. Jestem w drodze do Krosna, a ja zawsze wstaję około 5:00 niestety. Już nawet jak nie muszę. Pozdrawiam, Michał.
0: Bierzmy,
1: czytałam
0: Michał.
1: To, słyszałaś to, że czytam to jak jakiś generator mowy?
0: Tak, właśnie słyszałam. Albo taki lektor. Tylko taki AI.
1: To lektor. Taki lektor AI, to ja. Wasza sztuczna nieinteligencja. Nie, prawdziwa nieinteligencja. O, tak to się mówi. A poza tym mamy dzisiaj kartkę 13. Kalendarza. Ale dzisiaj jest środa, a nie piątek. Słuchajcie, moja aplikacja od kartek z kalendarza postanowiła, że chyba, nie wiem, kalendarz się przedawnił, babcia zmieniła lodówkę i już nie można
0: albo
1: przyczepić.
0: Gorzej.
1: Babcia i kalendarz, inne połączenie
0: babcia
1: słowne.
0: Babcia kopnęła w kalendarz.
1: A, ona to powiedziała. Dzisiaj jest 13 maja. I co można powiedzieć na ten temat? Imieniny obchodzi Agnieszka, Aaron i Ciechosław.
0: Wow, 100 lat.
1: I tu niestety zrobię inne kalendarium niż zwykłe, mam inną stronę. Na przykład mogę powiedzieć, że w 1350 roku, 13 maja w Łowiczu, król Kazimierz III Wielki zawarł sojusz antykrzyżacki z królem Danii Waldemarem IV.
0: O.
1: I to są ważne informacje.
0: A do nas napisał jeszcze, to jest dopiero ważna informacja. Doceniam wasze ranne wstawanie i wasze poświęcenie. Ja też wstaję dla was. Jestem kierowcą autobusu miejskiego, więc wstałem dzisiaj równo o 3:00. Pozdrawiam Scyzor. Scyzor ma taką ksywkę, jakby nie był kierowcą autobusu, tylko raczej jakby był jakimś kierowcą grupy przestępczej.
1: Tak, Scyzor totalnie brzmi jak kierowca grupy przestępczej.
0: Tak.
1: Dlaczego? Bo się tak zgina. Nie.
0: Oh, dobra. Never ender. Justice. Tame Impala. W Radiu Campus.

0: Swimming, Duvel 19 to za nami w Radio Campus, a teraz zapytam was, o której godzinie w ogóle wstajecie? Bo taka zaczęła się rozmowa, usłyszeliśmy od kierowcy, który obudził się o 5, że budzi się o 5. Wielu z was, przepraszam, o 3, wielu z was powiedziało, że budzi się o godzinie 5 rano. To też ciekawe, że tak jakoś wszyscy powiedzieli 5 rano.
1: No bo chcieli się pochwalić, że wstają wcześniej niż my.
0: No tak, ale że to nie jest 6. To nie jest na przykład 5:45, tylko że wszyscy jakoś tak gremialnie mówią, że 5. No więc o której wy się budzicie?
1: A może oni się nasłuchali tych wszystkich coachów, którzy mówią, że trzeba wstawać o 5, żeby no być tak, super
0: i
1: produktywnym i wtedy właśnie zrobisz milion.
0: 6:65 też napisało, że godzina 5 rano, więc okazuje się, że cała Warszawa wstaje o 5 rano.
1: Ja mam pytanie.
0: Nie widać tego na ulicach, nie widać tego na drogach. Czy my mamy po prostu do czynienia z jakąś niszą, która cała budzi się, cały kampus budzi się o 5 rano?
1: Czy
0: może
1: się
0: budzicie się o różnych godzinach i jeszcze do tego, co pomaga wam się rozbudzić najlepiej? Czy jest to po prostu budzik, czy macie jakieś swoje metody?
1: Czy czujecie się lepiej w związku z tym, że wstajecie o 5? W sensie, czujecie się lepsi od innych?
0: O.
1: Bo ja gdybym wstawała regularnie o 5, to czułabym się lepsza od innych. Miałabym takie...
0: Ja się czuję lepsza za to, że wstaję w środę nawet tak wcześnie. I ludzie mówią, Boże, ja bym nigdy nie wstał o takiej godzinie. Co ty mówisz? Czasem nawet próbuję kogoś tu zaprosić, a on mówi, no nie wiem, czy dam radę wstać o takiej godzinie. 690 pisze, ja wstałem i zawsze wstaję o 4:30. Czyli rekord. Nie wiadomo, czy się ściga z tymi co o 5, czy naprawdę wstaje o 4:30. Znaczy, pokaż dowody.
1: Rekordzistą jest nasz kierowca autobusu Scyzor.
0: To fakt. Scyzor, no. Widać, że on nie...
1: Też
0: jestem,
1: nie ma z
0: nim przelewek.
1: Michał. Też od ponad 2 dekad wstaje o 5, już bez budzika i w niedzielę też. To jest chyba najgorsze.
0: To jeszcze chyba musicie dodać, w jakim jesteście wieku. Czy to jest kwestia jakiejś grupy wiekowej, która po prostu budzi się o tej godzinie?
1: Czy po przekroczeniu pewnego Rubikonu? I też, czy jak wstajecie o tej 5, to czy potrzebujecie się jeszcze rozbudzić, czy macie ten automatyczny zegar, że po prostu wstajecie, otwieracie oczy i jest git?
0: No właśnie, czyli wracamy do tego pytania przede wszystkim, co was rozbudza? Bo... Czy tylko budzik, czy macie swoje metody?
1: Czy to my?
0: I czy to może jesteśmy my, chociaż biorąc pod uwagę, że oni wszyscy budzą się o 5, a my byliśmy tu o 7.
1: To wyobraź sobie, oni nadal chcą, żebyśmy ich budziły i wtedy biorą telefon, odpalają Instagram, wchodzą na mój profil albo na twój, żeby mieć więcej korków skumulowanych w jednym miejscu i tylko
0: sobie puszczają.
1: I lecą jedne korki, drugie korki, trzecie korki, mają takie, po tych trzecich mają takie, dobra, mogę już wstawać.
0: Coś się stało chyba z SMS-ami, a był taki jeden ładny, że czeka ktoś na korki, ale niestety nie zdąży, więc żebyśmy go rozbudziły. A, właśnie. Więc możemy w takim razie rozbudzić go jakimś fajnym numerem. Masz coś od razu, co wpada ci do głowy? Takie, żeby było, wiesz.
1: Dzisiaj jeszcze nie było Wind It Up.
0: A, nie było. Możemy zrobić Wind It Up.
1: Wind It Up jest od budzenia.
0: Możemy zrobić Wind It Up.
1: Czy my chyba nigdy o tym nie wspomniałyśmy. Wind It Up, być może ktoś się wsłuchał w tekst i się zorientował, ale to chodzi o ten specyficzny ruch bioder przy tańczeniu.
0: No, ale to...
1: Typowy dla wszystkich tych rodzajów tańców
0: tak.
1: W okolicy dancehallu.
0: Więc zróbcie to po prostu.
1: Więc musicie ruszyć biodrem.
0: Ruszyć bioderkiem.
1: I ona tam śpiewa one round, round, round, bo chodzi o to, żeby nim kręcić. Więc kręćcie.
0: I nawet możecie z kimś. Można to zrobić też w parach.
1: Tak
0: Wind It Up! Cosmos Midnight Warrior Queen w Radio Campus.

0: Reklama.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
4: 7.30, Basia Jankowska.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Trwa próba regulowania kryptowalut. Trump odwiedza Chiny, a Polska ma szansę na sukces w Eurowizji.
5: Wiadomości.
6: Sejm skierował 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut autorstwa rządu, prezydenta, Polski 2050 oraz Konfederacji do dalszych prac w Komisji Finansów. Sejm jeszcze na obecnym posiedzeniu ma wysłuchać sprawozdania komisji w tej sprawie.
7: Po pierwsze, skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe. Po drugie, koncentruje się wyłącznie na restrykcjach i kosztach, może prowadzić do skutku odwrotnego od zamierzonego i ta regulacja pana prezydenta od tego odchodzi. Nie tylko restrykcje i koszty, bo nie jest istotą wypychanie tego rynku z Polski, ale właśnie zatrzymanie po to, żeby regulator polski, po to, żeby służby polskie, po to, żeby organy państwa miały realny wpływ na to, co się dzieje z pieniędzmi Polaków, a nie tylko odpychanie tego problemu na zewnątrz. Wreszcie bezpieczne środowisko dla obywateli nie powstaje wyłącznie przez formalne zaostrzenie przepisów, lecz przez stworzenie rynku.
6: O założeniach prezydenckiego projektu mówił w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Rządowy projekt ustawy jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki, argumentując między innymi, że propozycja rządu to nadregulacja. Prezydent USA Donald Trump jedzie do Chin z pierwszą wizytą od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA i Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Kwestie handlowe mają być głównym tematem wizyty Trumpa w Chinach. Prezydent USA zabrał ze sobą szefów wielkich amerykańskich koncernów. Pojawiły się też nadzieje na oficjalne przedłużenie rozejmu handlowego. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Dla artystki to trzecie podejście do Eurowizji. O wynikach zadecydowały głosy widzów i jurorów. Piosenkę Prey zaśpiewa ponownie już w sobotę. Trwa remont ulicy Przekornej. Drogowcy naprawiają tam nawierzchnię po budowie kanalizacji. Wjadą tam tylko dojeżdżający do posesji. Połączenie z Przekorną stracą ulicę Ponczowa i Potłukały. Zamknięty będzie przejazd pomiędzy Drewny a Potłukały. Autobusy linii 519 nie dojadą do przystanku końcowego Powsin, Park Kultury. Piesi nie przejdą przez Przekorną przy Drewny po stronie remontowanego odcinka. Prace remontowe potrwają do jutra.
8: Trzeba kliknąć. O.
5: Korki.
8: O korkach zaśpiewamy Wam za godzinę? Za godzinę, zgadza się? A teraz co? Możecie jeździć w prawo, w lewo, w tył, ale w tył tylko jeżeli nic za Wami nie ma, oczywiście, to standardowo. Kolejowa stoi Pułkowa, Toruńska, Stanów Zjednoczonych, wjazd od strony Płonia i Łomianek. I to jest tyle na ten moment.
5: Pogoda.
8: Zimno jest dzisiaj, prawda Basia?
2: Tak, jest zimno, szaro, ale nie jest źle, bo nie pada na razie.
8: Musi padać, Basia, bo jest susza, jest za sucho, jest wiosna, musi padać.
2: Ale no to też jest problem, bo jak nagle spadną ogromne deszcze, to wcale się nic nie nawodni, a będzie tylko gniło, więc to wcale nie jest dobrze, jak pada tak jak wczoraj na przykład.
8: Niech pada.
2: No ale to niech pada cały czas, a nie się tak zmienia.
8: Okej. Okay. Generalnie w prognozie dzisiaj nie ma deszczu, z tego co widzę. Ba, ma wyjść słońce jakoś wieczorem. A jutro temperaturowo podobnie, chociaż w ciągu dnia trochę cieplej. W ogóle ma się ocieplić w piątek, ale ma też padać piątek, sobota, niedziela. Jakby widać, kiedy jest weekend na tym wykresie.
5: Akademickie Radio Campus.

0: remiksie Joe Goddarda. To za nami 18 minut do godziny 8. Dzień dobry wszystkim, którzy wstali, a my o wstawaniu właśnie rozmawiamy.
1: I takie jest pytanie do was, i było pytanie do was, na które chętnie odpowiadaliście, o której wstajecie i co w ogóle powoduje, że wstajecie. Czy jest to budzik, czy wstajecie sami? Większość z was powiedziała, że budzicie się w okolicach, powiedziałabym, od 3 do 5 rano. Wielu z was o 3, dlatego że jest kierowcami autobusu bądź taksówki. Wielu z was o 5 już naturalnie, bez budzika.
0: Po prostu lata praktyki.
1: Lata praktyki. Ja wstaję 5, pracuję na 6, ale do 7 jestem jak zombie. Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Napisał na numer 505. Była tu jeszcze taka dziewczyna, która coś napisała, że weekend niestety też się tak
0: budzi o 5.
1: Męka w łóżku do 6-7. Od razu gorący prysznic ze względu na stawy.
0: Ja chciałabym zaznaczyć w tym miejscu, że kiedy dostajecie odpowiedź na WhatsAppie, to pisze to Ewa. Zawsze Ewa. Ja praktycznie nie dotykam WhatsAppa, bo to jest klawiatura daleka od mojej ręki. Więc piszecie z Ewą, jakby co? Jakby ktoś był dla was niemiły tam.
1: Czyli nie, ja nie dostanę nigdy od ciebie chwały. To będzie po prostu, że jak ktoś by był niemiły, to wtedy Ewa.
0: Jak ktoś jest miły, to przyjmijmy, że obie.
1: To wtedy obie.
0: Tak,
1: ale jak niemiły,
0: nie miły,
1: to, ja.
0: to Ewa.
1: Biorę na klatę.
0: Absolutnie.
1: Ja wstaję o 5, bo mnie budzi kurier z pudełkami, bo nie mam kodu do klatki. Ale on codziennie ci wysyła paczki?
0: No, kurier z pudełkami, w sensie jedzenie.
1: A, do jedzenia, okej,
0: dieta
1: rozumiem.
0: Pudełkowa. Ale to najgorzej, jak nie masz kodu i on musi dzwonić. Jezu, tragedia.
1: Nie, to ja bym już chyba zrezygnowała.
0: Ja bym nie jadła pudełek, stwierdziła, że wolę chodzić głodna.
1: Tak, a bo w nocy nie mogą tego przynosić?
0: No to jeszcze gorzej, bo jakby przychodzi nosić...
1: W sensie mówię, bo nikt nie pracuje chyba w nocy. Mówię o jakiejś 22, 3.
0: W sensie ci kurierzy? Czy
1: no
0: ludzie?
1: Z jedzeniem, ci ludzie, którzy przynoszą pudełka, dietę pudełkową.
0: Chyba chodzi o to, że to musi być na świeżo robione i to jest robione najczęściej przez noc i od tej tam 3 do 7
1: jest
0: wydawka.
1: 3 godziny? No dobra, no nie wiem, w każdym razie współczuję ci na pewno. Nie jest to fajne. Ja nie lubię się budzić wcześniej niż mam ochotę się obudzić. Czyli mogę się obudzić o 5 rano, jeżeli to naturalnie do mnie przyszło. Ale jeżeli nie przyszło do mnie naturalnie, tylko muszę się gdzieś zrywać, to nawet mogę się obudzić, ale miałabym ochotę jeszcze poleżeć i się poprzewracać.
0: Ja jestem tego typu osobą, która generalnie budzi się z reguły na pierwszy budzik i nie mam z tym problemu, ale jeżeli chodzi o rozbudzanie, to wkurza mnie, nabrałam tego nawyku, jako że dzwoni telefon z budzikiem, to że mam już telefon w ręku i zaczynam scrollować z rana.
1: Ja się budzę chwilę przed budzikiem często.
0: A to w ogóle już standard, nie, szczególnie przed porankiem.
1: Jestem zła, bo mam takie, miałabym jeszcze 10 minut.
0: No tak już wstajesz,
1: a teraz
0: nie?
1: Już wstałam i co teraz? To mam niby zacząć dzień, wszystko mi to krzyżuje. Hej, dla mnie sam budzik stwarza zbyt duże ryzyko zaspania, więc kupiłem sobie smart żarówkę, która razem z budzikiem o 6 wali mi po oczach białym światłem.
0: Brzmi brutalnie, ale działa świetnie, to prawda.
1: No musimy zaufać na słowo, nie słyszałam jeszcze o takim wynalazku.
0: A wiesz, jeszcze tak sobie myślę, jak wstaniesz te 10 minut przed budzikiem i potem... Myślisz sobie, no dobra, to startujemy z tym dniem i idziesz sobie do łazienki, zaczynasz się ogarniać i to zawsze trafi tak, że akurat myjesz głowę i masz całą pianę i w ogóle wszystko i wtedy dzwoni ten budzik, co go nie wyłączyłaś, bo on nie dzwonił.
1: Ja dzisiaj miałam taką sytuację, mam bardzo starą ładowarkę, zostawiłam moją ładowarkę u brata i jakoś musiałam sobie radzić, żeby chociaż trochę go podładować. I on jest taki owinięty kabla, wiesz, taki kabel owinięty dookoła telefonu, bo to jest jakaś stara ładowarka. No i jestem akurat właśnie pod prysznicem i nagle zaczyna dzwonić budzik. Ja jestem cała mokra, ten telefon owinięty tymi kablami i ja muszę wyjść, bo on jest oddalony ode mnie. Znaczy, nie wyszłam szczerze mówiąc, ale to jest... Nie wiem, czy też tak macie, od razu zapytam dla wszystkich osób, które włączają sobie budziki. Czy macie tak, że ten dźwięk już po prostu w waszym ciele, nieważne w którym dniu on się pojawi, że taki stres, że od razu jesteście po prostu w stanie gotowości?
0: Ja mam, jeżeli was to denerwuje, ja mam kilka różnych dźwięków budzików, które rotują mi przypadkowo i w tym momencie nie mam aż tak stresowej reakcji na ten dźwięk. To znaczy, bo nie budzę się codziennie też na budzik, to jest druga kwestia, zalety roboty w radiu, że czasami audycja jest później, czasami audycja jest wcześniej, ale przez to, że zmieniają mi się dźwięki, to nie mam takiego aaa, zaspałam! Tylko się da żyć.
1: Talk of the Town, Fred again, Sami Virgi w Radio Campus.

0: Jeba, za 10 minut godzina 8, a wysłuchacie dalej Radia Campus i 97.1 FM, czyli samych sztosów.
1: Trwa teraz Millennium Dogs Against Gravity i nie wiem jak wy, ale ja mam zawsze osobny, mam wrażenie, że osobny czas mi się znajduje, jak jest jakiś taki festiwal filmowy, że można chodzić na filmy, to ja mam takie, że normalnie w tygodniu bym w życiu nie poszła na kilka filmów. A tak jak jest festiwal, to nagle w moim grafiku znajdują się jakieś takie dziury na zasadzie, o, to ja tutaj pójdę na dwa filmy. I normalnie mam taką zasadę raczej, że jak we środę jest poranek, no to we wtorek wieczorem to ja sobie nie planuję wyjść z domu. Na wczoraj byłam na dwóch filmach, łącznie byłam na czterech i bardzo wam polecam. Szczególnie dlatego, że mam poczucie, że my generalnie społecznie oglądamy coraz gorsze i mniej jakościowe rzeczy. Jakby są na to badania i też badania rynku to pokazują, że my lubimy...
0: Myślę, że muzyka też odzwierciedla to w jakiejś
1: mierze. To
0: prawda. Nasza chęć do tego, żeby słuchać muzyki, która jest wykreowana na przykład przez Suno, o czym dzisiaj będziemy mogli porozmawiać.
1: Generalnie rzeczy lekkie i przyjemne i umówmy się, dokumenty mogą być przyjemne, ale one są przynajmniej świetnie zrobione, one są o czymś. I jednym, jeżeli chcecie taki feel good movie, to znaczy, żeby pójść na dokument, ale nie oglądać rzeczy o, nie wiem, ludobójstwach, śmierciach i tak dalej, to chociaż śmierć się pojawi w tym dokumencie, co jest bardzo paradoksalne, że jednocześnie tak dobrze się to ogląda, gdyż jest to dokument o najstarszym człowieku na świecie, a jest to tytuł, który jest przekazywany. To znaczy, że no jak masz najstarszą osobę na świecie, ona ma w okolicy 117 lat na przykład, no
0: i to też osoba, która o tym wie.
1: Tak,
0: bo na przykład będąc w Afryce i kultury są bardzo różne, są ludzie, którzy w ogóle, kiedy mówię o kontynencie, to nie mam na myśli każdego kraju z tego kontynentu, no ale załóżmy, ograniczmy to do Afryki Zachodniej na chwilę. Więc są ludzie w niektórych miejscach, którzy nie znają swojego wieku, bo nie ma takiego samego przywiązania w ogóle do tego tematu.
1: No i
0: więc
1: też nie
0: oni
1: ma
0: równie dobrze mogą mieć 117
1: takich.
0: Lat, ale nie wiedzą do końca, ile mają lat. Po obliczeniach ktoś może powiedzieć, że ta osoba ma mniej więcej 90, 100, 80, ale nie wiadomo dokładnie.
1: Bo to jest kwestia najstarszy człowiek na świecie, przyznawany tytuł przez rekord Guinnessa, przynajmniej tam w tym filmie tak jest, więc to jest kwestia też tego, że ta fundacja Guinnessa jest w stanie potwierdzić to dobrymi dokumentami. Więc jakby oczywiście jest to ograniczony zakres. Wspaniały film. Nazywa się Najstarszy Człowiek na Świecie. Jeżeli chcecie coś, co sprawi, że poczujecie się dobrze, to polecam. Jeżeli wy wybieraliście się na doksy, to dajcie znać na co i na co się warto wybrać. A do tematu festiwali jeszcze wrócimy, bo mam wrażenie, że festiwale filmowe to jest
0: w ogóle
1: zupełnie inny budżet niż festiwale muzyczne.
0: I w ogóle inny vibe. Ktoś, kto chodzi na festiwale muzyczne, wcale nie jest powiedziane, że chodzi na festiwale filmowe. Więc o tym jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy jeszcze o Suno. Nasz numer to 886-971-971. Dajcie nam znać, że jesteście z nami, zadawajcie pytania, odpowiadajcie. A teraz Break Your Neck od Busta Rhymesa. Yeah. Puścisz coś długiego, to pójdę sobie chyba coś.
2: Check it out.

0: Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama. 8:00 na zegarze. Basia Jankowska przy mikrofonie. A to się leje kawa, moi drodzy.
2: Sportowy kampus.
3: Maja Gawenda została mistrzynią Europy juniorek w strzelaniu z karabinu na 50 metrów z trzech postaw. Jej wynik 358,7 punkta to rekord świata i Europy w tej kategorii wiekowej. Srebrne medale przypadły Dominice Skarubskiej oraz drużynie. Biało-czerwoni juniorzy zdobyli już wcześniej złoty krążek w pistolecie standard na 25 metrów. Mistrzostwa Europy seniorów i juniorów trwają do niedzieli. Coco Gauff pokonała Rosjankę Mirę Andrijewą 4-6, 6-2, 6-4 i awansowała do półfinału turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. W nim amerykańska tenisistka zmierzy się z Rumunką Soraną Kirsteją. Iga Świątek zagra o półfinał z Amerykanką Jessicą Pegulą. Polka turniej w Rzymie wygrała już 3 razy, ostatnio w 2024 roku. Początek ich spotkania już o 13:00. Meczami Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze oraz Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok piłkarska ekstraklasa odrobi zaległości z 31. kolejki. Ich wyniki będą mieć wpływ głównie na walkę o mistrzostwo, choć niezależnie od rozstrzygnięć blisko obrony tytułu będzie Lech Poznań. Oba spotkania nie zostały rozegrane w długi weekend majowy, ponieważ Górnik i Raków rywalizowały w Warszawie w finale Pucharu Polski, który Zabrzanie wygrali 2-0. Spotkania już dziś wieczorem o 18 i 20:30. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse i zjechał z niego na nartach. To jego 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu. Wyczynu dokonał bez odpięcia nart z użyciem drabiny na Icefallu. Icefall to gigantyczny, uszczeliniony lodowiec, przez który prowadzi zaporęczowana klasyczna droga na najwyższy szczyt świata Everest oraz właśnie położoną w niedalekiej odległości od niego Lhotse.
2: Akademickie Radio Campus.
4: Espera un momento, você vai sentir sabor. Espera.

0: Drena i Lua Preta w Radio Campus 8.8. Wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM dla wszystkich, którzy dopiero się włączyli. Dzień dobry wam, dzień dobry Warszawo, chociaż słuchacie nas z całej Polski, ale oko puszczam do Warszawy. Wracamy do, no jestem warszawianką, więc trzeba. Tak jak czasem puszczam oko do Legii, pomimo że mamy beef, bo jestem warszawianką. No, w każdym razie przejdźmy, takie easter egg tutaj rzuciłam. W każdym razie przejdźmy do muzyki i na przykład do nowego narzędzia. Nowego jak nowego, ale myślę, że nie ma więcej niż rok.
1: Rozwijającego się na pewno.
0: Mówimy tu o Suno. Suno to jest narzędzie muzyczne, w którym można wrzucić prompt, tak jak w czacie GPT, na to, jaką muzykę chcemy stworzyć. I to tworzy wszystko. Linię melodyczną, instrumenty, to też możemy spromptować, jakie instrumenty mają się tam w ogóle pojawić. I ostatecznie wychodzi nam z takiej maszynki po chwili gotowy utwór.
1: No w zasadzie wychodzi to, co potrzebujecie. To znaczy, to może być cały gotowy numer, a to może być na przykład pół playback, do którego ktoś się dogra, tak. Albo ktoś sobie zrobił, nie wiem,
0: może to być
1: swoją
0: podkład.
1: Muzę. Tak, to może być podkład, to może być sam wokal na przykład do czegoś, co wy mu podrzucicie. Jakby tam możliwości są naprawdę szerokie.
0: I pierwsza, i dlaczego w ogóle, bo to jest jakaś konkretna firma. To był startup, który zapoczątkował coś takiego. Już został pozwany przez Universal Music, Sony i Warner za
1: wykorzystywanie.
0: Za prawa. Mhm. Copyright infringement, czyli że jakby, że przekraczają swoje prawa, jeżeli chodzi o używanie już istniejących utworów i takich czcionek, jakby tak to nazwijmy, tego, co już istnieje. I problem jest taki. Znaczy problem jak problem, bo ogólnie nasza rozmowa może odbywać się wokół tego, czy w ogóle muzyka AI jest okej, czy to jest w porządku. To może zacznijmy tutaj na szybko.
1: Rytmy, nie algorytmy. Radio Campus ma bardzo klarowne stanowisko, ja się pod nim podpisuję. To znaczy, czego wy tam słuchacie sobie prywatnie? To bardziej wasza decyzja, ale ja uważam, że od tego jest, w sensie, ja chcę, żeby sztuczna inteligencja robiła za mnie rzeczy, które są nudne i niefajne, a nie chcę, żeby robiła za ludzi sztukę.
0: To prawda, ale to też jest ciekawe, bo w stacjach, różnych stacjach radiowych, często utwory, które są najbardziej słuchane i które nawet

0: ciężko jest zrzucić z playlisty, to są utwory, które są właśnie wykreowane przez AI. I w naszej polskiej muzyce, jeżeli chodzi o statystyki na Spotify'u czy na innych w innych serwisach streamingowych, bardzo często górują utwory, które są właśnie stworzone przez sztuczną inteligencję. I to jest jeden z etapów rozmowy. 886-971-971. Tutaj możecie powiedzieć, jaki w ogóle jest wasz stosunek do sztucznie wygenerowanej muzyki. Chociaż jeżeli jesteście prawdziwymi fanami Campusa, no to odpowiedź powinna być jedna. Ale dajemy wam szansę na wyrażenie swojej opinii. Dodam jeszcze jeden ważny element. Najpierw Warner, Sony, wszyscy pozwali Suno. Mhm. A potem Warner kupił większość Suno. I teraz, jeżeli robisz, tworzysz utwór w Suno, prawa do niego ma Warner.
1: What? Co to za fikołek w ogóle?
0: Mhm. Ale wiele osób o tym nie wie, bo to był, wiesz, taki update w aplikacji, jak często masz update'y na Facebooku czy coś tam, zaakceptuj prawa i kto czyta te 495 stron? Wiem, że na pewno ktoś się znajdzie, ale większość z nas myślę, że jednak nie. I w takim właśnie update'cie pojawiła się informacja o tym, że Warner teraz jest właścicielem praw muzycznych do wszystkiego, co jest stworzone na Suno.
1: Ale to też jeszcze w drugą stronę dziwne, to znaczy, jeżeli jakiś artysta ma podpisaną współpracę z tą wytwórnią i się w niej wydaje, to znaczy, że tym bardziej algorytmy AI mogą się uczyć na twórczości tego artysty.
0: No tak, znaczy w ogóle mogą, no bo wszystko, co jest w internecie, jest na dobrą sprawę
1: dostępne. No tak, ale chodzi o to, że poszedł jakiś pozew i w ogóle, nie? Jakby, że to jest nie w porządku. Najpierw branża mówi, tak nie można, a potem mają takie, ej, w sumie można na tym zarobić.
0: Nie, bo branża to, co powiedziała, branża nie powiedziała, nie można. Tylko branża powiedziała, o nie, jest jakaś luka, w której ktoś zarabia pieniądze i to nie jesteśmy my.
1: Okej. Okay.
0: Więc na początku pomyśleli, pozwiemy ich, a potem pomyśleli, kupimy ich i ludzie nawet nie będą wiedzieli. Będą tworzyli swoje prompty, swoje utwory, a właścicielami do praw będziemy my.
1: Tylko, że właścicielem, jakby co to w zasadzie znaczy? To znaczy, że jeżeli...
0: No, że wszystko, co jest wygenerowane w tej aplikacji, właścicielem tego jest
1: no tak,
0: Warner.
1: Ale chodzi
0: czyli
1: o to, że
0: zarabia,
1: jeżeli...
0: jak wrzucisz to na Spotify, to zarabia na tym Warner, a nie ty.
1: Hmm.
0: Bo jest właścicielem tego utworu, więc może prawdopodobnie nawet nie do końca będziesz mogła to wrzucić. Wszystko dzieje się tak dynamicznie, że będziemy jeszcze musieli obserwować to, no, jak to się rozwinie. Ale 886-971-971 czekamy na wasze opinie na temat AI w muzyce, ale też tego procesu, który się dzieje.
1: Jak nas słucha jakiś dobry prawnik od praw autorskich, który ma jakąś opinię na swój temat, to ja bardzo chętnie bym ją usłyszała, bo to myślę, że tam jest bardzo dużo różnych kruczków i pewnie na różne sposoby można to opisać i w zależności jak jakieś mądre głowy to zrobią, to artyści wyjdą na tym okropnie albo chociaż trochę znośnie.
0: Floor Apartment, to przed nami w Radiu Campus, jest DJ, który zamieszkuje w Warszawie, jest w połowie Polakiem, w połowie Brazylijczykiem i poznałam ostatnio jego muzykę i pomyślałam sobie, że w ramach właśnie rytmów, a nie algorytmów, poleci tu w kampusie. Floor, no apartment.

0: Los comunistas, ¿dónde están? Kilometro Internacional w Radio Campus 8.18. A my dalej odpowiadamy na pytanie, czy jest w muzyce miejsce na AI? No i co sądzicie o tym, że Warner wykupił prawa do Suno, czyli aplikacji sztucznej inteligencji, która tworzy utwory z takim promptem jak ChatGPT mniej więcej, czy inne tego rodzaju wyszukiwarki.
1: Ja jestem ciekawa, bo tak już też rozmawiałyśmy na offie, że to takie ruchy i w ogóle możliwość tworzenia muzyki przez sztuczną inteligencję sprawia, że cała branża też ma pewne przetasowania, to znaczy zmienia się profil działalności wytwórni. Niektórzy artyści muszą zacząć inaczej się wydawać niż do tej pory się wydawali. I to mówimy o artystach, którzy nie, że zaczynają, tylko już jakiś czas na rynku są.
0: I jest zmiana pokoleniowa bardzo duża też, ale to się dzieje wszystko szybciej niż działo się do tej pory. Normalnie taki cykl muzyczny trwał dużo więcej lat. Powiedziałabym, że mówimy nawet o dekadach czasami. Jakiegoś takiego panowania jednego artysty, konkretnej grupy wiekowej. A teraz mam wrażenie, że przez AI, ale nie tylko, przez dynamiczny rozwój technologiczny.
1: Nie, też przez sociale, nie oszukujmy się, tak?
0: To znaczy, no tak, że... czyli rozwój technologiczny w dużej mierze. Rozwój właśnie social mediów, tych wszystkich platform społecznościowych. Przez to te skoki są dużo bardziej dynamiczne i te zmiany zachodzą dużo szybciej. I mam wrażenie, że coraz bardziej muzyka schodzi na drugi plan, no bo coraz łatwiej jest ją zastąpić, tak jak nawet samą aplikacją Suno, jeszcze bez Warnera, który ją wykupił. Dalej jest to aplikacja, która w sumie wpisujesz cokolwiek, jesteś kimkolwiek i ten próg tego, że w ogóle musisz mieć jakiś talent, drastycznie spada.
1: My sobie tutaj rozmawiamy na antenie kampusa, my w kampusie puszczamy zawsze muzykę, która jest robiona przez żywych ludzi i mam wrażenie, że tak zostanie przecież, więc możemy być waszą ostoją, ale mam wrażenie, że dla osób, które są po prostu przywiązane do streamingu, który swoją drogą też ma swoje za uszami, bo nie płaci często artystom tyle, co powinien i takie tam, ale...
0: O czym mówimy, o streamingach?
1: Tak.
0: Bo czytałam wiadomość od jednego z
1: tak,
0: was.
1: Tak, tak, tak. Że w momencie, w którym mamy stream, ktoś siedzi tylko na streamingach, nie szuka muzy w innych miejscach, na przykład w radiu albo u dziennikarzy muzycznych czy cokolwiek, to on się nawet nie zorientuje, że jego playka to jest sztuczna inteligencja.
0: To jest jedno, a poza tym to będzie postępowało. To będzie coraz lepsze, coraz bardziej przypominające człowieka. W tym sensie, że ja już czasem dostaję utwory,
1: na ucho naprawdę czasami się nie da.
0: Które wyłapuję jeszcze na tę chwilę, ale czasem muszę zrobić dodatkowy research i sprawdzić, czy to jest AI, czy nie, albo w jakiej mierze to jest AI, no bo to są też utwory instrumentalne czasami. A wiadomo, można stworzyć utwór, który brzmi dosyć podobnie do AI, albo AI stworzyć utwór, który już gdzieś tam istnieje.
1: Ale dla mnie najgorsze jest to, że na przykład wiem, że artysta jest żywym człowiekiem i robi sam muzę, ale sobie stwierdził, że zrobi okładkę w jakimś tam czacie i okładka jest taka, wiecie, 100% widać na odległość, że w ogóle w darmowym generatorze obrazków. Mhm. I ja przez to, jeżeli na przykład artysty nie znam, to ja w ogóle zakładam, że całość jest sztuczną inteligencją zrobiona, więc też tracą tak. na tym artyści, którzy po prostu chcą korzystać sobie z nowych narzędzi. No i w tym momencie na przykład ktoś inny ich nie zauważy albo ich ominie, co się robi.
0: Ale znowu, koszt produkcji. Jeżeli już jesteś artystą, który tworzy muzykę na własną rękę, czyli wymaga to od ciebie, może masz własne studio, ale tak jak nie masz. Większość osób, myślę, nie ma. Do takiego stopnia, żeby to było nagrane w
1: dobrej
0: jakości,
1: w
0: której to musi być. No to musisz zapłacić za czas pracy w studiu. Jeżeli nie jesteś producentem, musisz zapłacić za beat od producenta, no bo uznajemy, że nie korzystamy z AI, tak? Czyli to są już koszty, które są wygenerowane, potem wszystko co dookoła wydania, łącznie właśnie z okładką. Jak dużo więcej traci artysta, który jest szczery w swojej sztuce i może tutaj właśnie taki apel, żeby jednak tych artystów wspierać.
1: Jak widzicie, dobrze zrobione przez prawdziwego człowieka bity i okładkę, którą ktoś sfotografował, a nie tylko wygenerował,
0: to... Albo nawet niech ona będzie słaba, bo też to jest to, ludzie tworzą muzę, i tak naprawdę są skupieni trochę na tym, że są artystą. W tych czasach muszą nagle zrobić wszystko i być i wydawcą, i producentem, i swoim menadżerem, i jeszcze być grafikiem i wymyślić jakoś, jak zrobić tą okładkę albo komuś zapłacić. A często mówimy o artystach, którzy dopiero zaczynają i którzy i tak wielkie budżety muszą włożyć w to, żeby w ogóle coś wyprodukować.
1: Cokolwiek.
0: Więc jeżeli kogoś lubicie, jeżeli kogoś szanujecie jako artystę,
1: to kupujcie jego płyty.
0: Tak, bardzo wam polecam to, żebyście po prostu wspierali te osoby, bo z biegiem czasu może być tak, że AI wyeliminuje w tym sensie, że po prostu one nie będą w stanie już produkować. Nawet nie to, że nie ma chęci, nie ma talentu, tylko po prostu jest za duża konkurencja ceny do wysiłku.
1: I to będzie tylko hobby, a to powinno być na odwrót. Czemu AI nie może robić pracy, a my nie możemy robić muzy?
0: I tutaj też to właśnie napisaliście tak szybko, jeszcze tytułem końca, że napisaliście o tym, że AI miało za nas robić pranie i sprzątanie. Ktoś mi tutaj
1: prasowanie.
0: Wysłał, jak prasuje. I że to powinno robić AI, a nie tworzyć sztukę. No, 886-971-971, jesteśmy tutaj do 10. Jeżeli wy macie jakieś opinie na ten temat, to oczywiście podzielcie się nimi z nami, bo my to lubimy. I Can't Wait, Kanye West, yeah.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. Pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
4: Godzina 8.30. Basia Jankowska przy mikrofonie.
5: Barbs!
6: Akademickie Radio Campus.
7: Wybór sędziów do KRS-u coraz bliższy. PKOL walczy o odwołanie przewodniczącego, a na Puławskiej kolejne zmiany w ruchu.
6: Wiadomości.
7: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ustaliła listę 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Oprócz 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej, zgodnie z zapisami ustawy, znaleźli się też na niej zarówno kandydat PiS, jak i kandydat Konfederacji. Listę taką poparło 18 posłów z komisji, dwóch było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm planuje głosować nad listą w piątek. Prezydent USA Donald Trump przecząco odpowiedział, czy uzgodnił z Władimirem Putinem, że Rosja zajmie cały Donbas na wschodzie Ukrainy. Zapewnił jednak, że wojna Rosji z Ukrainą jest bliska końca i że będzie o tym rozmawiał z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Zrobię wszystko, co konieczne, by zakończyć tę wojnę. Tymi słowami odpowiedział na pytanie, czy zamierza udać się do Rosji. Członkowie zarządu PKOL w opozycji do kierującego nim Radosława Piesiewicza przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Wniosek o zgromadzenie musi zostać podpisany przez co najmniej 2/3 członków PKOL-u. Nie jest to pierwszy tego typu apel. Piesiewicz wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza podawać się do dymisji, a ostatnio zaznaczył, że zamierza kandydować na następną kadencję. Kolejne zmiany na skrzyżowaniu Puławskiej z Goworka. Wykonawca trasy wyreguluje krawężniki przy torach. Już od jutra zamknięty będzie jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo z Goworka w Puławską. Na Puławskiej w kierunku Waryńskiego będzie o jeden pas mniej do jazdy prosto. Tylko z jednego pasa na Rakowieckiej kierowcy skręcą w lewo do centrum. Kolejne zmiany w tym miejscu już za tydzień.
6: Pogoda.
4: Co w pogodzie, jak wam się podoba?
8: Piękna jest.
4: Na pewno? Powiedz więcej.
8: Nie no, w sensie jest trochę szaro, ale nie pada. I jest zimno. Generalnie jest trochę lepiej niż wczoraj, jeśli chodzi o wychodzenie na zewnątrz.
4: To tyle?
8: No mniej więcej, niewiele się dzieje dzisiaj tak naprawdę pogodowo.
4: Jakie diwy w ogóle. Jeszcze powiedz.
8: Tyle? Jeszcze coś.
4: Na pewno? Co jeszcze możemy wam powiedzieć? 8 stopni teraz na termometrach. Ktoś pytał, czy jest zimno, a że jak wychodziłaś do piekarni, to żeś powiedziała, jak było.
9: No ja miałam odkryte plecy, więc było mi zimno, ale jeżeli nie będziecie mieli odkrytych pleców, to myślę, że może być
4: znacznie.
9: Okej, ale wiecznie. Wiecznie jest, a wiatr zawsze sprawia, że jest nam zimniej.
6: Korki.
9: Chyba, że jest 40 stopni. Wiecie, jak jest 40 stopni i wieje wiatr i masz takie, o, będzie jakaś bryza. A on wtedy taki, to jest po prostu to gorąco szybciej do ciebie przylatuje i cię
4: jest
9: topi.
4: Jest to suszarka wtedy.
9: No tak.
4: Czekaj, bo ja zacząłem twoje okulary i stwierdziłam, że też chcę być taka stylowa do tych korków. Daj mi sekundę, zagadaj do państwa, co my dzisiaj śpiewamy.
9: Ale nie jesteśmy jeszcze na tym etapie pogodowym, żeby martwić się tym, że wiatr będzie wrzucał w nas gorące powietrze. Tym się nie musicie martwić, chociaż wakacje się w sumie już zbliżają i niedługo będziemy rozmawiać o festiwalach i o tym, na jakie festiwale wy się w ogóle wybieracie.
4: Okej, jestem gotowa. Dziękuję ci bardzo.
9: Proszę. To co, śpiewamy?
4: No, trzeba było.
9: Poczekaj chwilę, bo musimy jeszcze włączyć ulicę, żeby faktycznie wiedzieć, gdzie stoją te
4: korki.
9: A jak
4: myślisz o tym numerze, to bardziej myślisz Abba, czy bardziej myślisz Mamma Mia? Bo ja bardziej myślę Mamma Mia.
9: Ja myślę Abba, bo ja nigdy w życiu nie oglądałam Mamma Mia.
4: No to nie wiem, czym się dalej
9: pokoimy. Basia! Basia właśnie została w lewo.
8: Ja jestem w ciężkim szoku. Myślałam, że to jest takie coś, co wszyscy widzieli.
9: No to tak jak Star Warsy, ja też nie widziałam. I władcy, I w Gry o Tron też nie widziałam.
4: A Władcy Pierścieni?
8: Ja z Gry o Tron obejrzałam tylko pierwszy sezon i stwierdziłam, że jest to kropka.
4: Jesus, trzeba zaśpiewać, bo ta atmosfera zrobiła się zbyt napięta.
9: Przepraszam was, możecie od razu pisać, czego wy nie oglądaliście, co oglądała cała reszta świata. Będziecie ze mną w klubie. Dobra, śpiewamy o korkach.
4: Let's go. Musisz kliknąć to.
9: Wiem.

0: Bardzo dużo się tam wydarzyło w międzyczasie. A teraz ja?
1: Torka w Warszawie. Teraz ty, tak. Okay.
0: 17 minut żwirki i wy góry dzisiaj staniesz. To korek jest. Zuza. Starzyńskiego.

0: Warszawie.
1: No, to były korki w Warszawie. Zuzaj Wenda.
2: Ewa Ekła. Same żydowskie. Radio Campus.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas

racja nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

mnie do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: No co to, przecież nie
1: ale
0: to.
1: Ale też to było fajne, taki fajny akcent. To prawie zabrzmiało jak ten dżingiel, którego nie mamy.
2: To prawda. Ja miałyśmy rozmawiać o
1: Związkach na odległość,
2: ale właśnie nasza rozmowa sekundę przed momentem sprawia, że chciałabym zapytać o wszystkie słodkie nazwy w związkach, którymi się nazywamy. Bo Ewa właśnie mi powiedziała, że nie cierpi, jak do mnie ktoś mówi Zuziu.
1: Tak, to jest takie dziwne.
2: I teraz powiedz wszystkim słuchaczom, dlaczego uważasz, że Zuziu brzmi źle?
1: Bo to brzmi jak taka szmaciana lalka. Zuzia taka. Znaczy nie, że Zuzia ogólnie, ale Zuziu mogłaby... Nie wiem, dziwne to jest dla mnie. Jak tobie się podoba, to wiesz, okej. Okay.
2: Ja mam...
1: Ode mnie weto.
2: Rozumiem. Dobrze, nie masz na imię Zuzia. Ja uwielbiam w ogóle wołacze. To znaczy, i to chodzi o związki i wszystkie różne rodzaje relacji. To znaczy, że jeżeli zwracamy się do kogoś w wołaczu, czyli Zuziu albo Ewo i tak dalej, ja uwielbiam Janku, Mateuszku. Jakby wszystko, wszystkie te warianty, że tak...
1: Ale Zuziu, że to jest i zdrobnione, i w wołaczu, to mi chyba przeszkadza.
2: A Zuzu?
1: Zuzu lepiej, ale to jest takie bardzo intymne.
2: A wyobraź sobie...
1: W sensie, że Zuzu, no nie nazywa cię raczej ktoś, kto ciebie w ogóle nie zna w tym sensie.
2: Stara, mam w drugiej robocie, że tak powiem, jest tak, że do mnie szefowa jedna potrafi mówić Zuzu.
1: Ale no to się już znacie, co nie?
2: Tak, ale z szefową jesteśmy w teorii na pan-pani. Więc wychodzi pani
1: to
2: Zuzu.
1: Pani Zuzu? Ale fajnie, powinni o tobie napisać książkę.
2: To brzmi...
1: O szmacianej lalce. Pani Zuzu. Słuchajcie, no po prostu połączyłam już wszystkie wątki ze sobą. Nie doszukujcie się tutaj jakiegoś drugiego dnia, no, dnia w tym komentarzu.
2: Nie, ja zostałam szmacianą lalką, ale chciałabym bardzo się dowiedzieć...
1: O, nasz kolega w poniedziałki mówi do swojej koleżanki prowadzącej Pusiu.
2: Koleżanki, w ogóle uwielbiam sformułowanie koleżanka antenowa.
1: Tak.
2: Koleżanka antenowa na zasadzie koleżanka w życiu, koleżanka antenowa, tak.
1: No to jest tak trochę znajomi z pracy, to jest w ogóle kolejny temat, nie do końca może na Campus i Talk, ale na to, że ma się znajomości w pracy, które nawet mogą być bardzo intensywne. Niektórzy, o! Mąż pracowy. Niektórzy mają nawet męża pracowego, czyli że masz normalnie męża w domu, jesteś w relacji, ale w pracy masz takiego męża w tej pracy. Taką rzeczywistość, która dzieje się tylko wtedy, kiedy jesteś w pracy, a jak wracasz do domu, czy jesteś poza tą pracą, to nie masz ani relacji z tymi ludźmi.
2: Ewa, daj mi rączkę. Ewa, to się nazywa zdrada.
1: Ale nie, jest takie coś, work husband, jest nawet taki, jest nawet...
2: Moi drodzy, czy to tylko Ewa, czy to tylko ja, bo
1: ale
2: musimy
1: ja nie mam
2: fakty.
1: Takich rzeczy, po pierwsze ja nie mam męża w życiu, ani nawet ale chłopaka, ja więc nie mogę go zdradzać. A po drugie, nie mam work husband, bo nie mam tutaj mężczyzn nawet tutaj. Więc jakby nie ma czegoś takiego.
2: Dobrze.
1: Jesteś kobietą.
2: Rozumiem, wszystko przyjmuję. Ale że gdybyś prowadziła program z facetem, to byłby twój work husband.
1: Nie, no
2: wtedy?
1: Ale na przykład można tutaj się zapytać w poniedziałki, jak oni to interpretują.
2: To prawda.
1: Miałam też przyjaciółkę, która nazywała się Filipina i skrótem od jej imienia było właśnie Pusia, jak była małym dzieckiem. Potem się już chyba zmieniło.
2: Ja bym Filipinę skracała do Fifi. Ale ja chciałam o skróty was przede wszystkim, moi drodzy, pytać. To znaczy, jak nazywacie się? Ja ci wierzę na słowo, dziewczyno, przecież inaczej bym ci nie prowadziła z tobą programu, gdybym nie wierzyła w to, co mówisz.
1: Ale ja wolę po prostu udowodnić od razu.
2: Pokazała mi AI Google'a, że jest coś takiego jak work husband. A ja nie chcę was pytać o mężów pracowych, tylko o to, jak swoje drugie połówki nazywacie i czy to są bardzo dziwne przydomki. Bo ja zdarzyło mi się słyszeć bardzo dziwne. To znaczy na przykład...
1: Kapciuszku.
2: Dziobaku.
1: Dziubaka ja chyba albo... słyszałam. Ja słyszałam dziubaka, ale słyszałam to powiedziane do dziecka małego.
2: Włochaczu. To też
1: nie,
2: słyszałam.
1: Nie, to jest dużo. A miał dużo włosów ten człowiek?
2: Właśnie najgorsze, że ja nie wiem. Albo najlepsze, że ja nie wiem. Ale jak jesteś z parą jakąś i ona do niego mówi, ty mój sierściuchu czy włochaczu.
1: Nie, no to na pewno jest włochaty.
2: Ale on był łysy, nie? Więc jakby
1: no
2: nagle...
1: to nie wiem, gdzieś tam, gdzie nie widzimy.
2: No właśnie.
1: Rocket, Dołci w Radio Campus. Za chwilę wracamy.

0: Rocket i Doci to za nami, a przed nami dalsza część rozmowy o tym, jak nazywacie swoje drugie połówki. Jakimi, jak to się mówi?
1: Przydomkami.
0: Przydomkami. Chciałam, bo szukam zawsze tych zmiany z angielski na polski, a nie zawsze można to znaleźć. Pet name na przykład. To nie zmienisz tego na polski.
1: Zdrobnienie.
0: Razie, zdrobnienie, super. W każdym razie piszecie do nas na przykład. Ja na mojego męża Mateusza mówię Zdzisiu, a on na mnie Grażynko.
1: Bardzo pięknie na siebie mówicie. Ja do mojej żony, ja do mojej, mówię czarny charakterze. A ja mam do was jeszcze pytanie przy okazji. Czy...
0: Często stary się zdarza.
1: Właśnie, że stary albo stara jest mega często.
0: I ja najczęściej słyszę to w kontekście faceta. Nigdy nie słyszałam w kontekście kobiety, chyba że mamy, ale nie żony.
1: I ja odkryłam taki moment w życiu, kiedy powiedziałam, ja z moim starym XYZ typu, nie wiem, coś o wycieczce, czy robieniu jakiegoś obiadu. I ludzie mieli takie... Chodzi o tatę czy o faceta?
0: No.
1: I to jest bardzo mylące i bardzo dziwne. I ja sama tak mówię. Ja lubię to określenie. Jakby ono nie konotuje mi jakoś niedobrze. Uważam, że...
0: No mi konotuje niestety z rodzicem. I to jest
1: jednak,
0: zawsze...
1: Że
0: i to
1: jak
0: jest...
1: ja mówię, że ze starym pojadę, nie wiem, pojadę ze starym do Ikei...
0: To mam jednak znak zapytania, którym starym. A jeżeli już chodzi w ogóle o jakieś bardziej takie intymno-miłosne sytuacje, to nie chcę mieć przed oczami mojego ojca. Nie wiem, jak wy.
1: Ale to mój stary, a nie twój stary.
0: No, ale, jakby...
1: ale jakbyś ty mówiła mój stary.
0: No tak.
1: Nie mówię. To bardzo dziwne. To byłoby bardzo dziwne wtedy.
0: Ale
1: tak.
0: Też muszę powiedzieć, że zaczęłam się przyzwyczajać do tego. W sensie, że na początku miałam taki zgrzyt, jak słyszałam, że ktoś tak mówi o swoim partnerze. A teraz już nie mam tego zgrzytu.
1: Ja w ogóle lubię takie stwierdzenie jak typowy stary. To znaczy, że każdy w każdym wieku ma pewne oznaki dziadzenia. Mhm. I one są, im jesteś młodszy, tym jest zabawniejsze, że masz to znaki dziadzenia i wtedy można się nazwać starym i to właśnie wtedy tak podkreślasz to sobie. Ale myślę, tak jako feministka, że dobrze by było, jakbyśmy mówiły do siebie, do kobiet, ej stara, bo wtedy też byśmy się cieszyły tym, że możemy się starzeć.
0: I ale jakby ja mówię to... do kobiet cały czas stara, do ciebie mówię cały czas.
1: Ja wiem, a to jest zabawne, bo jestem młodsza.
0: No tak. Ale bo to nie jest w ogóle podyktowane wiekiem. Tak samo
1: ale
0: jak
1: chodzi
0: czasem
1: mi o
0: mówię,
1: to, że w ogóle przyzwyczajasz się do tego przymiotnika i że on nie jest jakiś zły, bo przecież
0: tak samo
1: my
0: mówię,
1: żyjemy...
0: hej chłopaki, albo co robicie chłopaki i tam mogą być też dziewczyny. Bo nie chodzi mi o to, że tam są same chłopaki, tylko to jest takie taka fraza, takie sformułowanie.
1: Fajnie. Fajnie masz.
0: Dzięki.
1: I jak często ci mówią, ale przecież my jesteśmy dziewczynami.
0: Zdarza się, ale wtedy jestem bardzo tym zniesmaczona.
1: Obrzydliwa.
0: Mam takie, proszę cię, zrozum mnie i żebym nie musiała tego tłumaczyć.
1: Proszę
0: no.
1: cię, zrozum mnie, stary.
0: Jezu, teraz muszę tłumaczyć, że nie chodzi mi o to, że nie widzę, że są tu kobiety, wiesz. To jest już po prostu dużo, ale czasem porywam się na taki akt heroizmu.
1: Gratulacje. To był Campus i Talk.
0: To był Campus i Talk. Abandoned Grounds, Radio Campus.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca. Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Reklama.

0: Misa Kuntada w Radio Campus 9, a wy słuchacie samych sztosów 97.1 FM dla wszystkich, którzy być może dopiero teraz się włączyli, bo jest godzina 9. Jesteśmy z wami jeszcze tylko przez godzinę. Ej, w ogóle chciałam wrócić na chwilę do tematu lat 2000.
1: A, zapraszam.
0: I chciałam was też zapytać, bo w ogóle tą myśl striggerowało to, że przypomniałam sobie, że był kiedyś taki program. Może dalej trwa? Szansa na sukces?
1: Był.
0: Nie
1: ale
0: wiem, czy
1: nie
0: jest.
1: Wiem, czy trwa.
0: Było też od przedszkola do Opola, ale to już nie będę wchodziła za daleko w te lasy.
1: Szansa, szansa, szansa, szansa, szansa, szansa, szansa na sukces.
0: Tak było. I zaczęłam sobie myśleć o tym, że oni zawsze prosili o taśmę profesjonalną. Jaka to była nieprofesjonalna?
1: To tak jak my sobie wybieramy karaoke do korków i czasami jest lead vocal, ale czasami nie, no to taśma profesjonalna to jest ta, gdzie nie ma lead vocalu, a ta nieprofesjonalna to jest tam, gdzie masz podprowadzenie dźwięków. Co powinnaś śpiewać?
0: No to jest program muzyczny, a oni robią takie rzeczy? W ogóle nie powinno być chyba takiej opcji dla wokalistów,
1: chyba
0: że muszą mieć melodię pod
1: ale
0: sobą.
1: Ale oni tam nie wiedzą, jakie są piosenki. W sensie oni mają jakby listę
0: nie
1: piosenek,
0: wiedzą.
1: Ale mają listę piosenek. I może być tak...
0: Przecież oni przychodzą ze swoją piosenką.
1: W szansie na sukces?
0: A nie? Że oni przychodzą, prezentują swoją piosenkę z repertuaru tych ludzi, którzy siedzą i ich oceniają. To nie jest to?
1: Mi się wydaje, że jak siedzi ten człowiek, który ocenia jakiś tam, na przykład siedział Marek Grechuta i wszyscy śpiewali piosenki Grechuty.
0: No właśnie.
1: Ale oni chyba nie mieli wybranej, tylko mieli kilka przygotowanych i losowali. Przecież tam pan Wojtek ciągnął taką tasiemkę.
0: O, się zgłasza do nas, Jacob.
1: Ja dobrze mówię, prawda? Tak, że tam było losowanie piosenki.
0: Ja i tak myślę, że to było trochę przygotowane, tak znaczy, z perspektywy produkcyjnej.
1: Bo mogli przygotować... Ale nie wiedzieli, co finalnie zaśpiewają.
0: No dobra, no to w takim razie...
1: I w tym momencie, wiesz, jaki jest pan Marek Grechuta, to ty znasz tylko ty będziesz moją panią. I to sobie zaśpiewasz z taśmy profesjonalnej, a wyciągasz piosenkę, którą nauczyłaś się dopiero wczoraj i ta melodia to tak 5/10, ale no wszyscy brali taśmę profesjonalną, bo kim żebyś była, jakbyś nie wzięła taśmy profesjonalnej.
0: Losują piosenki, ciągnąc za takie wstążki.
1: No mówię, ciągną za wstążki. Ja sobie wyobrażam tego pana Wojtka.
0: To potwierdziła. No wiesz, ja też jakby patrząc na Voice'a czy coś tam, wydaje mi się, że pewnie jest trochę więcej przestrzeni, żeby się tego nauczyć, ale musiałby się wypowiedzieć ktoś.
1: Dziewczyno, ale to jest Voice, to jest XXI wiek, a to jest szansa na sukces.
0: No paradoksalnie ten Voice się aż tak dużo nie zmienił od tego, od swoich pierwszych edycji, ale tak naprawdę to było tylko jakieś odbicie do tego, żeby zapytać was, bo każda epoka jest redefiniowana przez następne pokolenia i na przykład ja, będąc dzieckiem, też wracaliśmy tam.

0: na nogach spodni.
1: Ja czekam, bo to jest tak, że niby ta moda na 2016 miała wracać, ale uważam, że ona nie wróciła, jeżeli chodzi o ubrania.
0: Bo właśnie to jest tak samo z Coachellą. Coachella, cały ten temat ubrań, to miał być rok 2016, ale to są ludzie, którzy urodzili się w roku 2026. Więc oni nie pamiętają, jak wyglądała moda w roku 2016 i interpretują to właśnie w taki sposób, w jaki chcą. Ja nawet nie do końca pamiętam, jak wyglądała moda w roku 2016.
1: Miałaś grzywkę i miałaś tutaj takie wąsy rysowane na palcu.
0: Pamiętasz? I sobie przykładałaś,
1: i przykładałaś palec do nosa, miałaś takie wąsy na...
0: Filtry snapchatowe, tak, wianek.
1: Tak, i naszyjnik z sową.
0: 8, 8, 6, 9, 7.
1: Leginsy Galaxii.
0: Widzicie, wspomnienia po prostu leją się ciurkiem.
1: Znaczy, ja wtedy byłam nastolatką, bo 2016 i chwilę wcześniej, więc jakby ja nosiłam te wszystkie najdziwniejsze rzeczy w tamtym momencie i jestem przerażona
0: faktem... Kapelusze. Business casual, że jak się chodziło do klubu, to na przykład w marynarce, że tak, że z jednej strony idziesz do klubu, ale mogłabyś też pójść potem od razu do pracy, do
1: to
0: biura.
1: To prawda, i te bluzki z baskinką.
0: Ktoś tu jeszcze napisał, że 50 Cent, 886-971-971, wracamy trochę do tych naszych nostalgicznych wspomnień z lat 2000, a rozmawiamy z ludźmi, którzy najprawdopodobniej je pamiętają, więc dajcie znać.
1: Co może wrócić? Co uważacie, że faktycznie jest warte powrotu na łono mody w 2026 roku? 886-971-971. Czy my gramy muzykę z lat 2000? Nie, gramy coś, co mamy na playce, prawda?
0: No, możemy zagrać z 2000, ale nie byłam na to gotowa, pomimo że zarzuciłam ten temat, więc nie mam tutaj teraz...
1: To tak. My pomyślimy, a chyba
0: to może
1: że macie
0: Rise
1: wy.
0: Again, skoro rozmawiamy o tym, że znowu coś ma wrócić i że trendy mają powracać, tematycznie Rise Again.

0: Skin to Skin, Duel 19 i Kesia w Radio Campus. 9:15, my dalej słuchamy samych sztosów, jak zwykle w Radio Campus.
1: Będą korki za moment kolejne i chyba nie odniosłyśmy się do tego, że ktoś napisał, że jestem twoją work wife.
0: Tak, jesteś moją work wife, bo dla wszystkich osób, które wcześniej nie słuchały, rozmawiałyśmy o tym, czy w ogóle istnieje taka funkcja jak work husband i na ile ludzie się w to wkręcają i na ile w ogóle mają oddzielne życia w pracy od tych w życiu. Ja wam mogę coś powiedzieć. Wczoraj
1: to,
0: byłam na...
1: A to niespodzianka?
0: Nie, to nie było... Okej, to słuchajcie. Kiedyś byłam na aplikacji randkowej.
1: Zdarzyło się, no.
0: I tam przesuwam i nagle widzę typa, którego znam.
1: Mhm.
0: Któremu urodziło się dziecko. Nie wiem, miało może z 15 minut dopiero to dziecko i on już był na tej aplikacji randkowej i tam miał napisane, że jest singlem, że nie ma dzieci, że jest chętny w ogóle na dzieci i że... No szuka, żeby szybko w ogóle, że jakby szuka kogoś, że jest chętny na rozmowę, że nie ma co tu siedzieć na tej aplikacji, tylko po prostu od razu wchodzimy w akcję.
1: Mega dziwne.
0: I sobie pomyślałam, ilu ludzi jest na tej aplikacjach i właśnie prowadzi podwójne życie.
1: To wtedy prowadzą potrójne.
0: Bo ja po prostu jestem w szoku, koleś ma trójkę dzieci, to nie jest jakaś tajemnica.
1: A czy tobie też się ostatnio wyświetlały taki content na Instagramie, który mam wrażenie jest absolutnie ustawiony, że dziewczyny idą jakby przyłapać swoich partnerów na zdradzie, bo wyświetliły im się na jakiejś tam aplikacji randkowej, że on ich zdradza na zasadzie, że no ma tę apkę i idą go konfrontować. I ja widziałam jakieś chyba 6 tasiemców na zasadzie, że to ma odcinki na Instagramie i na TikToku. Czyli, że jest pierwszy, że ona pokazuje, że patrzcie, znalazłam go i to jest to i tamto.
0: Ja w ogóle nie,
1: potem jest drugi odcinek, że ona jedzie i opowiada, co ona zrobi. Potem jest trzeci odcinek, że ona puka i faktycznie tam są ci ludzie. I ja mam takie, to muszą być aktorzy i to musi być ustawione. Kto normalny w takich sytuacjach nagrywa i wrzuca na Instagram?
0: Ja myślę, że są tacy ludzie, którzy padają ofiarą tego systemu, który im mówi, że ktoś to zrobił na serio i oni w to nawet wierzą. I potem swoje prawdziwe życia też robią z nich taki content. Większość osób pewnie idzie za jakimś trendem i też trochę wymyśla, tak jak przy okazji wszystkich innych trendów. Natomiast ja tego w ogóle nie widziałam i myślę, że to dlatego, że pewnie raz weszłaś w interakcję z tym contentem, no i teraz cały czas go widzisz.
1: Bo to jest dobrze zrobione, w sensie, że trzyma
0: to jest moja ocena, tylko po prostu mówię, że ja na to nie trafiłam, więc też jakoś w ogóle mi się to nie pojawiło.
1: Wyśle ci, zepsuje ci
0: dzięki
1: algorytm.
0: Dzięki wielkie, naprawdę. Już mnie wysyłają takie rzeczy ludzie, że potem łapię się tylko za głowę. Co ja mam w tym swoim Instagramie?
1: No to prawda. Najgorzej, jak się raz coś wejdzie, to potem już to zostaje z nami. Jak ktoś ci to wysłał, ty weszłaś, raz zobaczyłaś, zastanawiałaś się, dlaczego ta osoba ci to wysłała, byłaś tam kilka sekund za długo i potem non stop masz te dziwne memy. Okropne.
0: DTMF w Radio Campus.

0: Za moment wiadomości na antenie Radia Campus, ale wypisaliście do nas SMS-ki, z tego co ja pamiętam, w sprawie właśnie tych wszystkich dziwnych, tego dziwnego kontentu na Instagramie, że ludzie nagrywają, że kogoś przyłapali na zdradzie i potem jadą go weryfikować. I tutaj 795 pisze, to jest okropne, ten kontent już wisi długo na TikToku, ostatnie odcinki kończą się wiadomo czym, ja nigdy nie dotarłam do ostatnich odcinków, więc nie wiem czym.
1: Ja nawet nie dotarłam do pierwszych, więc cały ten świat jest jeszcze przede mną.
0: A biorą w tym udział dzieci w odcinkach, w których nic się jeszcze nie dzieje, są też odcinki full AI, gruby temat współczesnych filmów dla dorosłych, czyli jakby, że się kończy to w ogóle jakbyś spicy, rozumiem. Ja w ogóle nie doszłam do tego. I że to też jakby kolejny sygnał, że social media powinny być dostępne od 16 roku życia, a
1: znaczy
0: nie
1: ogólnie
0: 13.
1: Chyba są jakieś zasady też, ale rodzice je i obchodzą, i dzieci je obchodzą, w tym sensie, że nie wiem, masz na przykład Northwest, która ma chyba z 12 lat, wydaje swoją muzykę, teraz wydała swoje EP, pojawia się na dużych scenach, pojawia się w miejscach, do których po prostu dzieci nie powinny mieć dostępu. Wstępów, których nie powinno ich być, bo jest wokół nich bardzo dużo rzeczy, z którymi w ogóle nie powinny mieć styczności. I myślę, że ten temat też zakrawa po prostu na rodzinny content. Na content, w którym pokazuje się wszystkie momenty dziecka, kiedy ono raczkuje, kiedy ząbki mu wychodzą, kiedy płacze, kiedy zrobi kupę. Wszystko po prostu jest pokazywane w social mediach. A nawet bym powiedziała, tutaj też się do tego przyłączę, że często ten content ma taki lekki podtekst jakiś fetyszyzmu, jakiś, na przykład szczególnie kiedy to są rodziny mieszane.
0: Mega dziwne są w ogóle te... Tak. Jakby mega dziwny jest ten content i to prawda, że po prostu powinny być coś dostępne od 16 roku życia. Ja mam wrażenie, że to jest mega trudne do weryfikacji. Wiadomo,
1: no
0: że
1: i z tymi
0: są...
1: dziećmi, co z nimi? Czy dzieci, rodzic może decydować w 100% o ich wizerunku i wykorzystywać je w swoich filmikach od urodzenia.
0: Ale
1: to jest okej.
0: My już nie pogadamy, bo za moment korki o 9:30 wiadomości.

0: pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
3: 9.30, Basia Jankowska.
4: Barbs!
1: Akademickie Radio Campus.
5: Szykują się zmiany w przyznawaniu paszportów. UOKiK sprawdza hulajnogi elektryczne. Znamy też wyniki najnowszego sondażu wyborczego.
1: Wiadomości.
5: MSWiA przygotowuje pakiet zmian, które mają zagwarantować, że polski paszport otrzymają osoby realnie związane z naszą kulturą i państwem. Ministerstwo zapewniło, że nad nowym modelem nadawania obywatelstwa trwają intensywne prace. Cudzoziemcy, którzy będą chcieli otrzymać polskie obywatelstwo, będą musieli spełnić rygorystyczne warunki. Resort podkreśla, że tym samym zabezpieczymy się przed błędami, które były popełniane w przeszłości przez inne państwa rozdające obywatelstwa. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął postępowanie w sprawie uznania za niedozwolone postanowień wzorców umów stosowanych przez Bolta. Kwestionuje 22 postanowienia warunków wynajmu hulajnóg i rowerów elektrycznych wymaganych przy zakładaniu konta w aplikacji.
6: Wynajem hulajnóg i rowerów elektrycznych powinien być prostą usługą. Uruchamiasz aplikację, jedziesz i płacisz za czas przejazdu. Problem pojawia się, gdy coś pójdzie nie tak. Bo regulamin wyłącza odpowiedzialność przedsiębiorcy za możliwe zdarzenia i może się zmienić w każdej chwili.
5: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, UOKiK może zakazać ich stosowania. Możliwe są też kary finansowe. IBRiS przeprowadził badanie dla Wirtualnej Polski dotyczące poparcia partii politycznych. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
7: Na szczycie bez zmian liderem Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,5%. Drugie miejsce zajął PiS, na który chce głosować 24% respondentów. Podium domyka Konfederacja z 13%. Na kolejnym miejscu uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej z 9% poparciem. Na lewicy chce głosować około 7% respondentów.
5: Takie wyniki dałyby samodzielne rządy koalicji prawicowej. O godzinie 11 ruszy marsz sprzed Ministerstwa Finansów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zbiórka o godzinie 10.30. Uczestnicy marszu przejdą ulicami Świętokrzyską, Nowy Świat, przez Plac Trzech Krzyży i Wiejską. Policja może zablokować ruch na tych ulicach na czas wydarzenia. W takiej sytuacji autobusy pojadą objazdami. Informacje na bieżąco znajdziecie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie potrwa do 15.
1: Pogoda.
3: W pogodzie bez większych zmian, prawda, Basiu?
5: Tak, no nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniło przez te ostatnie
4: takie,
5: dwie godziny.
4: A nie widzisz? Mamy już tu okno.
3: Tak, przewróciła lekko oczyma na to moje pytanie. Rozumiem, już wyłączam mikrofon i powiem, że 9 stopni, maksymalnie dzisiaj 13. Słońce ma wyjść pod wieczór w okolicy 18-19. Jutro cieplej, 17 stopni w ciągu dnia, w piątek jeszcze cieplej, bo 20, ale prognozowane opady deszczu na piątek, sobotę i niedzielę.
4: A wy zróbcie hałas dla Basi Jankowskiej, bez powodu, tak po prostu.
3: Łup, łup, łup, barbs!
1: Korki.
3: Ej, musimy się zdziepko przesunąć w prawo, bo ja nie mogę...
4: Ja już nie mam jak, bo tu mam ten rurę pod nogą.
3: A, rurę masz, okej. Okay. O, to wystarczy, dziękuję. Się trochę do ciebie przytuliłam, to okej?
4: Okay? Fuj!
3: radiowa żona, tak? Tak to było. Moi drodzy, zaśpiewamy wam koreczki.
4: Dobra, zaczynamy.
3: Tylko to od razu wchodzi, musimy się skupić.
4: Tylko ja dam nam taki przedtakt.
3: Uwaga.
4: Jest włączone wszystko?
3: Tak. Nie. No i widzisz, fan start.
4: To co mówisz tak?
3: No bo nie było włączone.
4: Też za szybko jeszcze raz.
3: Trzy, dwa.
4: Nie, poczekaj, bo tu nam nalicza, przestań. Poczekaj, to nalicza nam, bo co ty? Posłuchaj, to nalicza, uwaga.

0: O my god.
1: Do Korki w Warszawie.
0: Avril Lavigne, ta dziewczyna miała zdrowie.
1: Prawda, ale trochę tęsknię za takim punkiem, chociaż wtedy go nie słuchałam.
0: To taki punk pop.
1: No tak, ale teraz taki punk. Wtedy był punk pop, a teraz trochę bardziej po prostu punk. Radio Campus. Same sztosy.

0: Do You Swing Paul i RS to za nami, przed nami koniec programu, bo o 11:10. Co ja plotę, nie umiem w godzinę, nie
1: mam zegarka. Ale o 11 jest koniec programu Jacoba, a my już jesteśmy trochę jak taki...
0: A o 10 Jacob zacznie, Jacob jest razem z nami.
1: Trio.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacob. Zaplątałem się w kable.
1: Ponieważ ciebie nie będzie w przyszłym tygodniu, a jeszcze odplątujesz się, znaczy nie było cię w zeszłym tygodniu, a jeszcze odplątujesz się z kabli, to ja od razu zacznę od mojego pytania.
2: Mm. Dobrze.
1: Była taka sytuacja z Robertem Lewandowskim i Szczęsnym, że oni wracali, bo tam wygrali ten mecz, ta Barcelona, zwycięstwo, świetnie, brawo. I ktoś tam wrzucił mikrofon na ten bus, którym oni jechali podczas tej parady i wtedy Lewandowski zaczął trochę przeklinać, być taki jakiś autentyczny w tej całej swojej ekspresji i to podobno zrobiło w ogóle robotę wizerunkową, no bo wszyscy mu tak trochę zarzucali, że no wiesz, że tylko sprzedaje jakieś tam rzeczy, że w sumie nie wiemy kim on jest, że jest taki kartonowy i po raz pierwszy pokazał swoje inne oblicze. I w sumie przez te wszystkie lata ten wizerunek był bardzo starannie kreowany. Myślisz, że to był przypadek?
2: Znaczy ja myślę, że Robert Lewandowski w ogóle jest tak z natury po prostu takim raczej ułożonym człowiekiem. To jest po prostu chyba bardzo grzeczny mężczyzna. Kiedyś chłopiec, kiedyś potem chłopak, a teraz po prostu dojrzały mężczyzna. On po prostu chyba ma taki taką
0: ogładę. Że jest taki zachowawczy.
2: Znaczy chyba jest dobrze wychowanym człowiekiem, który po prostu jest ułożony i spokojny. Takie mam wrażenie, nie, to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie na podstawie tego, co widzimy w mediach i
1: no
2: słyszymy
1: na pewno taki
2: z racji,
1: rodzaj
2: nie?
1: kariery, tak jak patrzymy nawet na Cristiano Ronaldo, no. bo to są tej rangi osoby.
2: Tak, oczywiście.
1: Wymaga niesamowitej dyscypliny. W sensie, dyscyplina... i żeby się utrzymać też przez tyle lat, bo był jakiś, załóżmy, Boruc czy ktoś. Oni też i byli popularni, i grali w jednych z największych klubów świata, ale jakby jednak tą dyscyplinę trzeba utrzymać i to też świadczy chyba trochę o takim sportowcu.
2: Myślę, że można być zdyscyplinowanym człowiekiem, a jednocześnie bardzo, że tak powiem, butnym i na przykład, nie wiem, wulgarnym czy w jakiś tam sposób, a wydaje mi się, że w tym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, który jest jakoś ułożony, a być może właśnie nabieramy się na ten kreowany wizerunek, bo może tak być po prostu, że on wcale taki nie jest, tylko po
1: no
2: prostu
1: właśnie chciałam powiedzieć, że chodzi
2: idealnym...
1: mi też w tym utrzymaniu się o świadomość medialną, że żeby być na szczycie przez tyle lat i też w taki sposób kierować swój wizerunek, no musisz mieć jakąś świadomość tego, tak. jak rezonuje z tobą publika.
2: Mi się wydaje też, że w przypadku takiego sportowca, takiego no człowieka, który osiągnął taki sukces w swoim życiu zawodowym, sportowym, to on jest, myślę, że na końcu swojej drogi zawodowej, w tym wydaniu, bo wiadomo, że pewnie będzie robił milion rzeczy, jak skończy grać w piłkę i po prostu myślę, że on już niewiele musi, nie? W sensie to już nie jest tak, że on teraz nagle powie coś, dwa słowa za dużo i nagle się okaże, że wiesz, posypią mu się nie wiem, kontrakty albo coś tam, no bo...
0: Znaczy jakby się kontrakt nawet posypał, to już nie jest to tragedia, bo jest to moment, w którym kontrakty po prostu mogłyby się kończyć.
2: Mógłby od jutra pewnie już nic w życiu innego, nic nie zrobić w życiu i pewnie by sobie żył jeszcze i jego kilka pokoleń do przodu, więc...
1: Co więcej, zaryzykuję stwierdzenie, że prawdopodobnie w Polsce moglibyśmy się wszyscy od niego odwrócić, a on i tak dalej mógłby robić pieniądze za granicą
2: tak,
1: i mieć swój fanbase
0: czy
1: za granicą.
0: W ogóle, wiecie, przy pewnym poziomie zarobku, w pewnym poziomie majątku, po prostu obracając majątkiem, który się posiada, nie trzeba już jakby więcej pracować, tylko po prostu te 5% zysku od dużych kwot jakby jest w stanie cię utrzymać na w miarę w sympatycznym poziomie. No.
2: Deweloperem, on jest przecież biznesmenem, on jest przecież inwestorem i nie, wydaje mi się, że po prostu się dobrze bawili, tak naprawdę. Tym bardziej, że jego kolega jest takim, wiesz,
1: szalony bardziej.
2: Szczęsny jest takim trochę właśnie wariatunciem.
1: Ale wiesz, ile było zwycięstw i po prostu zastanawiam się, że zobaczyliśmy to teraz i zastanawiam się nad tym, na ile to jest przypadek.
0: Zabierzmy chwilę, poświęćmy chwilę słowa wariatuncio.
2: To jest bardzo znane słowo, co wy mówicie.
1: Jest
2: popularne. Wariatuncio, w sensie takim, że to jest taki szatniowy łobuziak, który zresztą trochę chyba jakby gra tym swoim wizerunkiem, no i po prostu siedli sobie we dwóch, rodacy, przyjaciele przecież od wielu lat.
1: No właśnie.
2: I wydarzyło się coś spontanicznego prawdopodobnie. No nie sądzę, żeby ktoś specjalnie, wiecie, przyklinał do... Ja nie słyszałem tego, ja wiem, że takie coś było, ale nie słuchałem tego.
1: Nie, ale to nie było też jakieś takie mega negatywne. To spotkało się raczej z pozytywnym odbiorem. A jeszcze na koniec dodam wam, zanim nam powiesz, co u ciebie w programie, to skoro mówimy o słowach, które rzadko się słyszy, to ja jeszcze wam dodam, że nazwałabym go szałaputem. Ja tak czasem nazywam ludzi. Znacie
2: urwi
1: to
2: płć.
1: Słowo?
2: Urwi płć.
1: O tego nie słyszałam.
0: Ja znam obydwa.
2: Ja znam jeszcze urwi płć K na początku jest strasznie śmiesznie wtedy, jak się powie to słowo, ale go nie można powiedzieć na antenie.
1: Na antenie nie można.
2: Nie, co, będzie piłka nożna, będzie piłka nożna dlatego, że Ekstraklasa, czyli moja ulubiona liga i też najbliższa chyba wielu osobom w Polsce, jest na swoim, że tak powiem, ostatnim odcinku i za chwileczkę będziemy znali i mistrza Polski, i Pucharowiczów, i będziemy znali też Spadkowiczów i tych, którzy po prostu grają dalej. O tym porozmawiam z Marcinem Duże P. Matuszewskim, który troszkę przy tej piłce jest i na pewno będzie w stanie wam powiedzieć parę ciekawych rzeczy, a w drugiej części pomówimy o koszykówce. Tak się składa, że piłka nożna z koszykówką i z playoffami się składa, ale też tym razem będzie trochę o koszykówce polskiej, bo za chwileczkę, dosłownie jutro, startują playoffy i tam będziemy mogli trzymać kciuki i za Legię Warszawę, i za Dziki. I o tym Piotrek Wesołowicz ze Sport.pl trochę powie. Będzie też o NBA, ale inaczej niż w poprzednich tygodniach.
0: To wszystko w Sportach po godzinie 10. Radzikoba. My też zapraszamy i się żegnamy.
1: Żegnamy się i słyszymy się za tydzień w środę o tej samej godzinie. Bye!
0: Pa, Zuza i Łęda.
1: Ewa Ekła.
0: Cześć.

0: 97,1 FM.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.

Cześć, dzień dobry, Kuba Sadowski, LJKOP, audycja Sporty. Jest 10.06, czyli zgodnie z planem praktycznie. 13 maja zaczynam kolejną audycję Sporty po tygodniowej przerwie, kiedy to w tej przerwie udałem się za granicę południową. Byłem w Czechach, oglądałem mecze piłkarskie lig odpowiednio 3, 6 i 8. Bawiłem się świetnie, zobaczyłem kilka ciekawych miejsc i wracam do audycji Sporty, bo w sportach dzieje się jak zwykle zresztą w maju bardzo dużo, dużo finiszów, dużo rozstrzygnięć, może nie wyjaśnień, rozstrzygnięć. W ostatnich dniach

i to, w jaki sposób przez lata utrzymuje się na tym najwyższym poziomie, jest to naprawdę coś niesamowitego. I pamiętajcie, moi drodzy, że mamy do czynienia, moim zdaniem, bez najmniejszej wątpliwości, z najlepszym piłkarzem polskim w historii tej dyscypliny. A jeśli chodzi o dyscyplinę, to za kilka chwil będziemy mówili w audycji Sporty o również finiszu Ligi Polskiej, Ligi Ekstraklasy, która naprawdę ma już bardzo niewiele do końca. Część rozstrzygnięć już jest, część rozstrzygnięć jeszcze jest oczekiwana i o tym za parę chwil z Marcinem Duże P. Matuszewskim. There's things I haven't told you. I go out late at night. And if I was to tell you, you'd see my

0: the fuck?
1: Do niemal ostatnich kolejek Ekstraklasa Polska trzymała nas w niepewności, natomiast wydaje mi się, że na dwie i pół kolejki, bo nie wszyscy jeszcze dograli wszystkie swoje mecze z tej kolejki, na dwie i pół kolejki wiemy prawie, znaczy wiemy już bardzo dużo, może tak, a do pewnego czasu było bardzo dużo znaków zapytania i pierwszego swojego dzisiejszego gościa, czyli Marcina Dużego P. Matuszewskiego, którego znacie jako artystę, jako DJ-a, jako producenta, jako radiowca, ale też być może znacie jako agenta piłkarskiego. O kilka rzeczy będę chciał cię zapytać. Cześć Marcin.
2: Siemanko, cześć, witam.
1: Powiedz mi, czy twoim zdaniem w Poznaniu już się drukuje okleina do autokaru, którym 23 maja piłkarze Lecha Poznań przyjadą w ramach swojej mistrzowskiej fety? I czy drukują się już koszulki na tę mistrzowską fetę, bo przypomnijmy, że to Lech Poznań

0: prowadzi? Jak twoim zdaniem się teraz w Lechu i w Poznaniu gotuje?
1: No, powiem tak, kilka razy już Lech zrobił Lecha w historii, czyli był na autostradzie i jakimś cudem na tej autostradzie zdołał nie dojechać do celu, zboczyć z kursu i tak dalej na ostatnim fragmencie. Więc dużo powiedzą nam wyniki dzisiejszych spotkań, no bo jeżeli nie, przy odrobinie szczęścia, tak, tam jest szansa, że Lech już właściwie prawie albo i całkiem będzie pewne mistrzostwa. Nie wiem, jak tam dokładnie wygląda mała tabelka spotkań między Lechem, Jagiellonią, Rakowem i Górnikiem, no ale jest chyba matematycznie możliwe, że tam cała wspomniana trójka za plecami Lecha będzie miała po tej kolejce po 50 punktów albo mniej, w związku z czym no już tylko różnice bramek czy mecze bezpośrednie będą tam mogły decydować. Czy... Tak więc myślę, że więcej niż prawdopodobne jest to, że Lech to mistrzostwo zdobędzie, ale nigdy nie mów nigdy.
0: Bo zawsze nie mów zawsze. Nigdy nie mów zawsze. O, może tak, czy jak. No, różne kombinacje, tak, bo tutaj oczywiście wiele rzeczy wydarza się, tak jak powiedziałaś, polska piłka, a Lech Poznań w szczególności potrafi być bardzo, bardzo nieprzewidywalny. Ciekawa walka o puchary. Tutaj mamy parę zespołów, które bardzo fajnie się prezentowały przez większą część sezonu. Myślę, że najciekawszą z tych drużyn według mnie jest drużyna GKS Katowice, która chyba przez niewielu była traktowana jako zespół, który będzie się bił o puchary. Tutaj bardzo ciekawie się to wszystko jeszcze może klarować, ale zapytam cię o inną rzecz, zapytam cię o walkę, o utrzymanie, bo tutaj...
1: Walkę o spadek, walkę o utrzymanie,
0: bo tutaj jeszcze całkiem sporo drużyn się może w tej strefie spadkowej znaleźć. Wiadomo, że już Termalika Nieciecza opuszcza ligę. Gdybyś miał w tym momencie wskazać drużyny, które się raczej z tej ligi odmeldują, to kto to by był?
1: Nie wiem, czy jestem gotów się tego podjąć, bo znów trochę nam wyjaśnią dzisiejsze spotkania, właściwie jedno z nich, bo jeżeli Arka pokona Górnik Zabrze, no to będziemy mieli naprawdę przepotworną walkę o utrzymanie. Ja chciałbym spojrzeć na tę sytuację nieco szerzej, bo myślę, że to będzie ciekawsze. Także odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, nie podejmę się oceny, bo jest to właściwie niemożliwe do tego, żeby jakoś logicznie to odgadnąć, ale popatrzyłem w statystyki i w historię i myślę, że one dobrze uzmysłowią, jak szalony i jak niepowtarzalny jest obecny sezon. Patrząc stricte na liczbę punktów, na dwie kolejki przed końcem ekipy z miejsc 8, 9, 10, czyli Motor Lublin, Legia Warszawa i Radom, nadal mogą zarówno spaść z ligi, jak i wywalczyć awans do europejskich pucharów. A nawet przy sprzyjającym wietrze tam chyba byłoby możliwe trzecie miejsce. Znów, oczywiście to nie do końca tak, bo niektóre zespoły tak nad wspomnianą trójką, jak i pod wspomnianą trójką będą grały ze sobą, więc ktoś jakieś punkty zdobędzie, ale tak czy owak, no jest to kompletne szaleństwo i jak żyję, nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce obustronnie, zarówno w górę, jak i w dół. Na dole tabeli podobna historia ostatnio miała miejsce całkiem niedawno, bo w sezonie 22-23, gdzie jeśli nic nie pomieszałem na dwie kolejki przed końcem, matematycznie w zasięgu spadki był nadal dziewiąty zespół, swoją drogą też to był Radomiak. Wtedy jednak czołowa czwórka odjechała reszcie peletonu, a dzisiaj mamy po prostu wypłaszczoną tabelę od A do Z, pomijając wspomnianego Lecha, który troszeczkę odskoczył. Kiedy ostatnio taki wyrównany finisz ekstraklasy toczył się na górze, w sensie o europejskie puchary, naprawdę nie wiem, na fakt, że tym razem nawet piąte miejsce z pewną dozą prawdopodobieństwa będzie mogło cieszyć się grą w pucharach. Jeszcze tylko temu wszystkiemu dodaję pikanterii. Jeszcze jedna rzecz, tak już jak popłynąłem z tym słowotokiem, to podzielę się jeszcze jedną rzeczą, którą znalazłem. Ostatnio Legia dwa razy z rzędu była poza czołową trójką w najwyższej lidze w Polsce w sezonie 90-91 i 91-92.
0: Kiedy to był straszny, straszny kryzys w Legii, też związany chyba z pieniędzmi, z właścicielstwem, tak? Bo to też ciężki czas dla polskiego przemysłu.
1: Epoce transformacji, tak, w tym momencie transformacji Legia na cztery sezony wypadła nawet poza tą czołową trójkę w lidze. więc no jeszcze trochę do pobicia rekordu pod tym względem brakuje, ale tak czy owak, no jest to przecież naprawdę gruby kawałek czasu, jeżeli spojrzymy na te ostatnie dwa sezony, kiedy dwa razy z rzędu nie było Legii w czołowej trójce, a w czołowej trójce, no tak jak mówiłem, matematycznie w teorii jeszcze niby by mogła, ale patrząc na to, że zespoły grają ze sobą, to raczej na 100% Legia nie będzie.
0: Jak byś to ocenił? Czy to jest oznaka tego, że polska ekstraklasa jest po prostu bardzo dobra i wyrównana, czy jest po prostu bardzo średnia i wyrównana?
1: Ekstraklasa kompletnie się zmieniła. Ekstraklasa przez długi naprawdę czas miała jednak trochę formę duopolu, czasem rozszerzanego na jedną, dwie ekipy więcej, ale można było tak z, no nie wiem, 50%, 60% albo i wyższym prawdopodobieństwem stwierdzić, że Lech albo Legia będą gdzieś tam w czubie tabeli, a jak nie Lech albo Legia, no to był jakiś inny tymczasowy hegemon, tak, który jak Wisła Kraków przez długi czas, tak, gdzieś tam był niemal pewniakiem do zajęcia jednej z czołowych dwóch, trzech lokat. W tej chwili jest naprawdę trudno powiedzieć, no bo konia z rzędem temu, kto powiedziałby kilka lat wstecz, że przez dwa kolejne sezony Jagiellonia i Raków, dajmy na to, tak, będą w czołowej trójce. Albo, że tak jak mówisz, no GKS Katowice i Zagłębie Lubin będą do ostatniej kolejki walczyły o udział w europejskich pucharach, czy o nawet wicemistrzostwo Polski możliwe. Więc moim zdaniem na pewno ta liga się bardzo wypłaszczyła, ale nie dlatego, że obniżyła loty po całości, tylko dlatego, że doszły zespoły z kapitałem, z kapitałem kibicowskim, z kapitałem infrastrukturalnym, chociaż głównie jeżeli idzie o stadiony, mniej jeżeli idzie o bazę treningową, no bo mamy przecież Motor Lublin, który wprawdzie wydaje pieniądze w dość rozsądny sposób, ale finansowo może rzucić rękawice każdemu. Mamy Widzew Łódź, który w szalony sposób zaczął działać na rynku transferowym, no i nie są to obietnice bez pokrycia, tylko faktycznie grube kwoty wykładane na zawodników. Mamy Pogoń Szczecin, która znów sportowo, powiedzmy, to nie do końca się sprawdziło, ale poczyniła szereg naprawdę transferów, przynajmniej jeżeli idzie o liczbę zer na koncie, przelewanych od jednego klubu do drugiego, które robiły wrażenie. I tutaj można by te przykłady mnożyć, bo nawet będąca tuż nad strefą spadkową Korona Kielce w obecnej formie właścicielskiej, no raczej dysponuje solidnymi środkami do walki o coś więcej. I tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie, mnie też, ja dodam od ciebie, że mnie też cieszy fakt, że coraz więcej klubów, organizacji po prostu jest budowane z głową i to te projekty, o których powiedziałeś, czy Jagiellonii, czy Rakowa Częstochowa, to nie jest po prostu jakiś atak szalony na ekstraklasę, a potem po prostu lizanie ran po przeszacowanym budżecie, czy po prostu przestrzelonym jakichś pomysłach, tylko rzeczywiście tutaj jest konsekwencja. Jeszcze kilka drużyn z tych, które wymieniłeś, nawet można byłoby wskazać, czyli nie wiem, chociażby GKS Katowice, który budując po prostu sobie fajny stadion, zyskał fajny fundament również do tego, żeby w tej ekstraklasie rywalizować, nawet z większymi, jeśli chodzi o, nie wiem, potencjał finansowy firmami, po to, żeby właśnie na dwie kolejki przed końcem być na piątym miejscu, czego chyba nikt przed sezonem by nie stawiał. Marcin, dziękuję ci bardzo za komentarz. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o ekstraklasę, a dużo się jeszcze może wydarzyć, chociaż tak jak powiedziałeś, Lech Poznań może nawet za chwileczkę tym mistrzem być, nie czekając na ostatnią
1: Ale to kolejkę. Nie znaczy, że emocje się skończą.
0: Oczywiście.
1: Przeciwnie, są one gwarantowane i to w więcej niż jednym miejscu.
0: Marcin Duże, PM Matuszewski, był moim pierwszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Wielkie dzięki, na razie.

pozostając jeszcze przez parę chwil przy piłce nożnej, nawet pozostając przez parę chwil przy piłce nożnej w Warszawie, to w miniony weekend Polonia Warszawa grała u siebie z Górnikiem Łęczna, wygrywając 2-1, jednocześnie podtrzymując swoje szanse, które zresztą w ostatnich kolejkach kilkakrotnie Polonia sobie w jakiś tam sposób poprawiała, potem sobie pogarszała, a teraz sytuacja jest taka, że na styku strefy barażowej i strefy niebarażowej Polonia Warszawa się znajduje i teraz niełatwe zadanie w najbliższej kolejce, dlatego że ostatni mecz domowy w sezonie zasadniczym, miejmy nadzieję, zagra z Wisłą Kraków. Wisłą Kraków, która już kilka dni temu świętowała, kilka dni temu świętowała zwycięstwo w tejże lidze, zagra w Ekstraklasie po długich 4 latach przerwy. Wydaje mi się, że i sportowo, i organizacyjnie jest to klub, który rzeczywiście przerastał troszkę tę ligę, a w każdym razie był bardzo jej mocnym, najmocniejszym punktem, więc na pewno ciekawym dodatkiem do Ekstraklasy przy kolejnym sezonie będzie właśnie Wisła Kraków. No ale wracając do Polonii, Polonia wygrała mecz z drużyną z końca tabeli, z Górnikiem Łęczna, który Górnik Łęczna bije się o utrzymanie. I teraz w najbliższy piątek, 15 maja, Polonia Warszawa podejmować będzie krakowską Wisłę 20:30 w piątek przy Konwiktorskiej. To będzie mecz, który może dać wiele odpowiedzi, jeśli chodzi o to, gdzie i o co Polonia będzie grała. Po pierwsze za kilkanaście dni i po drugie, czy w ogóle będzie grała, bo jeśli tak się złoży, że wypadnie za te paraże, to oczywiście sezon się skończy już 24 maja, kiedy to zagra Polonia po raz ostatni swoje zawody w pierwszej lidze w sezonie zasadniczym, w 34 kolejce w Opolu z tamtejszą Odrą. A stawka jest dosyć ciekawa, jeśli chodzi o resztę drużyn w pierwszej lidze, dlatego że na drugim miejscu jest Śląsk Wrocław, który już przed chwilą mógł świętować awans do Ekstraklasy, ale nie wygrał u siebie z łódzkim klubem sportowym, więc jeszcze matematycznie może wypaść z drugiego miejsca. Na trzecim miejscu Wieczysta Kraków, na czwartym miejscu Chorobry Głogów, na piątym miejscu ŁKS Łódź. Jeśli chodzi o Wieczystą Kraków, mówiło się ostatnio o tym, że różnie to może być od nowego sezonu i to faktycznie jeszcze ciekawa historia, czy Wieczysta w tej pierwszej lidze będzie rywalizować po pierwsze, a po drugie, czy będzie w ogóle rywalizować na poziomie centralnym, bo tam różne pomysły się przewijają. Porzucamy w tym momencie piłkę nożną i za kilka chwil po serwisie wracamy z koszykówką.

0: Reklama. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl. Reklama.
1: Godzina 10.30, Basia Jankowska.
2: Serwis akademicki.
1: Już o godzinie 12 w Ogrodzie Botanicznym UW możecie posłuchać wykładu pod tytułem Fast Food czy błonnik? Jak codzienne wybory karmią nasz mikrobiom? Profesor Renata Godlewska z Wydziału Biologii UW opowie o roli mikrobiomu jelitowego i czy dieta wspiera dobre bakterie jelitowe. Wydarzenie będzie w sali konferencyjnej przy Alejach Ujazdowskich 4. Wstęp na wykład jest wolny. Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH po raz kolejny organizuje wampiriadę. To studencka akcja krwiodawstwa. Jeszcze do jutra na uczestników będą czekały krwiobusy, w których można oddać krew. Dla wszystkich krwiodawców przewidziane są upominki. Aby oddać krew, musicie zapisać się na wybrany dzień i godzinę. Link do zapisów znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku. Już jutro na kampusie Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki będzie piknik z okazji 200-lecia uczelni. Więcej o tym Piotr Starzewski.
3: To okazja do integracji i poznawania historii PW. Wśród atrakcji wystawa o Politechnice Warszawskiej, stoiska kół naukowych, występy, a także jedzenie i dmuchańce. Piknik będzie trwał pomiędzy 15 a 21.
1: Za organizację odpowiadają Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Warsonalia. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu ruszyły dwudniowe obrady Międzynarodowego Konsorcjum Naukowców i Praktyków projektu Net Zero AI City. Ich cel? Opracowanie metod dających możliwość ograniczenia stosowania kontrastu u pacjentów badanych przy pomocy tomografów komputerowych. Opracowywana technologia ma na celu poprawę jakości i wydajności diagnostyki komputerowej przy ograniczeniu jodowych środków kontrastowych. Więcej o tym przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl.

0: Wracamy po serwisie i wracam od razu z gościem. Piotr Wesołowicz ze Sport.pl jest moim drugim dzisiejszym rozmówcą. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Piotr, powiedz mi, czy ty pamiętasz, nie musi to być oczywiście z dokładnością do sezonu, ale kiedy ostatnio w Warszawie były dwie drużyny, które równocześnie grały w play-off ekstraklasy polskiej koszykarzy. Bo
1: ty sprawdziłeś, coś czuję.
0: Nie, nie sprawdziłem właśnie, wiesz, dlatego jestem ciekaw, czy jesteś w stanie, nawet nie mówię o sezonie, tylko nie wiem, z dokładnością do powiedzmy trzech lat. Czy masz taką pamięć?
1: Na pewno nie było warszawskiej drużyny w ostatnich trzech latach, bo Dziki się nie dostawały. To jest debiutancki sezon Dzików w play-off, więc wcześniej oczywiście Legia. Polonii od lat nie ma na tej ekstraklasowej mapie, więc musiało minąć sporo wody w rzece, musiało upłynąć.
0: No tak, bo Dziki są od organizacją, Legia wróciła już jakiś czas temu oczywiście, wróciła z głębokiego niebytu koszykarskiego, wspinając się po tych szczebelkach. No i co, mamy piękny czas dla warszawskiego basketu.
1: No cudowny. Legia Warszawa, drużyna, która broni tytułu i która, mam wrażenie, pierwszy raz od lat jest taka sytuacja w Ekstraklasie, że obrońca tytułu jest też zdecydowanym faworytem w sezonie, w którym tego tytułu broni. Wiemy, że to trofeum przechodziło z rąk do rąk, trochę jak w NBA, co rok mamy nowego mistrza, ale Legia w tym sezonie jest murowanym faworytem. Oczywiście jest peleton, który tę drużynę goni, jest Trefl Sopot, jest King Szczecin przede wszystkim, być może Śląsk Wrocław, ale Legia wygrała ostatni mecz sezonu zasadniczego z Kingiem Szczecin, udowodniła w tym spotkaniu, że zasługuje na pierwsze miejsce po sezonie regularnym i jest zdecydowanie najmocniejsza. Ma wielkie argumenty, żeby to złoto zdobyć. Chyba tym najważniejszym jest Andrzej Pluta, reprezentant Polski, koszykarz, który zgarnął na posezonowej gali wszystkie możliwe trofea, indywidualne oczywiście, czyli MVP rozgrywek i tak dalej, czeka na to najważniejsze.
0: To powiedz proszę naszym radiosłuchaczom, jak będzie wyglądał pierwszy krok Legii w kierunku próby obrony mistrza Polski.
1: Pierwsza runda, starcie z MKS-em Dąbrową Górniczą, zespołem, który zachwycił w drugiej części sezonu regularnego pod wodzą nowego szkoleniowca Artura Gronka, no i przede wszystkim zaskoczył w fazie play-in, bo to jest ten zespół, który się przebił z tej dogrywki, można powiedzieć, play-inowej i na samym jej końcu wyeliminował Anwil Wrocławek, sprawiając gigantyczną sensację. Wiemy, że Anwil miał swoje kłopoty, ale to wciąż gigantyczna marka. No więc w teorii powinno być łatwo, lekko i przyjemnie, ale Dąbrowa jest naprawdę zmotywowana. Nie ma nic do stracenia, co mogła już ugrać, to w tym sezonie ugrała, jest bez presji, a na Legii ta presja będzie gigantyczna, no ale wiemy, że to zespół niezwykle doświadczony, więc wydaje mi się, że powinien sobie w tej pierwszej rundzie bez kłopotu poradzić.
0: Co w takim razie u Dzików? Jaka przeszkoda przed Dzikami?
1: No Dziki mają podobną sytuację jak MKS Dąbrowa, już nic w tym sezonie nie muszą, bo to jest fantastyczny sezon Dzików Warszawa. Po pierwsze trofeum rozgrywki europejskiej i NBL. To jest taka piąta europejska liga, ale cóż to ma za znaczenie? Najważniejsze w sporcie to jest wygrywać. Jeśli jest jakaś rywalizacja i jest na koniec zwycięzca, to jest sport zawodowy, tutaj liczy się wygrywanie i Dziki przywiozły z Final Four, czyli z tych rozgrywek o tytuł, złote medale. Coś wspaniałego. Myślę, że Michał Scholz do dzisiaj, co rano budzi się i przeciera oczy, czy to na pewno nie był sen, więc w 7., 8. roku istnienia pierwsze europejskie trofeum brzmi niesamowicie. No i rzutem na taśmę te play-offy właśnie z... Po wygraniu zresztą z Anwilem Wrocławek drużyna zapewniła sobie udział z wysokiego miejsca i teraz starcie z Treflem Sopot, drużyną, która regularnie od kilku sezonów jest na podium Ekstraklasy, była mistrzem Polski, ale Dziki udowodniły, że potrafią wygrywać z ekipą Sopotu. W sezonie regularnym wygrały bardzo wysoko właśnie na wyjeździe, no więc z tego co wiem, to Dziki chciały trafić na Sopot w tej ostatecznej układance playoffowej. Myślę, że Sopot bardzo nie chciał trafić na Dziki, więc tego się trzymamy.
0: No i moi drodzy radiosłuchacze, ja tylko dodam jeszcze a propos tych playoffów polskich, że gdyby tak się się złożyło, że obie drużyny warszawskie przejdą dalej, to na przełomie maja i czerwca oczywiście będziemy mieli półfinałowe starcie playoffowe właśnie między Legią i Dzikami, bo tak się akurat składa drabinka, że Legia lub MKS zagrają z Treflem Sopot lub Dzikami Warszawa, także jeśli tak się złoży, oczywiście trzymamy za to wszyscy kciuki, to może być naprawdę bardzo gorący czas w warszawskim baskecie na przełomie miesięcy. To teraz jeszcze szybko spójrzmy w kierunku Ligi NBA. No, drastyczne rozwiązanie jedno by się wydarzyło, czyli Lakers się wypadli z Hookiem z playoffów.
1: To prawda, z Hookiem, bo tam zakończyło się sweepem, czyli takim zmieceniem rywala 0-4. Natomiast każdy mecz miał swoją tutaj historię i trudno w ogóle mieć pretensje do Lakers za takie no, gładkie odpadnięcie. Nawet ten ostatni, czwarty mecz był bardzo zacięty. Jeszcze minutę przed końcem Lakers mieli szansę na zwycięstwo, przegrali ostatecznie 110-115, ale myślę, że LeBron James i spółka mogą być naprawdę z siebie dumni, nie było Luki Doncicia w składzie, mierzyli się z różnymi problemami i wycisnęli, mam wrażenie, maksa z tej playoffowej rywalizacji, w pierwszej rundzie wyrzucili Houston Rockets, więc no cóż, Thunder to obrońca tytułu, drużyna, która po prostu idzie po swoje jak walec, więc trudno w ogóle szukać rywala dla tej ekipy, no chyba, że w następnej rundzie San Antonio Spurs może.
0: W finale konferencji jest również zespół New York Knicks, natomiast jeśli chodzi o pozostałe rywalizacje jeszcze na etapie półfinałów konferencji, to która z tych rywalizacji, trwających jeszcze oczywiście, bo wiadomo, już parę rzeczy już wiemy, to jest ta twoja taka najbardziej wypatrywana, najbardziej emocjonująca?
1: No zdecydowanie starcie Timberwolves i San Antonio Spurs, o którym przed chwilą wspomniałem. W nocy mieliśmy mecz numer 5 i zwycięstwo, taki blowout w wykonaniu Spurs, zwycięstwo niemal 30 punktami, ale to i tak był fantastyczny mecz. To znaczy to nie było tak, że emocje zniknęły nam po pierwszej kwarcie. Anthony Edwards i spółka dogonili Spurs w trzeciej kwarcie, był remis, no mnóstwo rzeczy się tam działo i będzie się działo do końca, bo teraz rywalizacja się przenosi do Minneapolis, tutaj liczę na to, że gospodarze wygrają mecz numer 6 i będziemy mieć ten ukochany Game 7, czyli decydujące starcie o to, kto wejdzie do finału konferencji. No zdecydowanie robi nam się super rywalizacja na zachodzie, wiem, że Spurs wiele lat nie było, ale jak już weszli do tej drabinki playoffowej, to z Hookiem i chcą grać od razu o wszystko.
0: Timberwolves rywalizują, tak jak powiedziałeś, ze Spurs i to oni będą, znaczy jeden z tych zespołów oczywiście będzie rywalem Oklahoma City Thunder w finale konferencji zachodniej. Po drugiej stronie mamy finalistów w postaci Knicks i tutaj ostatnie jeszcze wyjaśnienie to rywalizacja Pistons i Cavaliers. Tam seria jest wyrównana 2-2 i któraś z tych zespołów będzie stanowić rywala w finale konferencji wschodniej. Także na pewno jeszcze wiele fajnych pojedynków i mam wrażenie, że rzeczywiście jeśli ktoś nudził się może w sezonie zasadniczym, to teraz nie ma prawa się nudzić, bo naprawdę fajne te pary wyszły i naprawdę fajnie to wszystko się ogląda na pewno z dużym zaciekawieniem. Piotr, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Fajnie, że mamy też taki czas, że możemy sobie i za ocean zerkać i na własnym podwórku śledzić rywalizację. To naprawdę bardzo fajnie robi kibicom basketu w wydaniu warszawskim, ale też w wydaniu tym międzynarodowym NBA. Piotr Wesołowicz ze Sport.pl był moim drugim dzisiejszym rozmówcą. Dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.

To jeszcze warto na pewno wspomnieć o tym, jak będzie wyglądał terminarz, przynajmniej w najbliższych dniach, terminarz obu wspomnianych przed chwileczką zespołów warszawskich. I tak, Legia Warszawa ma przed sobą dwa mecze domowe. Z racji swojego rozstawienia jest, no, siłą rzeczy ma tą tę przewagę, przewagę, no, swojego parkietu, i pierwsze dwa spotkania zagra u siebie. Jutro pierwsze z tych spotkań ze wspomnianą już przed paroma chwilami drużyną MKS-u Dąbrowa Górnicza. Mecze w czwartek i w sobotę. Natomiast jeśli chodzi o Dziki Warszawa, Dziki zaczynają od meczu wyjazdowego również jutro, i również w sobotę drugim meczem wyjazdowym zaczną te play-offy, czyli Legia u siebie, Dziki na wyjeździe. No i co potem będzie, to będziemy na pewno informowali w sportach szeroko, bo tak jak powiedziałem, dużo fajnych rzeczy dla kibiców koszykówki w Warszawie się obecnie wydarza. Ja jeszcze chciałem tylko wspomnieć o tym, że drużyna futbolu amerykańskiego Warsaw Mets w niedzielę udaje się na wyjazd w ramach polskiej Futbol Ligi. Zagra w Białymstoku z drużyną Lowlanders Białystok. W przyszłym tygodniu myślę, że zaczniemy już mówić o drugim, oczywiście już w tym roku, Wielkim Szlemie. Roland Garros za chwileczkę się zaczyna, 24 maja turniej startuje, i myślę, że trochę w audycji sportu za tydzień o tym będziemy mówili. Tymczasem chciałem podziękować moim dzisiejszym gościom, Marcinowi i Piotrowi, za rozmowy, Zuzi i Rafałowi za realizację, i słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 10:00 w sportach w Radio Campus 97.1 FM, radiocampus.fm. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.

0: fucking weirdos, aren't they? Long hair.
1: Yeah.
0: It's mad that
1: people they don't live in London anymore.
0: Yeah, that's why, isn't it? Yeah. Anyway, all right. All right, sweet boys, in a bit. Nice one.
1: I hear that.
2: Już po godzinie 11, a to oznacza, że rozpoczynamy dzisiejszy kampus główny. Ja nazywam się Max Zwalewski i będę z wami do 13, a w planach oczywiście rozmowy o nauce. To już za chwilę, a póki co The Chemical Brothers i ich Go.

0: Kampus Główny.
1: W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ale nie tylko w niej, trwa nadal 23. już ogólnopolski tydzień bibliotek. W tym roku pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz ma odkryć m.in. te cenne zbiory, które na co dzień nie są dostępne. Czy w tradycyjnych papierowych zbiorach jest jednak coś, czego książce elektronicznej brakuje? O tym mówił mi dyrektor BUW dr Krzysztof Nierzwicki.
2: Niektórzy mówią, że brakuje jej duszy, prawda, że brakuje jej czegoś takiego, co jakoś tak nierozerwalnie związane z humanizmem, z człowiekiem. No, książka elektroniczna jest jakaś taka trochę wyobcowana, nie możemy powąchać tego druku, nie dotknąć papieru. Myślę, że dla samego tekstu może to nie ma wielkiego znaczenia, ale dla takiej psychologicznej relacji człowieka z przedmiotem książka jest dużo bardziej ciekawa niż tablet, zdecydowanie. A Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie takich książek ma, czy w ogóle materiałów bibliotecznych ma 6,5 miliona, a więc mamy czym się opiekować, mamy dla kogo pracować i jeszcze ciągle mamy użytkowników i czytelników, którzy chcą czytać te papierowe książki. Tutaj poza anteną wspominałem panu redaktorowi, że w BUW-ie potrafi jednocześnie uczyć się ponad 1000 osób, a więc to dowód na to, że książka ciągle jest aktualna.
1: Aktualna i także może być niepowtarzalna. Także takie unikalne zbiory znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej.
2: O tak, to Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie to jest jedna z bogatszych książnic w kraju, jeśli idzie o zbiory, tak zwane zbiory zabytkowe. Mamy tutaj znakomitą kolekcję starych druków, czyli książek, które zostały wydane, wydrukowane do roku 1800 włącznie. Takich książek jest tutaj ponad 130 tysięcy, ale mamy też rękopisy średniowieczne. Najstarszy, liczący ponad 1000 lat. Takich rękopisów jest kilkadziesiąt. Mamy wspaniały gabinet grafiki, w tym przede wszystkim kolekcję króla Stanisława Augusta. Wspaniałą, piękną, zachowaną wprawdzie tylko w jakiejś części, ale jednak olbrzymią. A zatem Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie to nie tylko bieżąca praca ze studentem i z bieżącą literaturą, ale również opieka, opracowanie, prezentacje zbiorów cennych, zbiorów zabytkowych, takich, które no, są w jakimś sensie unikalne.
1: W ramach Tygodnia Bibliotek warto zajrzeć jeszcze dzisiaj na parter Biblioteki Uniwersyteckiej. Tam w przestrzeni wystawowej spotkanie na temat tych początków Warszawy, które są jednak w dużej mierze nieznane, przynajmniej ogółowi, bo tych sięgających jeszcze średniowiecza. Co poza nim? Tu odsyłam oczywiście na stronę BUW lub do podcastu Campus Nauka, gdzie posłuchacie całej rozmowy z doktorem Krzysztofem Nierzwickim.

0: Kampus Główny.
1: Do końca tygodnia w Bibliotece Uniwersyteckiej trwa Tydzień Bibliotek, tego tygodnia roboczego, bo do piątku, a do piątku, no, czas na zwiedzanie z pewnością się nie kończy, gdyż już w sobotę także do BUW będzie można zajrzeć w ramach Nocy Muzeów. Tam także zobaczycie te zbiory, które na co dzień nie są dostępne, i liczne wystawy tematyczne. Przykładowo w gabinecie zbiorów specjalnych wystawa pochodzących z kobiecych kolekcji tomów, książek powstałych właśnie dzięki kobiecym patronkom i wizerunków, które przedstawiają te właśnie władczynie, które szczególnie mocno zapisały się w naszej europejskiej historii, od królowej Bony do papieżycy Joanny. To oczywiście nie jedyny sposób, by wziąć udział w Nocy Muzeów właśnie na UW. Oprócz BUW będzie można także znaleźć coś dla duszy w dziedzinie na przykład muzyki. Teatr Tańca Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Akademicki UW to takie elementy tej Nocy Muzeów, takie zespoły, które na pewno zapewnią nam tutaj ucztę dla duszy. A jeśli chcielibyście zajrzeć do tematów, także gdzieś związanych z naszą kulturą, ale poszerzyć sobie tutaj trochę zakres geograficzny, to Wydział Kultur Azji i Afryki zaprasza na grę terenową oraz cykl prelekcji. To wszystko na Uniwersytecie Warszawskim. Te wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na stronie Uniwersytetu Warszawskiego i na stronie BUW.

0: Kampus Główny.
1: W Kampusie Głównym zaglądamy teraz do tych doniesień ze świata nauki, które można znaleźć w prasie. Konkretnie na stronie wyborcze.pl można przeczytać o bardzo ciekawym odkryciu i nieoczekiwanym zdecydowanie w samym środku Tallina. Tam właśnie w czasie budowy nowego wieżowca odkryto zachowany praktycznie w całości 24-metrowy statek sprzed mniej więcej 800 lat. Statek zachowany na głębokości 1,5 metra znajduje się w odległości około 0,5 kilometra od obecnego brzegu i najprawdopodobniej jest śladem działalności Hanzy, tego związku kupieckich miast, które w XIII, XIV, XV wieku panowały nad całym handlem na Morzu Bałtyckim i Północnym. Koga została wydobyta w trzech częściach, trochę ze względu na jej rozmiar, trochę ze względu na jej kruchość po tych ponad 600 latach jej istnienia. I naukowcom udało się odtworzyć już ostatnie chwile żywota tego statku. Najprawdopodobniej statku, gdyż w tym właśnie wraku nie odkryto szczątków ludzkich. Najprawdopodobniej statek zatonął nagle, osiadając być może na przybrzeżnej mieliźnie albo w wyniku jakiejś innej katastrofy, wskutek której marynarze musieli w niezwykłym pośpiechu opuścić statek. Po latach wody wpływającej do Bałtyku w Tallinie rzeki zasypały nanoszonym przez siebie piaskiem wrak statku i tak przeleżał on właśnie pod przyszłym centrum Tallina jakieś 600 lat. Co odkryto w tym statku, o tym można więcej przeczytać na stronie internetowej Wyborczej. Tam artykuł o średniowiecznym statku z centrum Tallina.

0: Kampus Główny.
1: Kto na dezinformację reaguje najprzychylniej? W potocznym wyobrażeniu głównie są to osoby starsze, o niższym wykształceniu, czy po prostu mniej obeznane z najnowszymi technologiami. Jak bardzo potrafi być to mylące, w najnowszym odcinku podcastu Kampus Nauka Kubie Łasickiemu opowiada dr Agnieszka Ładna z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
2: Płeć nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, i takie podstawowe dane demograficzne, jak miejsce zamieszkania, czyli nieważne, czy jesteśmy z wielkiego ośrodka miejskiego, czy jesteśmy z maleńkiej miejscowości, z jakiejś wsi, i też nieważny jest nasz poziom wykształcenia, dyplom. Te czynniki nie decydują o naszej podatności, takiej trwałej podatności na myślenie spiskowe. Okazuje się, że nawet przeciwnie, to młodsi są bardziej narażeni na taką wiarę w spiski. To jest oczywiście związane z wieloma czynnikami, o których pewnie zaraz powiemy, ale przede wszystkim młodsi. No i jeszcze tu mamy problem z tym, że bardzo wysoko oceniamy swoje kompetencje weryfikacji treści. Jakbyśmy zapytali o to samo kilka lat temu, to odpowiedź brzmiałaby, że ja nie do końca wiem, to jest domena tylko młodych, nie potrafię, a teraz prawie wszyscy, 75% mówi, że jego kompetencje weryfikacji treści pod kątem tego, czy są prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy zmanipulowane, czy nie, są wystarczające, wysokie albo bardzo wysokie. 15% mówi, że trudno powiedzieć, a tylko co dziesiąty określa je jako niewystarczające. A jednocześnie zrobiliśmy taki test wiedzy faktograficznej, gdzie pytaliśmy o konkretne rzeczy i okazało się, że ten test wiedzy pokazuje coś zupełnie innego. Czyli nasze przekonanie daje taką iluzję wiedzy, kiedy mamy potem do czynienia z informacjami, które najczęściej czerpiemy teraz z tych cyfrowych nośników, no to my nakładamy na to filtr naszego przekonania, że wiemy, czy to prawda, czy nie. No i dochodzą do tego jeszcze inne cechy. No i nie wiem, czy to na teraz, żeby mówić.
3: Ja chciałem jeszcze wrócić do tego, co na początku, że skąd, jak pani myśli, skąd się bierze to przekonanie w społeczeństwie, że to właśnie osoby z mniejszych miejscowości o niższym wykształceniu są właśnie bardziej podatne na dezinformację. Czy tak kiedyś było, a dzisiaj przez to, że ten internet dotarł jednak już do każdego, to te szanse, powiedzmy, w tym aspekcie się wyrównują?
2: Zazwyczaj wiążemy sobie naszą mamy swoje opinie, czasem mylimy ją z wiedzą. Mieliśmy taką opinię, ale też to, co mówię, to powiązanie i ta mylące, takie nierozgraniczenie wiedzy od opinii, to jest to, że myślimy sobie, że jak my mamy pewną wiedzę, tak dużo teraz ta wiedza jest łatwo dostępna, ją pozyskujemy i my potrafimy weryfikować, co jest prawdą, co nie. Nas nie dotyczy ta wiara w teorie spiskowe, to znaczy, że dotyczy kogoś, kto jest poza zasięgiem tej wiedzy, czyli jest niewykształcony. A w takim razie jakie to są osoby? No na pewno gdzieś w małych miejscowościach, bo one nie miały do tego dostępu. No i wykonują jakieś takie zawody, może nie obracają się w jakiejś takiej sferze, która by umożliwiła im poszerzenie tej wiedzy. Ja tak bym to powiązała, czyli przekonanie o tym, że my jesteśmy w innej grupie, w tej wyedukowanej, na przykład jak siedzimy teraz, jesteśmy w dużym ośrodku miejskim, jesteśmy wykształceni, no to nas to nie dotyczy, to znaczy, że kogoś po przeciwnej stronie.
1: To założenie niekoniecznie jest spełnione i o tym właśnie mówi najnowszy raport NASK-u. Kto zatem jest najbardziej narażony na dezinformację, najbardziej narażony na także takie bezkrytyczne przyjmowanie pewnych spiskowych teorii? Tu już odsyłam was do wersji podcastowej tej rozmowy. Szukajcie pod hasłem Kampus Nauka.

0: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Z nami profesor Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
1: Jednocześnie współautor niedawnej publikacji w czasopiśmie Nature na temat przemian, którym ulegają zbiorowiska roślinne w naszej strefie klimatycznej. Temat, który wbrew pozorom wcale tak oczywisty nie jest. I to jest gdzieś pytanie, które chcielibyśmy zadać sobie na początku. Czy to nie jest tak, że rośliny w obliczu tej zmiany klimatu, która następuje, po prostu przystosowują się do tych zmian z pokolenia na pokolenie?
2: Oczywiście, że część gatunków się przystosowuje, aczkolwiek tempo współczesnej zmiany klimatu jest tak szybkie, że ewolucja bardzo rzadko jest w stanie za nimi nadążyć. I stąd organizmy muszą migrować. Inaczej grozi im raczej wymarcie niż przystosowanie się.
1: I to rozumiem powód, dla którego w ogóle rozpoczęliście te badania nad zbiorowiskami roślinnymi. Na czym te badania polegały i w jakich miejscach w Europie w ogóle je prowadziliście?
2: Znaczy, pomysł pojawił się w wyniku po prostu analizy pewnych luk w wiedzy. I takie analizy są standardowo robione chyba we wszystkich naukach, gdzie w wyniku takiego przeglądu literatury dowiadujemy się, że nawet wśród oczywistych, już przebadanych tematów są pewne luki, które przeoczyliśmy wcześniej. I tu porównanie tempa zmian roślinności w różnych typów ekosystemach, w różnych typach ekosystemów, czyli w lasach, na łąkach i na szczytach górskich, było czymś, co dotychczas nie pojawiło się w literaturze. Natomiast badania były prowadzone, można powiedzieć, że prawie w całej Europie, bo to było ponad 6 tysięcy powierzchni badawczych rozrzuconych w bardzo wielu krajach, więc nie jestem w stanie określić konkretnych miejsc. U nas w Polsce były to na przykład góry, nasze Tatry, ale była też i Puszcza Białowieska.
1: Mam przed oczami mapkę z artykułu, który ukazuje te miejsca, w których badania prowadzone i rzeczywiście mamy tutaj teren od Skandynawii aż po północne Włochy i od wschodnich rubieży Polski po Hiszpanię i Irlandię, więc bardzo szeroki zakres, jeśli chodzi o tę europejską geografię. Czy ja dobrze rozumiem, że te badania polegały na tym, że botanicy, którzy brali w nich udział, wędrowali po prostu przez te zbiorowiska roślinne, przez poszczególne miejsca i liczyli występujące tam

0: I później podobne spisy w tych samych lokalizacjach zostały przeprowadzone współcześnie. I zasadniczo każdy ze współautorów odpowiadał za jakąś określoną liczbę powierzchni, najczęściej w swoim kraju albo w ekosystemie, w którym się specjalizuje. A tak konkretnie to dane w większości zaczerpnęliśmy po prostu z istniejących baz danych na temat zmian roślinności szczytów górskich, lasów i łąk.
1: I to pozwoliło na porównanie tych obecnie występujących gatunków z tym, co miało miejsce jeszcze jakiś czas temu. Jakie były wyniki tego porównania? Co zaskakującego odkryli tutaj naukowcy? Oto profesora Bogdana Jaroszewicza dopytam już za kilka minut.
2: SRB separation confirmed. Coming up on staging, the burnout of these twin solid rocket boosters at 2 minutes 5 seconds.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z profesorem Bogdanem Jaroszewiczem, współautorem niedawnych badań. O nich właśnie teraz, o badania, które wskazują, że owszem, nasza europejska roślinność zmienia się wraz ze zmianą klimatu, ale niekoniecznie jest to zmiana, która w pełni za klimatem nadąża. Badania prowadziliście w całej Europie. Co w ich wyniku udało się odkryć?
2: Znaczy, przede wszystkim takim troszkę zaskakującym elementem, aczkolwiek przewidywalnym z drugiej strony, było to, że zmiana w różnych typach ekosystemów nie następuje w tym samym tempie. Okazało się, że jeśli chodzi o termofilizację, czyli taki proces przybywania gatunków o wyższych wymaganiach termicznych, czyli ciepłolubnych, mówiąc w uproszczeniu, ten proces najszybciej następuje na szczytach górskich. I to było troszkę zaskoczeniem dla nas, ponieważ wiedzieliśmy dotychczas, że każdy gatunek reaguje indywidualnie na ocieplenie klimatu, ale nie byliśmy w stanie dotychczas wykazać, jak to przekłada się właśnie na reakcję całych ekosystemów.
1: Tutaj tymi dwoma innymi typami zbiorowisk przebadanymi w ramach tych badań były lasy i łąki, w których te zmiany zachodziły wolniej. Dlaczego tak się stało, że właśnie te szczyty górskie były tak najbardziej wrażliwe na zachodzącą zmianę?
2: Zaskoczeniem właśnie jest to, że wbrew takiej intuicyjnej odpowiedzi, że skoro przybyło gatunków ciepłolubnych, a właściwie zwiększyła się ich proporcja w roślinności, to pojawiło się więcej nowych gatunków, które są ciepłolubne. Okazało się, że nie, że na szczytach górskich to jest efekt wymierania gatunków przystosowanych do niskich temperatur.
1: Czyli te gatunki, które były przystosowane do warunków jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, wymierają, natomiast nowe nie zdążyły jeszcze na te szczyty górskie przybyć?
2: Również przybyły, ale nie jest to dominujący trend. Właśnie dominujący trend, który wykryliśmy na szczytach górskich, to jest wymieranie gatunków przystosowanych do chłodnych warunków. Przy czym w innych miejscach geograficznie te gatunki moglibyśmy uznać, że one wyemigrowały, tak? Że one po prostu powędrowały gdzieś tam dalej. Niestety na szczytach górskich one nie mają gdzie już wyżej wędrować do chłodniejszych miejsc, a więc tam mówimy już o wymieraniu. Natomiast w innych ekosystemach to było spowodowane, ten efekt był spowodowany innymi troszkę reakcjami, bo na ekosystemach łąkowych, właśnie tak jak intuicja podpowiada, to było wzrost udziału gatunków o wysokich wymaganiach termicznych. Natomiast w lasach oba te zjawiska miały miejsce, czyli zarówno przybywało gatunków ciepłolubnych, jak i ubywało tych, które były przesuwane do zimniejszych klimatów.
1: O jakich gatunkach, jakich drzewach spodziewam się głównie tutaj mówimy, gdy mówimy o lasach? Które to będą te gatunki ciepłolubne, które te zimnolubne, których jednak ubywa?
2: Znaczy, nasze badania były oparte o spisy roślinności RUNA, czyli drzewa nie były poddawane analizom w tym przypadku. Natomiast oczywiście ta zmiana klimatu również oddziałuje na nasze drzewa i takim gatunkiem, który ewidentnie powoli ustępuje z naszego kraju, a właściwie bardzo wyraźnie zmniejsza swój udział w naszych lasach, jest świerk. A obserwujemy też pierwsze sygnały, że za nim podąża sosna, czyli gatunki, które nam się kojarzą ze Skandynawią, z Syberią, właśnie z tymi chłodnymi klimatami.
1: A zamiast nich?
2: A zamiast nich powinny wejść gatunki liściaste. Na przykład modele ekologiczne przewidują, że buk będzie zyskiwał na tej wymianie gatunków. Aczkolwiek ze względu na to, że generalnie rośliny są mało mobilne, to chyba każdy wie, więc obawiamy się, że w najbliższych dekadach będziemy mieli sytuację, kiedy gatunki nieprzystosowane do współczesnego klimatu nam wymrą, a nowe gatunki, które mogłyby w tym przyszłym klimacie rosnąć, jeszcze się nie pojawią. Że nasze lasy, nasze ekosystemy generalnie w związku z tym zubożeją.
1: I to jest konsekwencja, o której zdecydowanie trzeba myśleć w perspektywie kilkudziesięciu lat. A co konkretnie może to zmienić w obrazie naszych lasów? Oto profesora Bogdana Jaroszewicza spytam już za moment.

0: Radio Campus.
1: Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z profesorem Bogdanem Jaroszewiczem o najnowszych wynikach badań nad zmianami, które następują w naszej, także polskiej roślinności na skutek tego, że zmienia się po prostu klimat. Jednym z wniosków z tych badań jest to, że w pewnym sensie najmniej dostosowane do tej postępującej zmiany klimatu są europejskie lasy. Dlaczego to właśnie w ich wypadku ten skład gatunkowy zmienia się tak relatywnie najwolniej?
2: To jest efekt dwóch czynników. Po pierwsze tego, że las jest złożony przede wszystkim z drzew. Znaczy drzewa są tak zwanymi gatunkami fundamentalnymi. Bez drzew nie ma lasu. I te gatunki fundamentalne lasu są bardzo długo żyjące. W związku z tym one mogą trwać jeszcze później po ustąpieniu już warunków klimatycznych, które im sprzyjają. Więc no, ta wymiana gatunków w lesie jest bardzo powolna, jeśli chodzi o drzewostan. A dodatkowo drzewostan tworzy taką izolującą warstwę nad runem. I różnica w średniej temperaturze rocznej pomiędzy tą temperaturą podokapową w lesie a temperaturą otwartej przestrzeni może przekraczać nawet 2 stopnie Celsjusza. A więc to jest przede wszystkim efekt tych dwóch czynników, bo runo jak gdyby nie odczuwa, jak szybko zmienia się temperatura taka no, w makroklimacie, na tych przestrzeniach otwartych.
1: To jest to dobrze znane nam kojące działanie lasu, którego możemy zaznać przykładowo w upalne lato. Jednak nawet taka dobra izolacja nie jest izolacją doskonałą i prędzej czy później także te warunki klimatyczne w lasach przestaną być odpowiednie dla gatunków, które tam w tej chwili są. Jakie to może mieć konsekwencje dla tego, co w lasach za 20-30 lat zobaczymy?
2: Znaczy, bardziej obawiamy się tego, że zmiana klimatu będzie tak szybka, właściwie, że już jest tak szybka, że drzewostany zaczną się rozpadać. Drzewa zaczną zamierać, las zacznie być coraz bardziej otwarty i w związku z tym gatunki runa leśnego nie będą w ogóle miały czasu na przystosowanie się, czy ich skład gatunkowy runa nie będzie miał czasu na zmienienie się, bo raptem będzie musiało przeskoczyć runo o te 2 stopnie Celsjusza wyżej. A to może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji z punktu widzenia równowagi ekosystemu, bo musimy pamiętać, że ekosystem to nie tylko rośliny. To są również zwierzęta, grzyby, które są uzależnione od obecności tych roślin, czy od fazy fenologicznej, w której te rośliny są, czyli czy roślina kwitnie, czy owocuje. To jest bardzo istotne dla bardzo wielu zwierząt. A więc taka gwałtowna zmiana może spowodować po prostu katastrofalnie szybkie zamieranie ekosystemów leśnych.
1: Czy możemy spodziewać się za te 20-30 lat obrazków całych hektarów lasów chorych, wysuszonych z drzewami, które po prostu umarły?
2: W wielu miejscach Polski już możemy takie obrazki oglądać. I to nawet całkiem niedaleko Warszawy, w jednym z nadleśnictw, we wrześniu zeszłego roku kilkadziesiąt hektarów lasu sosnowego zaczęło gwałtownie zamierać i badania, które tam zostały przeprowadzone przez pracowników lasów państwowych, nie wykazały obecności żadnego patogenu, czy żadnego grzyba, który by te drzewa zabijał, ani owadów, które by te drzewa zabijały. One zaczęły zamierać, ponieważ po prostu zabrakło im wody.
1: Czy w takim razie, no bo sytuacja jest bez wątpienia poważna. Z drugiej strony, my ludzie, którzy wywołujemy zmianę klimatu, tę bardzo szybką zmianę klimatu, mamy też z pewnością jakieś sposoby, by tym negatywnym zmianom środowiskowym w ekosystemach zapobiegać.
2: No, nie do końca się zgodzę z takim stwierdzeniem. A w każdym razie nie mamy żadnych takich stuprocentowych pewnych narzędzi. W przypadku lasów to mogłoby być na przykład przejście na tak zwane gospodarkę lasem ciągłym, czyli unikanie otwierania okapu lasu, unikanie robienia większych zrębów, a jeżeli musimy pozyskiwać drewno, to robienie tego na zasadzie wyjmowania pojedynczych drzew z drzewostanu i to najlepiej w miejscach, gdzie już pod spodem istnieje odnowienie lasu. To by pozwoliło na taką właśnie konserwację tej takiej buforowej warstwy okapu lasu. Ale zupełnie inaczej powinniśmy działać z kolei na łąkach, gdzie gatunki są krócej żyjące i one już są wystawione na działanie tych wyższych temperatur. I tam po prostu częste koszenie, ale jednocześnie dbając o wysoką różnorodność gatunkową roślin, żeby one mogły nawzajem się zastępować, jest właściwą odpowiedzią. A więc tu są narzędzia, ale one wszystkie są niedoskonałe i z pewnością nie dają stuprocentowej pewności, że nam się uda te ekosystemy jakby zachować. A na pewno nie uda nam się zachować ich w takim stanie, w jakim one są aktualnie.
1: I z pewnością trzeba będzie się przy tym dużo bardziej napracować. Profesor Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie.

To był Thundercat, ASAP Rocky i ich Funny Friends. A my wracamy jeszcze do naukowych wieści z prasy. W internetowym serwisie Wyborczej przeczytamy o najnowszym pęknięciu na murze fizyki, a konkretnie modelu, który od lat przewiduje bardzo dokładnie to, co dzieje się wśród cząstek elementarnych. Mowa oczywiście o modelu standardowym, który już od pół wieku jest teorią wprawdzie niekompletną, bo na przykład grawitacji nie uwzględniającą, jednak nadzwyczaj precyzyjną. Jak do tej pory w poszczególnych eksperymentach, takich jak dość słynny eksperyment, w którym odkryto istnienie bozonu Higgsa, potwierdzano raczej precyzję przewidywań modelu standardowego. Fizycy jednak, jak to fizycy, nigdy nie mówią dość i model standardowy badają dalej. Tym razem w wielkim zderzaczu hadronów udało się najwyraźniej odkryć coś, co pewną rysą na zarówno wizerunku, jak i po prostu na tej teorii fizycznej jest. Mowa mianowicie o pewnej cząstce, tak zwanym mezonie B, który jest jednym z bytów, jedną z cząstek przewidywanych właśnie przez model standardowy, a która w pewnych warunkach może rozpadać się na skutek odpowiedniego zderzenia. Model standardowy ma tutaj swoje przewidywania i przewiduje, na jakie dokładnie cztery cząstki mezon B właśnie się rozpada. I tutaj pojawia się coś, co w pomiarach z modelem standardowym się nie zgadza. Fizycy szacują, że prawdopodobieństwo tego zaobserwowanego odchylenia wynosi zaledwie 1 do 16 tysięcy, to znaczy tak mała jest szansa, by tego typu obserwacja pojawiła się po prostu na skutek przypadku w świecie, który jest zgodny z modelem standardowym. To nie wystarcza wprawdzie do ogłoszenia pełnego sukcesu i pewności, że model standardowy jest błędny, ale daje nam tutaj bardzo poważny argument. Sam proces, który badali naukowcy, należy do tak zwanych rozpadów pingwinowych. Jest to nazwa tyleż frapująca, co urocza i znajdująca swoje graficzne odzwierciedlenie. W czym? Tu oczywiście zachęcam do tego, by spojrzeć do artykułu na temat nowego odkrycia naukowców z CERN-u na stronie wyborcza.pl.

był Kebonafide wraz z Okim i wkrótce w remiksie Do It, teraz Tame Impala Lost in Yesterday. Ja nazywam się Max Wylewski i już z wami się żegnam, kończąc audycję Campus Główny. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, nich

Moją wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: reklama. Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Campus.

0: 97.1 FM.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
2: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na współpracę.

0: dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów.
2: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpi, że ja.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest dzisiaj pan Mariusz Kowalczyk, dziennikarz magazynu Press, korespondent w Ukrainie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchacze.
1: Afera korupcyjna na Ukrainie, o której już żeśmy zresztą z panem redaktorem w Róży Wiatrów rozmawiali, zatacza coraz szersze kręgi i dotyka ludzi z otoczenia Wołodymyra Zełenskiego. Służby antykorupcyjne postawiły właśnie zarzuty byłemu szefowi kancelarii prezydenta Andriejowi Jermakowi. Śledztwo dotyczy malwersacji finansowych w wysokości ponad 460 milionów hrywien. Zanim o szczegółach, to powiedzmy na samym początku, panie redaktorze, tym z naszych słuchaczy, którzy może nie śledzą tak uważnie ukraińskiej sceny politycznej, kim jest Andrii Jermak, jaką drogę w ogóle przeszedł, no, by stać się tak naprawdę szarą eminencją ukraińskiej polityki. To chyba nie jest przesada, że to był przynajmniej do niedawna jeszcze jeden z rozgrywających w Kijowie.
2: No to był jeden z głównych napastników, można byłoby powiedzieć, posługując się tutaj terminologią piłkarską. To był bardzo bliski współpracownik Zełenskiego, szef jego biura prezydenta Ukrainy, który miał olbrzymią władzę polegającą na tym, że to on decydował, kto ma dostęp do ucha prezydenta, a prezydent jest na Ukrainie wszechwładny po prostu. I on tak naprawdę rozprowadzał po prostu możliwość kontaktu z prezydentem, załatwienia u niego jakichś spraw. Kontakty miał praktycznie wszędzie. Wszyscy zabiegali o jego łaskę i miłe spojrzenie i uśmiech. No potężna figura do końca 2025 roku, po czym właśnie wybuchła afera Timura Mindicza. To się stało po operacji służb antykorupcyjnych ukraińskich o kryptonimie Midas i okazało się, że pan Jermak prawdopodobnie jest zamieszany w olbrzymią aferę korupcyjną i właśnie zostały mu postawione zarzuty. Dzisiaj sąd ma decydować o tym, czy właśnie pan Jermak pójdzie do aresztu, czy będzie musiał wpłacić kaucję 180 milionów hrywien, to jest tak w przeliczeniu około 17,5 miliona złotych, taka kaucja. I no właśnie jak rozmawiamy, to chyba się właśnie teraz rozpoczyna ta rozprawa.
1: To w co zamieszany w takim razie był Jermak, bo to jest oczywiście część większej afery korupcyjnej wokół państwowego molocha atomowego Energoatomu. Śledztwo wszczęto w zeszłym roku i rozmawialiśmy o tym właśnie w Róży Wiatrów i ono objęło już m.in. wspomnianego przez pana Timura Mindicza, bliskiego i długoletniego znajomego prezydenta Zełenskiego, byłego wicepremiera Ołeksija Czernyszowa i byłego ministra energetyki i sprawiedliwości Hermana Hałuszenko. Oczywiście to jest tylko część osób zamieszanych w tę aferę. Czego ona miała dotyczyć, panie redaktorze, i czego dotyczy ta najnowsza odsłona tej afery, o której właśnie się dowiedzieliśmy? Znaczy, przeszukano biura Jermaka już jakiś czas temu, no teraz właśnie te zarzuty NABU, czyli ta specjalna służba antykorupcyjna ukraińska mu postawiła.
2: Afera dotyczyła tego, że panowie prowadzili tak zwaną akcję, tak zwany szlaban to się nazywało, czyli blokowali firmom, które chciały współpracować z Energoatomem, możliwość współpracy, zawierania kontraktów. Po prostu albo firma płaciła im 10-15% przychodów z tytułu współpracy z Energoatomem, albo się zamykał się szlaban, prawda, i żadnych kontraktów nie było. To były pieniądze oceniane przez te służby antykorupcyjne ukraińskie na około 100 milionów dolarów, czyli olbrzymia suma. I cóż, i teraz się okazuje, że no pan Jermak jest jednym z podejrzanych o to, że za te pieniądze, między innymi za te pieniądze, bo tam jeszcze są inne, budowali sobie takie osiedle koło Kijowa w miejscowości Kozeń, to jest na południe od Kijowa, przepiękna, przepiękna okolica, nad Dnieprem, woda. Budowali sobie takie domki, osiedle domków, znaczy domków, to trudno powiedzieć domków, bo każdy z nich ma około 1000 metrów kwadratowych. I cóż, no i pan Jermak, między innymi z panem Czernyszowem, za te pieniądze, które gdzieś tam w dziwnych okolicznościach oni sobie zdobyli, były przekazywane do takiej korporacji, która się nazywała, uwaga, wdzięczna nazwa, Dynastia. I sobie od tak naprawdę już 2018 roku, czy jeszcze zanim Zełenski doszedł do władzy, budowali te domy. To prokuratura Jermaka i całą spółkę oskarża o, to się nazywa legalizacja 460 milionów hrywien, to jest jakieś 37,5 miliona złotych. Legalizacji, czyli po prostu wyprania tych pieniędzy. Oni te brudne pieniądze inwestowali właśnie w te domy. I teraz po prostu pan Jermak ma olbrzymie problemy. Co ciekawe, tylko powiem, wczoraj była rozprawa, pierwsza rozprawa dotycząca tego, czy Jermak ma iść do aresztu, czy ma do aresztu nie iść, tylko wpłacić tam właśnie tą ogromną sumę pieniędzy jako kaucję. No i jakoś tak po prostu nikt nie przyszedł wspierać kiedyś tak potężnego człowieka, ale on powiedział, że może, że to nie ma żadnego problemu, on się sam tutaj będzie bronił.
1: Kropkę stawiamy na chwilkę, zaraz za parę minut wracamy do rozmowy.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, Mariusz Kowalczyk, dziennikarz magazynu Press, korespondent w Ukrainie, jest moim i waszym gościem. No, a my rozmawiamy o dalszej części afery korupcyjnej, która tak naprawdę wybuchła w zeszłym roku na Ukrainie. No, śledztwo ma się toczyć oczywiście dłużej, natomiast w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że specjalna prokuratura antykorupcyjna i służby antykorupcyjne prowadzą śledztwo przeciwko kilku wpływowym osobom, między innymi Timur Mindycz, bliski współpracownik prezydenta Załońskiego, między innymi były wicepremier Oleksij Czernyszow, no a teraz zarzuty postawiono Andriejowi Jermakowi, do niedawna jeszcze szefowi kancelarii prezydenta i osobie, tak jak powiedział pan redaktor, no jednej chyba z najbardziej wpływowych osób zaraz po prezydencie na ukraińskiej scenie politycznej. Śledztwo dotyczy malwersacji finansowych w wysokości ponad 460 milionów hrywien, to chyba jest około 100 milionów dolarów, mniej więcej przeliczając. To pytanie, panie redaktorze, podobne, które postawiłem panu wtedy, kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, gdy o tej aferze usłyszeliśmy. Gdzie w tym wszystkim wciąż jest Wołodymyr Zełenski? Wiedział, nie wiedział? No bo pod koniec kwietnia i na początku maja tego roku ukraińska prawda opublikowała transkrypcję nagrań rzekomo przedstawiające osoby, które miały być w tą aferę zaangażowaną. No i według tych nagrań te osoby mają sugerować, że prezydent co najmniej wiedział o tym, co się dzieje. Część dziennikarzy posuwa się nawet jeszcze dalej, sugeruje, że Zełenski w ogóle czerpał zyski z tej afery. Oczywiście to jest, tak jak mówię, jest to wszystko cały czas rzekome. Prokuratura nie stawia prezydentowi żadnych zarzutów i twierdzą służby, że on nie jest żadnym śledztwem objęty. Natomiast co się mówi, co się pisze w ukraińskich mediach, gdzie w tym wszystkim jest prezydent Zełenski?
2: No i przede wszystkim, co się mówi na ujawnionych taśmach, na których panowie zamieszani w aferę korupcyjną ustalali, w jaki sposób te pieniądze mają być właśnie czyszczone, prane. I na tych taśmach pojawia się między innymi niejaki Wowa, który też miał mieć dom właśnie w tym Kazyniu sobie budować. I teraz oczywiście cała Ukraina zadaje pytanie, czy Wowa, zdrobniale w języku ukraińskim Wołodymyr, czy to jest Wołodymyr Zełenski. Organy antykorupcyjne wczoraj poinformowały, że Wołodymyr Zełenski nie jest w ogóle brany pod uwagę w śledztwach. Dlaczego? Dlatego, bo prezydent Ukrainy zgodnie z konstytucją jest objęty immunitetem i nie można prowadzić przeciwko niemu żadnych spraw karnych, nie może być za nie karany. Więc powiedzenie, że nie jest objęty, nie jest objęty śledztwem, jest jakby oczywistością. Natomiast cała Ukraina zadaje sobie pytanie, kim jest Wowa, czy Zełenski wiedział, czy Zełenski nie wiedział. Dziennikarze spekulują, ale to są wszystko spekulacje. I teraz tak, tutaj ten krąg wokół Zełenskiego, który uczestniczył w tych całych schemach korupcyjnych, to są bardzo bliscy znajomi i współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego. No trudno jest uwierzyć, że on nic nie wiedział, nic nie wie i tutaj, prawda, on jak małe dziecko bardzo był zdziwiony tym wszystkim, tym bardziej, że przecież sam próbował i uczestniczył w blokowaniu śledztwa, które prowadziły organy antykorupcyjne. Tutaj przypomnijmy, że przecież w lecie ubiegłego roku wybuchła wielka afera, bo po prostu chciano wybić zęby i prokuraturze antykorupcyjnej, która do tej pory w miarę niezależna była i temu. No i tym sądom antykorupcyjnym w Ukrainie, sądowi antykorupcyjnemu. Przed wybiciem zębów uratowało społeczeństwo, które wyszło i protestowało, także Unia Europejska, Stany Zjednoczone, więc Zełenski się z tego wycofał. Ale teraz też, co ciekawe, wczoraj podczas konferencji prasowej przedstawiciele właśnie NABU i SAP przyznali, że podczas śledztwa wywierany był wpływ i naciski na ekspertów, którzy przygotowywali ekspertyzę w ramach tego śledztwa, grożonej między innymi mobilizacją na front, jakimiś tam innymi rzeczami i to robili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, na którą no, przemożny wpływ ma Załęski. Także czy wiedział, czy nie wiedział, dowodów nie mamy, czy wiedział. Nie ma też dowodów na to, że Załęski w tym uczestniczył. No teraz go chroni immunitet, jak mówią niektórzy publicyści na Ukrainie. Kiedyś ten immunitet przestanie obowiązywać, pewnie to będzie wychodziło i ta sprawa jeszcze będzie miała ciąg dalszy. No, aczkolwiek nie należy się spodziewać, że ona zostanie szybko rozwiązana, bo w samym sądzie pewnie sprawa będzie trwała co najmniej kilka lat.
1: Na ile ta afera, kolejna czy kolejna odsłona tej afery odbija się, proszę powiedzieć, na pozycji samego Wołodymyra Zełenskiego, no właśnie, zarówno za granicą i w samej Ukrainie. Pytanie, czy ta optyka na pana prezydenta jest taka sama, no bo w mediach zachodnich jest oczywiście przedstawiany jako ten niezłomny polityk, który, prawda, jest twarzą oporu ukraińskiego. No pytanie, czy tak samo jest odbierany na Ukrainie, biorąc właśnie pod uwagę te kolejne doniesienia. No i połączone z tym pytanie, czy to wszystko daje, panie redaktorze, paliwo opozycji, no bo oczywiście wyborów na razie nie ma, toczy się wojna. No natomiast takie naboje do atakowania się znajdują. We francuskiej prasie przeczytałem tak, że gdyby gdzieś tylko pojawił się jakiś cień wątpliwości, prawda, że Wołodymyr Zełenski jednak mógł być w to zaangażowany, no to gdzieś padło słowo impeachment w takich dywagacjach prasowych. No więc właśnie, jak to wszystko się odbija na wizerunku samego Zełenskiego?
2: No jeżeli chodzi o Ukrainę, to jak popatrzymy na sondaże, one jednak nie wpłynęły na... Nie widać jakiejś katastrofy, katastrofalnych spadków, jeżeli chodzi o poparcie dla Zełenskiego. Ono się utrzymuje mniej więcej na stałym poziomie. Ukraińcy doskonale wiedzą, że trwa wojna. Mają prezydenta, jakiego mają, lepszego nie będą mieli. Jego działania, szczególnie w sferze międzynarodowej na Ukrainie, są oceniane pozytywnie. Jeżeli chodzi o zagranicę, to ja myślę, że tutaj Ukraina i sam Zełenski za bardzo nie ucierpią już na tym, bo ta sprawa została skonsumowana właśnie pod koniec ubiegłego roku, kiedy ta afera wybuchła. I wszyscy się dowiedzieli, że bliscy współpracownicy Zełenskiego napychali sobie kieszenie lewymi pieniędzmi. Prawdopodobnie, bo już prawda, nie mamy wyroków, ale tak wynika z ustaleń śledczych. Więc tutaj pewnie też nie będzie jakichś wielkich zmian, jeżeli chodzi o Ukrainę. No natomiast w przyszłości, w momencie, kiedy będzie można Zełenskiemu wyciągnąć tą sprawę, to ona będzie wyciągana, czy to przez jego konkurentów, jeżeli w końcu kiedyś, miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy i będą wybory. Też pytanie, czy Zełenski będzie startował. Ale no, nawet jeżeli nie będzie startował, to pewnie kogoś wystawi, prawda, ze swojego otoczenia i ta sprawa będzie młotkiem na jego głowę, będzie bardzo bity za to. No na razie, tak jak mówię, no, trwa wojna i na Ukrainie też jest takie przekonanie, że pomimo tego, że ta afera jest, no, wygląda paskudnie, bo jednak kradzież pieniędzy publicznych, tam nie tylko chodzi o Energoatom, ale też o pieniądze na produkcję dronów, że takie afery i takie napychanie bezczelne sobie kieszeni podczas wojny, kiedy ludzie giną, kiedy trwa jakaś busyfikacja i ludzi się wyłapuje na tą wojnę w tej chwili na ulicach w bardzo brutalny sposób. Kiedy teraz rozmawiamy, prawda, drony atakowały przez całą noc i dalej atakują Ukrainę. Społeczeństwo jest strasznie zmęczone, strasznie cierpi, a tutaj są jacyś ludzie, którzy sobie w ten sposób działają, to wysocy politycy, sami najbliżsi prezydenta. Wygląda to źle. W związku z tym wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały i rozmowy pokojowe ewentualne, czy będzie jakieś zawieszenie broni, co potem, czy będą rozpisane wybory, bo na razie nie ma o tym mowy. Jeżeli chodzi nawet o opozycję, też w tej chwili nie jest Zełenski jakoś tak bardzo atakowany za to wszystko, sam Zełenski. Ja myślę, że tyle argumenty zostaną odłożone, kiedy już polityka ukraińska znowu wystartuje, a polityka ukraińska jest bardzo brutalna i na pewno ta sprawa zostanie wykorzystana przeciwko Zełenskiemu albo człowiekowi, który on wystawi do wyborów.
1: Ja tylko przypomnę, Mariusz Kowalczyk jest naszym gościem, a my za chwilkę do rozmowy wracamy.
3: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: korupcyjne ukraińskie oskarżyły no, osoby, ważne osoby na ukraińskiej scenie politycznej z otoczenia Wołodymyra Zełenskiego o pranie brudnych pieniędzy, o przyjmowanie łapówek. Między innymi było to związane z państwowym koncernem atomowym Energoatomem. Przeszukano w zeszłym roku również biuro Andrija Jermaka, czyli do niedawna jeszcze szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego. Teraz świeża sprawa, postawiono mu zarzuty. Śledztwo, tak jak mówiłem, dotyczy malwersacji finansowych nawet na 460 milionów hrywien. Właśnie, to jeszcze zapytam, panie redaktorze, bo mówił pan, że w sondażach na razie nie widać jakoś tego, żeby ta afera rezonowała, a jak to wygląda, proszę powiedzieć, z poparciem Sługi Narodu, czyli partii prezydenta Zełenskiego? Czy też na razie Ukraińcy, mając świadomość, że oczywiście trwa wojna, że to jest najważniejsze, czyli przetrwanie państwa, no, gdzieś odkładają rozliczenia na potem, właśnie na okres już, gdzie polityka wróci na takie normalne tory?
1: Tak, odkładają na potem, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Sługę Narodu, no to cóż, do niedawna to była partia, taka maszynka do głosowania w Radzie Najwyższej, czyli w parlamencie ukraińskim, należąca tak naprawdę do prezydenta i robiła to, co prezydent chciał. Ta sytuacja trochę się skomplikowała, bo część tych posłów ze Sługi Narodu tam zaczęła się buntować, ale Zełenski chyba wygląda na to, że doprowadził ich do porządku i tam jest wszystko ok. Także tutaj nawet nie miałoby większego znaczenia poparcie dla Sługi Narodu, bo Sługa Narodu jest właśnie takim wehikułem tylko, który najpierw miał dowieźć Zełenskiego do prezydentury, a potem wykonywać jego polecenia w parlamencie. Rządzi wszystkim Zełenski i tutaj nawet pozycja w parlamencie Sługi Narodu za bardzo nie musi się tym martwić, chyba żeby doszło, prawda, do jakiegoś podziału większego w partii, ucieczce tych posłów, ale na to na razie też się nie zanosi.
0: To ostatnie pytanie, panie redaktorze, nie do końca związane z tą aferą, natomiast no nie jest to dobry czas dla Wołodymyra Zełenskiego, jeśli chodzi o, mówiąc tak dość cynicznie, o PR po prostu. Julia Mendel w latach 2019-2021 rzeczniczka prezydenta Zełenskiego, czyli jeszcze w okresie przed rosyjską inwazją, udzieliła wywiadu Takerowi Carlsonowi, czyli no temu, prawda, takiemu słynnemu, bardzo znanemu, nie tylko w Ameryce i bardzo głośnemu, no najpierw zwolennikowi Trumpa, drogi się rozeszły, no ale Tucker Carlson jest takim słuchanym głosem tej alt-prawicy, czy części alt-prawicy, i ona tam po Zełenskim, mówiąc bardzo kolokwialnie, jedzie, przepraszam za to wyrażenie, jak po łysej kobyle, wyciągając przeróżne rzeczy, łącznie z uzależnieniem od narkotyków. No właśnie, powiedzmy słów kilka, panie redaktorze, na to, co Julia Mendel mówi. Skąd w ogóle ten atak Julii Mendel i jak sami Ukraińcy to wszystko odbierają? Bo na razie widziałem, że raczej spotyka się z krytyką już nawet nie tego, że atakuje Zełenskiego, ale w ogóle, że atakuje Ukrainę w takim momencie.
1: No tak, ten wywiad się odbił głośnym echem na Ukrainie. Pani zauważono, że przede wszystkim, znaczy powiedzmy tak, no, Carlson popierał Trumpa, teraz go nie popiera, ale wygląda na to, że dalej popiera bardzo Rosję i Władimira Putina. On od dawna powtarza wszystkie tezy rosyjskiej propagandy. Zaprosił panią Mendel, która też jechała po prostu takimi, podczas tego wywiadu, jechała sformułowaniami, które są cały czas w tej rosyjskiej propagandzie, że właśnie Zełenski jakiś narkoman, że to w ogóle jakaś banda, że ona tam nieszczęśliwa na tej Ukrainie i w ogóle ta Ukraina jest jakaś taka kompletnie jakiś kraj bez sensu.
0: Dodam tylko, panie redaktorze, przepraszam, rosyjskie konto rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych to angielskie konto, na X-ie podało oczywiście dalej tą rozmowę Takera Carlsona z takim komentarzem, no właśnie patrzcie, jaka ta Ukraina jest, to tak a propos.
1: No oczywiście i zaczęły się pytania, za co w ogóle ta pani w Stanach żyje, że prawdopodobnie już nigdy nie będzie chciała i mogła w ogóle wrócić do Ukrainy. I w związku z tym jakby wypełniała czyjeś zadania. No oczywiście też tutaj nie mamy żadnych dowodów na to, ale fakty są takie, że ta pani się w 100% wpisuje w to, co rosyjska propaganda chce głosić na cały świat. pan Tucker Carlson.

0: też jeździł, prawda, wcześniej do Moskwy, pokazywał w jakichś, no, zwykłych supermarketach, że w Moskwie są towary, można wszystko kupić, no to można kupić, no ale co w tym jest niezwykłego. I cóż, no tak, ale Ukraina jest wstrząśnięta tym wywiadem, on się odbił szerokim echem i myślę, że będą kolejne wywiady u pana Takera, jakichś innych, prawda, ludzi, którzy wyjechali z Ukrainy bądź do Stanów, a może i do Rosji. To można się spodziewać kolejnych.
1: Mariusz Kowalczyk, dziennikarz magazynu Press, korespondent polskich mediów w Ukrainie. Oczywiście będziemy śledzili sytuację polityczną w Ukrainie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.

0: Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Mm-hmm.

straight lust. You've been taught in the black meat.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.

0: kogo chura. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Normalnie o tej porze.
2: 9 minut po godzinie 15, co oznacza, że zaczynamy normalnie o tej porze. Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, Kuba Sołtysik z tej strony. Dzisiaj będzie muzycznie, bo przed nami ciekawe wydarzenie, ciekawy festiwal. To wszystko już w najbliższą sobotę. Też będzie trochę o nocy muzeów. To wszystko do godziny 17.

0: Kultura w mieście.
1: Anywhere, Anyway od Makes na ficie z Life on Planet na antenie Radia Campus. 15 minut po godzinie 15. Ładna godzina, więc dobry moment do tego, żeby zacząć właśnie informację.

informacje kulturalne dla was i właśnie dla wszystkich, którzy uważają, że komiks to jest coś więcej niż tylko obrazki, no to mam dobrą wiadomość, świetny adres tak naprawdę na najbliższy wtorek. Wtorek 19 maja o godzinie 18 w kawiarni Tekla przy Andersa 13 rusza trzecia odsłona cyklu Kultura Komiksu. Gościem wieczoru będzie Jacek Świdziński, czyli postać... Wydaje mi się, że której fanom gatunku właśnie nie trzeba przedstawiać. Jest to autor takich głośnych tytułów jak Festiwal czy Zdarzenie 1908, a ostatnio też zachwyca nowościami takimi jak Brzask czy też Ideo. Spotkanie ma poprowadzić Michał Rzecznik, więc no myślę, że możecie liczyć na taką konkretną rozmowę o warsztacie, ale też o inspiracjach i o tym, jak właściwie buduje się takie unikatowe rysunki światy. I to nie będzie taki, powiedzmy, sztywna rozmowa, tylko takie słuchowisko, tylko po rozmowie, po prezentacji przewidziana jest też dyskusja z autorem, więc sami będziecie mogli dopytać Jacka o szczegóły jego pracy, o to, jak tworzy, jak wpada na pomysły, etc. Wszystko tak naprawdę, co jesteście ciekawi, to będziecie mogli zadać. To wszystko właśnie w kawiarni Tekla. Tekla też charakteryzuje się tym, że ma dobrą muzykę, dobre winyle, więc myślę, że warto odwiedzić to miejsce już w najbliższy wtorek 19 maja o godzinie 18 przy Andersa 13. No właśnie, my patronujemy nad tym wydarzeniem, więc oczywiście polecamy, ale też już niedługo tak naprawdę, bo w sobotę przed nami Noc Muzeów, no takie dosyć huczne święto muzealne, można powiedzieć. No i właśnie Noc Muzeów też obejmuje Uniwersytet Warszawski, oczywiście jak co roku. Muzeum i zabytkowy kampus Uniwersytetu Warszawskiego będą dla was dostępne. Tym razem mają rozbłysnąć tysiącem barw, bo oczywiście UW zaprasza was do zwiedzania wystaw oraz wnętrz uniwersyteckich gmachów. Oczywiście będą atrakcje, będą zagadki, quizy, będą zabawy związane z jednym z organizatorów uniwersytetu, czyli Stanisławem Staszicem. Oczywiście będą też inne atrakcje, które przygotowały dla was Wydział Kultury, Kultur Azji i Afryki, Wydział Archeologii, Instytut Kultury Polskiej i wiele, wiele, łącznie z Radiem Campus. Od nas będziecie mogli usłyszeć naszych DJ-ów, których dobrze możecie kojarzyć z naszej anteny. Będzie Rytmik, będzie Krzaku, będzie Green Jesus, to wszystko od 19 do godziny 1. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to już w najbliższą sobotę was zapraszam. A teraz zostawiam was z ciężkim szmalem od Susk.

0: Carry On Jungle, 24 minuty po godzinie 15. My jeszcze zostajemy trochę w temacie muzeów, nocy muzeów, która już w najbliższą sobotę się będzie odbywała. Postanowiłem sobie, w zasadzie dałem sobie taki cel, żeby przyjść do Was dzisiaj z moim zdaniem takimi dosyć ciekawymi wydarzeniami, które właśnie w sobotę będziecie mieli okazję zobaczyć. I ja bardzo lubię komunikację miejską warszawską, jestem nią zachwycony, lubię jej w miarę punktualność, raczej nie mogę na to narzekać, więc w hołdzie do tego chciałbym Wam polecić wydarzenie, z którego transportu myślę, że możecie korzystać, no w zasadzie codziennie nawet, niektórzy to na pewno, bo w najbliższą sobotę będziemy świętować 160 lat tramwajów w stolicy, więc super, to nie będzie jakaś tam, powiedzmy, akademia z tego właśnie jubileuszu, tylko to będzie naprawdę, naprawdę fajne wydarzenie. Wszystko zaczyna się w najbliższą sobotę o 17 na placu Narutowicza, więc jeżeli chcecie zobaczyć tak naprawdę miasto, którego prawie nie ma, no to musicie tam iść punkt 17 i stamtąd właśnie będzie ruszała uroczysta parada zabytkowych wagonów, więc wyobraźcie sobie te stare takie drewniane konstrukcje, jakieś takie detale, które no myślę, że będą na błysk wszystko zrobione, no i oczywiście klimacik, który będzie nam wszystkiemu towarzyszył i będziemy właśnie go mogli poczuć na naszych nowoczesnych już ulicach, ale też oczywiście wyjadą nasze lokalne klasyki. No i później, tutaj zaczyna się najlepsza część, o 18.15 otwierają się bramy zajezdni Praga, bo tam parada właśnie będzie zmierzała przy Kawęczyńskiej i tam właśnie jest docelowe miejsce, więc tam też nie można wchodzić tak normalnie, więc to jest jedna z takich niewielu okazji, żeby właśnie zobaczyć, gdzie wagony odpoczywają po swoich robotach codziennych, więc będziecie mogli zajrzeć za kulisy, jak to wszystko wygląda, jak są poustawiane, etc., etc. Ale to nie wszystko, co przygotowały tramwaje, bo o 19 na zajezdnie Praga no można powiedzieć, że ona wypełni się w pewien sposób dźwiękiem, bo zagra orkiestra reprezentacyjna SGGW. No i to nie jest jakaś tam zwykła orkiestra, tylko potężny zestaw instrumentów dętych, który też zasila gitara elektryczna oraz bas, więc myślę, że możemy się spodziewać kultowych utworów, które gdzieś tam będą wybrzmiewać. Oczywiście jest też przewidziany tort, jak to na urodziny przystało, więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie zobaczyć, a może nawet się przejechać, być może będzie taka okazja, a na pewno zwiedzić stare wagony, które niegdyś po Warszawie śmigały, no to jest właśnie wydarzenie dla Was. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, no to ja Was odsyłam na stronę Nocy Muzeów, tam znajdziecie wszelkie informacje. Za 3 minuty w pół do 4, więc teraz ja Was zostawiam z Forbidden Feelings od Knee Archives.
1: Kultura w mieście.
2: There is one thing.
3: Oh.
2: One thing.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie. Reklama.
1: 15.30, więc czas na wiadomości, a przedstawi je dla nas Zofia Pokrzywnicka.
2: Serwis akademicki.
3: Dzisiaj Uniwersytet Warszawski zawiązał partnerstwo z MSD Polska, firmą biofarmaceutyczną. Więcej o tym powie nasza reporterka Zofia Blazeusz.
4: Współpraca ma na celu przyspieszenie transferu wiedzy naukowej do praktyki klinicznej oraz wspieranie rozwoju badań i kształcenia w obszarze zdrowia publicznego. Obie strony zamierzają rozwijać projekty badawcze, w tym inicjatywy związane z badaniami klinicznymi oraz programy edukacyjne skierowane do studentów, młodych naukowców i personelu medycznego. Profesor Alojzy Nowak, rektor UW, powiedział: współczesne wyzwania zdrowotne wymagają ścisłego łączenia nauki z praktyką. Dodał również, że z naszej perspektywy kluczowe jest, aby wyniki prac naukowych nie tylko pogłębiały wiedzę teoretyczną, ale też znajdowały zastosowanie w praktyce klinicznej i organizacji systemu ochrony zdrowia.
3: Celem jest również lepsze wykorzystanie potencjału naukowego uczelni w praktyce medycznej i organizacji systemu ochrony zdrowia. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkania w ramach cyklu Apetyczny Botaniczny. Organizowane są wyjątkowe spacery edukacyjne poświęcone roślinom, które również mogą być wykorzystane w kuchni. W najbliższą sobotę o godzinie 10 będzie możliwość zrobienia wyjątkowych zdjęć na spacerze fotograficznym, a w sobotę i niedzielę można wybrać się na spacer, na którym poznamy jadalne właściwości kwiatów. Oba wydarzenia są biletowane. Akademia Teatralna w Warszawie organizuje spotkanie z dr Barbarą Michalczyk. Naukowczyni będzie opowiadać o książce Od edukacji do eksperymentu, dyrektorki warszawskich teatrów dla robotników w II Rzeczypospolitej. Dzieło opisuje teatralne losy pięciu kobiet: Antoniny Sokolicz, Stanisławy Wysockiej, Janiny Górskiej, Marii Strońskiej oraz Ireny Solskiej przez pryzmat edukacji i emancypacji. Spotkanie już jutro o 17.30 w sali estradowej na Miodowej. Wstęp jest wolny. Do końca czerwca można podziwiać wystawę Maria Skłodowska-Curie we Włoszech. Trzy podróże, jedna pasja, przygotowaną przez Politechnikę Warszawską. Umiejscowiona jest na skwerze przy fontannie przed gmachem fizyki. Ekspozycja jest poświęcona trzem wyprawom noblistki na Półwysep Apeniński. Wystawa spaja dwie rocznice: stulecie uhonorowania Marii Skłodowskiej-Curie doktoratem honoris causa Politechniki Warszawskiej oraz jubileusz 200 lat funkcjonowania uczelni. Polscy naukowcy z przełomem w biotechnice. W ostatnich latach rozrosły się bazy danych genów i białek, a stworzone dotychczas narzędzia nie były w stanie sprostać takiej skali. Polscy naukowcy stworzyli narzędzie FAMSA2, które pozwala na analizowanie milionów sekwencji białkowych dużo szybciej niż istniejące metody. Jedną z podstawowych metod bioinformatycznych jest dopasowanie wielu sekwencji. Komputerowo zestawia się wiele sekwencji białek, zapisanych jako ciągi liter oznaczających kolejne aminokwasy, tak żeby odpowiadające sobie fragmenty znalazły się w tych samych kolumnach. Kluczowym rozwiązaniem zastosowanym w nowym narzędziu jest sposób pracy z bardzo dużymi zbiorami danych. Narzędzie nie porównuje wszystkich sekwencji ze sobą, a zamiast tego wybiera w sekwencji reprezentantów i na ich podstawie dzieli cały zestaw na mniejsze grupy. Technika może przyspieszyć badania nad ewolucją, funkcją białek i leków. Więcej przeczytacie o tym na portalu naukawpolsce.pl.
2: Korki.
1: Sytuacja niestandardowa, bo korków w zasadzie brak. 5 minut postoicie na komputerowej w stronę Rzymowskiego oraz 5 minut na Alei Solidarności w stronę Nowy Zjazd.
2: Pogoda.
1: Aktualnie na termometrach 12 stopni, ciśnienie 1003 hektopaskale, lekki wiatr 22 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj bardzo dobra. Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Za 18 minut godzina 16, a za moment już porozmawiamy o festiwalu, który już też w sobotę najbliższą, także wszystko naraz będzie się działo. Współczuję wam, szczerze mówiąc, żeby wybrać odpowiednie wydarzenie, na które chcielibyście iść. Będzie na pewno bardzo, bardzo głośno, bardzo będzie się wszystko niosło w Warszawie, wszystkie wydarzenia. Będzie ich cała masa. No właśnie, będzie hałas na pewno, bo jednak ludzie będą sobie gdzieś buszowali po różnych okolicach, ale jest jedno miejsce, które będzie dosyć ciche, przynajmniej tak mi się wydaje po opisie, bo będzie to gmach SGH-u, Szkoły Głównej Handlowej, i będzie ta cisza tylko przerywana przez takie, powiedzmy, rytmiczne uderzenia w zegary szachowe, bo SGH właśnie przygotował dla was wydarzenie, w którym będziecie się trochę mogli poczuć jak w Gambicie Królowej, to wszystko w ramach oczywiście Nocy Muzeów. I właśnie, jeżeli myśleliście, że szachy to takie trochę tylko nudne przesuwanie pionków, no to będą organizowane w gmachu SGH-u turnieje. Będzie grane w systemie błyskawicznym, czyli 3 minuty na partię plus 2 sekundy za każdy ruch, więc będzie to adrenalina na miarę szachów. Być może to brzmi śmiesznie, ale myślę, że warto to zobaczyć. Startują 3 oddzielne turnieje o 20, 21 i 22, więc jeżeli nie zdążycie na którąś z godzin, to możecie sobie wybrać na przykład późniejszą. I wszystko oczywiście będzie się odbywało pod okiem profesjonalnych sędziów w Centrum Przestrzeni Innowacyjnej przy Batorego 8. Natomiast spokojnie, jeżeli się nie czujecie, że jesteście na jakimś mega wybitnym levelu, jeżeli chodzi o umiejętności szachowe, na przykład tak jak ja, no to też SGH się na to przygotował, bo będzie też opcja po prostu, żeby usiąść przy stoliku i rozegrać partię taką amatorską z kimś, kogo na przykład poznaliście właśnie na tym wydarzeniu, więc będzie coś dla tych bardziej wprawionych, coś dla tych mniej wprawionych. To wszystko właśnie będzie takim miksem. Wydaje mi się, że dobra opcja też, żeby się nauczyć, żeby też zobaczyć, jak inni grają, jakieś załapać nowe techniki. Natomiast w przerwie między matem a roszadą chociażby, to oczywiście będzie taki dodatkowy smaczek. Możecie przenieść się do budynku głównego przy Alei Niepodległości i tam między 22 a 20, przepraszam, 20.30 a 22 otwierają się drzwi do zabytkowego rektoratu, więc będzie to okazja, żeby zobaczyć taki minimalny kawałek monumentalnej architektury, jakby nie patrzeć, która też na co dzień nie jest dostępna dla wszystkich, więc dobra okazja, żeby zobaczyć. Oczywiście całe wydarzenie jest bezpłatne, możecie się zapisywać już na stronie, dlatego jeżeli chcecie się chociażby trochę chociaż poczuć jak w Gambicie Królowej, no to polecam udać się na stronę wydarzenia, na Noc Muzeów, tam znajdziecie wszelkie informacje i zakładkę, i też zakładkę do zapisów. Tam najlepiej się udać, jeżeli jesteście zainteresowani. Za 15 minut godzina 16, a teraz zostawiam was z All I Need Grease.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Za 10 minut godzina 16. Wcześniej wspominałem o Nocy Muzeów. Oczywiście odsyłam was w dalszym ciągu do strony Nocy Muzeów. Tam znajdziecie wszystkie wydarzenia, bo będzie ich naprawdę cała masa. Możecie wybrać swoje ulubione. Możecie poszukać też takich najbardziej nietypowych, nieoczywistych, bo to jest jeden dzień w roku, gdzie trochę bramy, drzwi się otwierają. Można zobaczyć trochę więcej niż zazwyczaj w tych wszystkich wydarzeniach. Oczywiście też wam polecam i przypominam, że UW też bierze udział w akcji. Będziemy jako Radio Campus na kampusie głównym, będą nasi DJ-owie, więc będzie zabawa. To wszystko już w najbliższą sobotę, a my gramy od 19 do godziny 1, więc myślę, że zdążycie na spokojnie obejść wszystko, co chcecie i wrócić do nas, na nasze stanowiska, bawić razem z nami. Natomiast mówiliśmy dużo o wydarzeniach muzealnych i w ogóle o wydarzeniach, więc teraz czas trochę na świat filmu, bo mam info dla wszystkich fanów post-apo, bo wiem, że też tacy tutaj są. Dla wszystkich tych, którzy tak naprawdę po finale drugiego sezonu The Last of Us wciąż trochę nie mogą dojść do siebie, to właśnie jest ten news, bo on wydaje mi się, że rozgrzewa publikę dzisiaj. No i tak, mamy już oficjalne informacje, że prace nad trzecim sezonem ruszyły pełną parą. No i do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia i nagrania, które rzucają trochę inne światło na to, co nas czeka. Największy tak naprawdę hype budzi fakt, że w końcu zobaczyliśmy nową kluczową parę bohaterów w akcji i na materiałach widać Caitlin Dever jako Abby Anderson oraz, co jest świeżym castingowym newsem, Kirina Kretera, czyli rola Lewy. Fani gry Naughty Dog na pewno wiedzą dokładnie, co oznacza trzeci sezon. No, wejdzie on głęboko w taką perspektywę Abby, więc będziemy mogli zobaczyć drugą stronę medalu, czyli historię dziewczyny, która szuka zemsty, ale też w tym brutalnym świecie odnajduje nową drogę właśnie dzięki relacji z Lewem, czyli byłym członkiem tajemniczej sekty. I zdjęcia planu pokazują ich w trakcie przygotowań do takiej ostrej wymiany ognia, więc możecie się spodziewać tego, że będzie naprawdę intensywnie. No i pojawia się też pytanie, które wydaje mi się, że dręczy wszystkich fanów. Czy to już koniec? No jak się prezes HBO zabrał głos, dyplomatycznie też sugeruje, że ta historia może domknąć się właśnie w trzecim sezonie, ale ostateczny głos oczywiście należy do samych twórców, więc zobaczymy, jak to będzie. Kiedy to wszystko? No tutaj musimy się niestety uzbroić w cierpliwość, bo do przyszłego roku musimy niestety poczekać, wtedy właśnie serial wyjdzie na platformy streamingowe. Natomiast jedno jest pewne, że nie będzie to taka opowieść o przetrwaniu, ale taka trochę brutalna lekcja o tym, jak może wyglądać świat opanowany przez grzyba, jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi. Więc nie pozostało nam nic innego, jak czekać na premierę i też obserwować dalsze jakieś wycieki do sieci. Wszystko możecie przeczytać w serwisie Gram. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tam was też odsyłam. Za 7 minut godzina, za 6 już minut godzina 16. Za moment rozmawiamy o ciekawym wydarzeniu, o festiwalu muzycznym. No już zdradzę, że hip-hopowym, ale to dopiero po 16. Zostańcie z nami.
2: Normalnie o tej porze.
3: A Gambia, cia. A Gambia, cia. Ania tu kim, se, seketa, seketim, se, seketa, seketim, se, seketa, seketim, se, seketa, seketa, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, me, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gambia, cha. Yeah.
4: Gwiazda.

0: Reklama. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama.

0: dobrze.
1: Ale punktualnie. Punkt 16, jesteśmy z wami. Wracamy do tematu, o którym wspominałem już na samym początku. Mianowicie w końcu mogę zdradzić nasz Hip Hop Festival 2026. Razem z nami organizatorzy Katarzyna Bornowska i Kafar Dixon 37. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Siemanko, hej.
1: Zacznijmy trochę od takiego na przekór trochę pytania. Jakbyście mieli opisać nasz hip-hop festiwal jednym słowem, które nie jest słowem rap, to co by to było?
2: Spektakularny.
3: Okay. Pomaganie.
1: Pomaganie, dobra. Do pomagania też na pewno przejdziemy. Piąta edycja to już jest, czyli taki mamy mały jubileusz.
3: Dokładnie tak.
1: Jak cały festiwal startował, to spodziewaliście się, że on się stanie takim stałym punktem na mapie Warszawy?
2: Tak planowaliśmy.
3: Tak, dokładnie. Taki był plan, ale no można powiedzieć, że spodziewaliśmy się. Także i pierwsza edycja jakby od razu zażarła i w tym momencie już kolejne były takie... Naturalnie przyszło.
1: No właśnie, bo mamy potężny line-up, który myślę, że każdy może zobaczyć na stronie wydarzenia. Nie zdradzamy, zobaczcie sami, kto tam będzie. Mamy też darmowy wjazd. Nie boicie się, że no trochę scena pęknie od nadmiaru ludzi?
3: Wiesz co, jest tam sporo miejsca, jest to Arena Ursynów, zapraszamy na Ursynów na ulicę Pileckiego 122, bramki otwieramy od godziny 18, start koncertów 19. Nie obawiamy się, jest dużo miejsca, fajny, duży obiekt. Zazwyczaj to jest we wrześniu, będzie teraz remontowany we wrześniu, więc trochę narzucono nam tą majową opcję, więc jeśli do kogoś jeszcze nie dotarła ta wiadomość, to w tym roku gramy w maju, tą sobotę.
1: Przyspieszyliśmy trochę jubileusz.
3: Tak,
1: przyspieszamy.
3: Tak.
1: Właśnie, a jeszcze wyczytałem, bo wspomnieliśmy Kasia, że wejście jest za free, ale wyczytałem coś z aktywnością w social mediach. Dobrze wyczytałem, że coś tam trzeba jakiś followek zostawić, coś takiego, tak?
3: To może ja, może ja odpowiem, bo to z mojego ramienia. Tak, trzeba wejść na Instagram Hip Hop Szansa. Tam wystarczy polubić nasz profil na IG I to uprawnia do wejścia free.
2: Natomiast w ogóle założeniem naszego festiwalu od samego początku było to, że będzie on za darmo. Jest to jakby opłacane ze środków samorządu i tutaj miasta stołecznego Warszawy, dzielnicy Ursynów i mojego samorządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3: Tak, dzięki temu co roku ludzie bawią się za free.
1: I to jest piękny cel. No właśnie, ale oprócz zabawy jeszcze mamy cel, powiedzmy, taki szczytny. Jakbyście mogli o tym opowiedzieć trochę.
2: Znaczy, to też chyba był główny pomysł, od którego zaczęliśmy w pandemii, bo to też jest dość istotne.
1: Czyli trudny okres.
2: Bardzo trudny okres, w szczególności dla takich miejsc jak hospicja. To znaczy, są to miejsca zamknięte, często, które borykają się z dość dużymi problemami finansowymi, a to hospicjum, na które my zbieramy co roku pieniądze, znajduje się po drugiej stronie Areny Ursynów.
3: Tak, dokładnie.
2: Więc to jakby było dla nas takie naturalne i jakby po rozmowie z panią prezes i z pracownikami, no nie ukrywam, że też nawiązaliśmy takie bardzo przyjacielskie już relacje. Wspomagamy się wzajemnie i to było dla nas naturalne, że tak, że będziemy zbierać dla tego hospicjum.
1: I jakbyś mogła przypomnieć, jakie to jest hospicjum?
2: Świętego Krzysztofa.
3: Świętego Krzysztofa właśnie z Ursynowa, mieści się na Ursynowie. Po drugiej stronie, tak jak mówiliśmy, ulicy, więc są bardzo blisko. Dziewczyny będą tam na miejscu już od godziny, myślę, 17, czekać na pierwszych gości. Mają swoje puszki, do których można wrzucać, także zapraszamy i z gotówką. Po dwóch latach dziewczyny też wymyśliły, że można to zrobić blik na telefon, będzie kod QR, także też frontem, że tak powiem, do klienta. Na miejscu zbieramy pieniążki, jest też zrzutka, to na wydarzeniu na Facebooku, jest też link do zrzutki, także wszystkie ręce na pokład i zbieramy na to hospicjum.
1: Czyli właśnie, zbieramy, pomagamy i przy okazji się bawimy. Natomiast jeszcze a propos wydarzenia, wyczytałem na stronie wydarzenia coś o wjeździe VIP i czy moglibyśmy zdradzić, co takie VIPy właśnie nam dają, jak je można też zdobyć, bo to też jest chyba ciekawe.
3: Tak, jeśli chodzi o samo zdobycie, to są różne konkursy, możemy też pomyśleć nad tym, żeby w Radiu Campus też jakąś podwójną wejściówkę
1: Super.
3: VIP wam zostawić. Dzielnica Ursynów też robiła taki konkurs, ja jeszcze na swoim profilu na Facebooku będę robił aukcję złotych płyt. Zawsze robimy złote płyty za złote serca, za pomaganie. Tam będą 3 złote płyty do wylicytowania. Też z wjazdem VIP. Wjazd VIP no, upoważnia też do próby z artystą, ze zdjęciami, do wejścia na backstage, także możesz się poczuć jak współorganizator albo prawie gwiazda tego festiwalu.
1: Czyli przy okazji jeszcze możemy swoich idoli gdzieś tam spotkać, bardzo
3: tak,
1: fajnie.
3: Tak, najbardziej. I jeszcze jedną taką opcją, która dla nas była bardzo ważna. Od pierwszej edycji robimy konkurs młodych talentów. Ten konkurs się zakończył wczoraj, w tym roku wygrał Turski i nagrodą jest support właśnie na festiwalu, na tej samej scenie, także to już jest 5. raz, kiedy młoda osoba jakby wchodzi na scenę z gwiazdami, można powiedzieć.
2: No i musimy zaznaczyć, że jedna osoba będzie w tym roku występować, która również miała swoje pierwsze kroki na tej naszej scenie.
1: To za moment o tym...
2: Nie zdradzę, broń Boże, jakie to nazwisko.
1: Za moment jeszcze o nazwiskach porozmawiamy. Dobrze. Razem z nami organizatorzy wydarzenia Nasz Hip Hop Festival 2026, Katarzyna Bornowska, Kafar, Dixon 37. Za moment do was wracamy. Dziękuję.

0: 9 minut po godzinie 16. Razem z nami stale w studiu Katarzyna Bornowska, Kafar Dixon 37, organizatorzy festiwalu Nasz Hip Hop Festival 2026. Trochę się rozgadaliśmy o konkursie, już o tym wspomnieliśmy, więc teraz musimy powtórzyć to samo, o czym mówiliśmy. Konkurs będzie, powiedzmy, wschodząca gwiazda, natomiast no, musimy zacząć od genezy, czyli rozumiem, że konkursy trwają od początku festiwalu, one są też takim nierozłącznym elementem.
1: Takie było założenie. Znaczy pierwotne założenie było takie, żeby te festiwale coś przynosiły, a przede wszystkim, aby młodzi ludzie mogli pokazać swoją twórczość artystom, którzy robią to na scenie już długie lata i po prostu się na tym znają. I to jest tak naprawdę jeden z niewielu momentów, kiedy oni mogą zaprezentować coś, co tworzą i albo no, komuś się to spodoba, albo nie, ale my dajemy takie możliwości i to się cieszy naprawdę bardzo dużym powodzeniem.
2: Tak, i to są takie rzeczy, które po prostu jeszcze jakby no, rozwijają też nas i to wydarzenie. Jest to właśnie konkurs młodych talentów, który już jest po raz piąty z nami. Bardzo duże zainteresowanie.
1: Ogólnokrajowe.
2: Tak, ludzie przysyłają traki z całej Polski. Tak jak już mówiłem, w tym roku wygrał to raper Turski, który jest z Warszawy. Więc gratulujemy pierwszy raz na antenie.
0: Oczywiście gratulujemy. Tak, już niedługo w kampusie.

0: profesjonalista.
1: Ja byłem dwa razy w pierwszych dwóch jakby w jury, jak to powiedziałeś, ale było tyle jakby nacisków ze strony młodzieży, że to oni powinni wygrać, że oddałem to komuś innemu.
2: Okej. Ale to dobra, to w takim razie, bo też pewnie znacie jakieś zaplecze, jak tutaj, czy może macie jakieś przecieki, jakie kryteria są brane pod uwagę, jak to jest, bo mnie to zastanawia, jak się wyłania młode talenty.
1: Wiesz co, jak zwykle jest to bardzo trudne, bo to wszystko kwestia gustu, ale powiem tylko, że jakby w jury jest producent, artysta i człowiek, który ma swoje studio nagrań i oni w trójkę już muszą się dogadać, kto będzie najlepszy. No jest to ciężkie, bo tak jak mówię, jest dużo zgłoszeń, także też wymuszamy na to, żeby to był jeden track, a nie wysyłać nam kilka bądź kilkanaście numerów, bo nie są w stanie tego sprawdzić, więc wyselekcjonowany track trafia do nich i ta trójka nad tym debatuje.
2: Zdecydowanie, ale to jeszcze się zastanawiam z takiego zaplecza, powiedzmy oldschoolowego, jak to się łączy, no bo mamy na scenie oldschool, będziemy mieli new school. Myślisz, że te dwa światy będą ze sobą w dobrej symbiozie?
1: Ja myślę, że dzięki temu tak naprawdę o co nam chodzi, czyli o tą pomoc hospicjum, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, z której szkoły jesteś, także...
0: Znaczy, ale to się chyba generalnie fajnie sprawdza.
1: Tak.
2: Łączą się bardzo, do świata?
0: W mojej ocenie bardzo.
1: Zdecydowanie.
2: Właśnie ja mam zawsze nie wiem jak to brać, nie wiem jak raperzy powiedzmy z tamtej epoki, którzy oczywiście są szanowani, jak najbardziej patrzą dzisiaj na takie młode talenty i też jak odczuwają teksty młodych talentów i zawsze mnie to jakoś zastanawia.
1: Młode talenty to też często jest, nie muszą być wcale tymi przedstawicielami New Schoolu, co wcale nie jest złe. Moda na boom bap i na stare bity też wraca, więc... Nie, dogadują się idealnie.
2: Okej. No to w takim razie już zbliżając się do końca, przypomnijmy... No a jednak powiedzmy, zdradźmy parę nazwisk, kogo będziemy mogli zobaczyć.
1: Dobrze, to oczywiście zagra Paluch, zagra OSTR, polska wersja, Gramatik, Bonson, Macięty Bugi i Turski, który był zwycięzcą konkursu.
2: Który był zwycięzcą i jeszcze możemy się spodziewać zeszłorocznego, tak, zwycięzcy? Dobrze pamiętam.
0: Z pierwszej edycji,
2: ale to jest taki niespodzianka.
1: Na razie zdradzamy, będą też DJ-e, także nie chcemy do końca jakby zdradzać wszystkiego. Wpadajcie w sobotę, 18 bramki, zapraszamy.
2: I to wszystko na arenie Ursynów.
1: Arena Ursynów Pileckiego 122, zapraszamy serdecznie.
0: Serdecznie zapraszamy.
2: Oczywiście, bawimy się i przy okazji pomagamy. Razem z nami Katarzyna Bornowska i Kafar Dixon 37. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy. Dzięki wielkie, pozdrawiam.

20 minut po godzinie 16. Naszymi gośćmi przed momentem byli Katarzyna Bornowska i Kafar Dixon 37. To organizatorzy nasz Hip Hop Festival 2026 na warszawskim Ursynowie. Ja przypominam, że to wszystko odbywa się już w najbliższą sobotę, czyli wtedy też, gdzie Noc Muzeów. Więc no, współczuję Wam z wyborem, natomiast tam wchodzicie za free, bawicie się za free, ale też możecie oczywiście pomóc. My wspieramy i tak się składa, że rozmawiałem z Dixonem i będą wejściówki do rozdania, ale to wszystko już niedługo w Alternatorze, także polecam słuchać nawet potem. Bad boy thing.

wstyd. Wyobraź sobie wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Człowiek to zrobi, bo to, która zrobi wszystko, gdy jej zapłacisz. Człowiek to jest Boga pastisz. I z nim

0: całość.
1: Wyobraź sobie szalony sprint milionów plemników do bazy. Człowiek to mistrz, co wyprzedził wszystkich, zanim się nawet wydarzył. Człowiek to jest sztos nad sztosy. I wygra wszystko, gdy wyjdzie z niemocy.
2: Autopromocja.
3: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: 16.30 to już ten czas na wiadomości, a przedstawię je dla nas Zofia Pokrzywnicka.
5: Akademicki Radio Campus.
6: Donald Trump odwiedza Chiny. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. Iga Świątek w półfinale.
5: Wiadomości.
6: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył dzisiaj do Pekinu z pierwszą wizytą od 2017 roku. Więcej o tym powie nasza reporterka Zofia Blazeusz.
7: W ramach dwudniowej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej Trump spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem. Głównym tematem rozmów mają być kwestie gospodarcze, w tym możliwe przedłużenie zawieszenia broni w dwustronnej wojnie handlowej. Trumpowi towarzyszą w Pekinie szefowie wielkich amerykańskich korporacji, w tym Mety, Tesli, Apple'a, Boeinga i BlackRocka. Poruszony może zostać również temat wojny USA i Izraela z Iranem. Pekin utrzymuje bliskie relacje z Teheranem i jest ważnym odbiorcą irańskiej ropy. Według komentatorów Trump naciska na Chiny, by skłoniły Iran do ustępstw. Xi może natomiast wywierać presję na Trumpa w związku z Tajwanem. Komunistyczne Chiny uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i protestują przeciwko dostarczaniu jej amerykańskiego uzbrojenia. Oficjalna część wizyty rozpocznie się jutro.
6: Na amerykańskiego lidera czekało uroczyste powitanie z udziałem chińskich oficjali i wojska. W Szczecinie rozpoczął się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Przedstawiciele z różnych krajów omawiają kluczowe tematy gospodarki morskiej. Poruszają kwestie regulacji europejskich, bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, rozwoju portów i infrastruktury oraz wpływu geopolityki na globalną żeglugę. O zainteresowaniu sprawami morza wypowiedział się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
8: Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi w Zatoce Ormuz, który wpływa na całą gospodarkę światową, w tym na naszą. Sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6: Dodał, że cieśnina Ormuz to nie jedyne wody, które padają ofiarą zaostrzającej się rywalizacji. Według wiceministra to zagraża również Morzu Czerwonemu, Morzu Czarnemu i Bałtykowi. Żyrafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii. Wyruszy w drogę specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt. Nie wiadomo, kiedy dokładnie pożegna stołeczne zoo. Jej imię wybrano nieprzypadkowo. Rogi żyrafy przypominały opiekunom Natkę Pietruszki. Podgatunek żyrafy, do której należy pietruszka, jest jednym z najbardziej zagrożonych. W naturze zostało niecałe 2000 osobników. Dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz poinformował, że w Słowenii jest łagodniejszy klimat, nie będzie zim, więc będzie jej trochę łatwiej. Poinformował również, że na pietruszkę czeka już samiec dopasowany do niej genetycznie.
5: Sportowy Campus.
6: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Polka wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-1, 6-2. Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna dopiero po meczu o 19 między Ukrainką Eliną Świtoliną a Kazaszką Jeleną Rybakiną. Półfinał już jutro.
5: Korki.
4: Sytuacja korkowa niestety już nie jest taka dobra. Aktualnie najdłużej na Żytniej w stronę Komitetu Obrony Robotników 40 minut na odcinku prawie 7 km, 37 minut na Bogucickiej w stronę Okopowej i 13 minut na Grabowskiej w stronę Okopowej.
5: Pogoda.
4: Stale na termometrach 12 stopni. 1003 hektopaskale ciśnienie, wiatr 24 km na godzinę i jakość powietrza stale jest bardzo dobra.

0: normalnie o tej porze.
1: Za 18 minut godzina 17, co oznacza, że czas na najświeższe informacje ze świata muzyki. Razem z nami Janek z Cukru. Cześć.
2: Witam cię, Jakubie.
1: Witam cię, Janku.
2: Miło jak zawsze tutaj być. Dużo się wydarzyło całkiem. Może nie jakichś rzeczy szczególnie istotnych, ale wydarzyło się dużo.
1: Trzeba je powiedzieć, właśnie.
2: Jeżeli chodzi o muzyczne newsy, no przede wszystkim Eurowizja, tak? Przede wszystkim Eurowizja.
1: Było.
2: Ani ja, ani Kuba nie oglądaliśmy, ale wysłuchaliśmy teraz występu naszej reprezentantki,
1: tak,
2: Alicji. No tak. I fajny występ. Okej, okay, taki zupełnie okej.
1: Okay. Zupełnie okej, okay, poprawny.
2: Ja bym głosował.
1: Tak.
2: No, ja
1: oczywiście, że tak, głosujemy na Polskę, oczywiście, że tak, no. W zasadzie.
2: Ktoś za granicą ogląda, no to głosujcie.
1: Tak, no ale też pojawiały się, czytaliśmy wnikliwie komentarze, też pojawiały się komentarze takie bardzo z zagranicy, że
2: Polska
1: super performance.
2: Polska teraz jest moim faworytem, tak, pozdrawiam tak, z Niemiec.
1: Też się pojawiło, no, tak, tak, także no rośniemy na arenie.
2: Polska górą.
1: No, oczywiście, że tak.
2: Także fajnie, pozytywnie, dobrze zaśpiewała nasza reprezentantka. Trzymamy kciuki. A jeżeli chodzi o newsy, no to Stormzy za pośrednictwem swojej wytwórni filmowej produkuje oficjalny film biograficzny o legendzie Arsenalu i Janie Wrightie. Bardzo ważny news.
1: Bardzo ważna news. Informacja. Oczywiście,
2: jako fan,
1: że tak.
2: Arsenalu. Oczywiście nie widziałem Jana Wrighta, jak gra, bo to czasy już zamierzchły, ale dobrze. Dobrze, że coś takiego się dzieje.
1: Ale teraz będziesz miał okazję.
2: Tak, no zobaczymy teraz legendę w tym, nie w akcji może, ale przypomnimy sobie, jak w akcji wyglądał. Mike D z Beastie Boys ogłosił swoje pierwsze w historii solowe koncerty w Europie. No wiem, że Beastie Boys to jest zespół w Polsce wręcz uwielbiany. Niestety nie wystąpi w Polsce, ale myślę, że no to jest wyjątkowa okazja, bo no wiem, że po prostu Beastie Boys to jest w Polsce zespół absolutnie wyjątkowy, dla bardzo wielu osób szczególnie ważny. Najbliżej będzie można zobaczyć w Berlinie, no ale też wcale niedrogie są loty do Londynu, a z kolei fajne bardzo miasto na jakiś taki wakacyjny wypad to Barcelona, też będzie w Paryżu, także dla fanów, fanek Beastie Boys myślę, że wyjątkowa okazja. Sprzedaż biletów rusza 15 maja, czyli pojutrze. Keith Richards powiedział, że w tym roku nie będzie trasy koncertowej Rolling Stonesów, ale jest spora szansa, że będzie w 2027. Także
1: Trzymamy kciuki, bo chyba oboje na to czekamy, że tam się pojawi to jedno magiczne miasto. Nie musi być Warszawa.
2: Cokolwiek w Polsce.
1: Może być Chorzów.
2: Może być nawet i Chorzów.
1: Może być, pojedziemy.
2: Nawet może być Chorzów.
1: Tak.
2: No, pojechałbym. Nie no, marzę o tym, żeby zobaczyć Rolling Stonesów na żywo, także jeżeli będzie taka okazja, no to ja na 100% jadę, bo to już jakaś setna,
1: a wiesz,
2: ostatnia
1: to brzmi
2: trasa.
1: Jak, wiesz, że jak to brzmi jak obietnica i teraz sobie musisz dotrzymać, no.
2: No tak, możemy razem jechać.
1: Dobra.
2: Ja
1: no
2: na pewno jadę.
1: No dobra, no to ja się zabiorę.
2: Dua Lipa pozwała Samsunga, domaga się co najmniej 15 milionów dolarów odszkodowania za bezprawne wykorzystanie jej wizerunku na opakowaniach telewizorów sprzedawanych w USA. Nie wiem, jak do tego mogło dojść.
1: To jest takie easy money, że to jest niesamowite. Ja już wiem, jak czasami artyści zarabiają. Wystarczy, że chwila nieuwagi i masz 15 milionów na
2: końcu. Ale jak to w ogóle mogło dojść? Ktoś tak stwierdził, a dajcie Dua Lipę na opakowanie. Ale co, nie możemy prawnie? Dajcie po prostu.
1: Może się nie zorientuje.
2: Może się nikt nie skapnie. No nie wiem, dziwne.
1: Ciekawe, wiesz, teraz wiemy o tym, ale ciekawe, jak się tak zastanawiam, ile było takich, że nikt się na przykład nie zorientował i nikomu to nie przeszkadzało.
2: Jak to był telewizor jakiś, kurczę, nie wiem,
1: tak,
2: w Macedonii. Tak,
1: w jakimś właśnie, w jakimś kraju, w którym, no dobra, może nie kraju, ale też powiedzmy, że no załóżmy, że nikt się nie zorientował w Polsce.
2: Też w sumie Dua Lipa jest tam z Kosowa, z Albanii, to blisko do Macedonii.
1: Właśnie,
2: to może
1: tak.
2: Właśnie jeszcze tym bardziej by się zorientowali. No nie wiem, no zobaczymy, ile pieniędzy uda się jej wyciągnąć z tego. No.
1: Stay tuned, poinformujemy.
2: Stay tuned, 15 milionów dolarów, duże odszkodowanie. No i ostatnia wiadomość, nowy singiel Charlie XCX, którego za chwilkę posłuchamy. Charlie XCX mówi, że teraz chce pójść w stronę rocka i nie wiem, czy to jest na serio, czy ona sobie robi jaja, ale mówi,
1: było
2: że
1: Brad Summer, wiesz.
2: Muzyka klubowa umiera i teraz prawdziwi klubowicze idą w stronę rocka i ona teraz będzie grać rocka i powiem ci, że słaby jest ten numer, jest jakiś taki cheesy, trochę jakby był w ogóle jakimś pastiszem, ale
1: ona dopiero zaczyna, daje jej się rozpędzić, od no, czegoś trzeba zacząć.
2: Ale posłuchamy go i może powiesz mi, co o nim sądzisz, właśnie teraz. Dobrze. Go posłuchamy.

0: Rock Music, Charlie XCX na antenie Radia Campus, 12 minut do godziny 17, Janek z Cukru razem z nami.
1: Przepraszam, że ten utwór zagrałem, ale po prostu chciałem się dopytać, czy tylko mi się wydaje, że ten utwór jest po prostu fatalny.
0: Jest zły.
1: A to jest dziwne, bo Charlie XCX jeszcze niedawno nagrała płytę Brat, która była moim zdaniem świetna, a to jest jakaś masakra.
0: No to tak.
1: Nie powinna iść w stronę rocka, ewidentnie.
0: Coś tam jest do dopracowania, jeszcze jakieś takie te zacięcia, takie jakieś efekty, ja tego nie kupuję chyba.
1: Przepraszam naszych słuchaczy za zagranie tego utworu, ale chciałem po prostu zobrazować ten obraz nędzy i rozpaczy, który Charlie XCX.
0: Tak. No ale tutaj w studiu była jednogłośna opinia, nikomu się nie spodobał.
1: Bardzo złe, bardzo złe. No takie po prostu, kurczę, mandaryna taka po prostu, tylko że z jakimś takim nowszym trochę bicikiem. No. Słabe, bardzo, bardzo nawet słabe. Teraz mam newsa grubego, naprawdę.
0: Wow.
1: To jest...
0: Czekamy.
1: To jest mocny news. Być może Kanye West wystąpi w Izraelu. Kanye West wystąpi w Ziemi Świętej, będzie miał koncert. Izraelski portal podał informację, która na ten moment nie została nigdzie zdementowana i coraz więcej też źródeł potwierdza, że to faktycznie może być prawda, że wstępnie zgodził się na warunki, są dogadywane do końca i być może będzie koncert Kanye Westa w Izraelu.
0: Jak to jest, że Kanye West propsuje zamierzchłego dyktatora,
1: tak,
0: a i Europa, kraje europejskie go banują, a Izrael mówi, nie, jest okej, wpadaj.
1: No mi się wydaje, że to jest z perspektywy Izraela sytuacja win-win. No bo jeżeli Kanye West zrobi jakiś przypał, on to powiedzą, no widzicie, Kanye West robi przypał w Izraelu, a jeżeli nie zrobiłby przypału, to byłoby, że zobaczcie, jesteśmy tolerancyjni, fajni, jakby Kanye West zagrał. Win-win, moim zdaniem.
0: Okej. Czyli nie mogą na tym źle wyjść.
1: Moim zdaniem nie mogą. Pytanie, no, czy do koncertu dojdzie.
0: No to ciekawe. To też stay tuned, będziemy update'ować.
1: Zobaczymy. Ciekawe, jaki repertuar by wybrał. Może jakiś, na przykład, może jakiś cover, na przykład, nie wiem, Boba Dylana, albo Leonarda Cohena, albo This Land Is Your Land, na przykład.
0: Ciekawe, no.
1: Artur Rojek powrócił po kilkuletniej przerwie z nowym singlem, Gruby Mały. Jest to zapowiedź jego trzeciego albumu solowego. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Będą tam wspierali go między innymi Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka. Będą go wspierać w kampanii reklamowej. Pytanie, czy pojawił się też na płycie? No dużo wskazuje, że tak. Skoro
0: się też to wydaje, tak.
1: Reklamowej. Doszło do incydentu podczas koncertu Malika Montany. Jakiś koleś wbiegł, chciał coś zrobić. W ostatniej chwili go złapano. No
0: widziałem ten film.
1: Ściągnięto go ze sceny. Sytuacja stresująca. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda.
0: On może chciał stage diving po prostu machnąć z Malikiem, cokolwiek. Biedny.
1: Nie wiadomo. Mata zapowiedział aż 3 nowe albumy. I to w nietypowy sposób, poprzez billboard ustawiony w centrum Warszawy. Mają to być aż 3 nowe albumy, 33 utwory na nich się pojawią, ale część tych utworów to już są utwory, które są znane.
0: Tak, które znamy, tak. No ale jest też...
1: Czekasz?
0: No, czekam. No młody matczak, jednak na to się czeka. No. Ostatnio w ogóle scrollowałem sobie, nie wiem dlaczego, YouTube'a naszego kampusowego i widziałem, jak Mata sobie tutaj robi freestyle w poranku jeszcze przy Bednarskiej. Jakoś mega mam sentyment do tego człowieka. Naprawdę super.
1: No, także zobaczymy, co tam się wydarzy. Czy wszystkie będą takie jak ostatnio z Kizo i tego typu artystami, czy może bardziej w stronę początków patointeligencji, na co pewnie też wiele fanów, fanek by,
0: tak,
1: by czekało bardzo.
0: Tęsknię za starym Matą.
1: No tak, tak. Łona, czyli Adam Zieliński, oficjalnie został radcą prawnym. Przez ostatnie lata łączył działalność rapera ze studiowaniem prawa i też już zaczynał swoją specjalizację jakoś tam realizować w kwestii prawa własności intelektualnej, a teraz oficjalnie już został radcą prawnym.
0: Fanfary w tle.
1: I widziałem zdjęcie na Facebooku, jak otrzymuje właśnie tam uścisk dłoni prezesa i coś tam było palone chyba. Tak.
0: Wiesz co, no może tak wygląda, się zestresował, kto wie, ale no tak,
1: jakby nie był w ogóle zestresowany, powiem ci, wyglądał, jakby był bardzo wyluzowany.
0: No tak, no. Ciekawe.
1: Ważny moment, pozytywny, no to też może nie ma co się jakoś smucić, nie?
0: Ciekawe, czy będzie radził faktycznie.
1: Zapowiadałem, że Boards of Canada wracają z nową płytą Inferno, to 29 maja. Jest to powrót, jeden z takich powrotów, na których najbardziej czekałem w ogóle w całej muzyce, więc się strasznie jaram, a jeszcze bardziej, bo teraz wyszły już te single i są one naprawdę fajne. Jednego z nich właśnie teraz posłuchamy w tym momencie.

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer 1 od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Reklama.
2: Same sztosy.

0: Kreator.
1: When producing drum and bass, don't limit yourself to just one or two drums. You could always add more to the equation. Why not try adding a bit of bongo?
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Czas. Ty już byłeś.
2: Już byłem, ja dlatego dobry. Się wcześniej nie pożegnałem. Więc dzień dobry mówię tobie.
3: Dzień dobry mówię tobie, Marta Boroń.
2: Kuba Sołtysik i zaczynamy alternator, bo już...
3: Najwyższa pora.
2: Już chwilę po 18 mamy, także...
3: I to jest co?
2: I to jest Chasing Status. I to był Chasing Status.
3: Tak, to była propozycja numer jeden. Dzisiaj jest z nami Kasia Rodek, która uczy nas realizować.
2: Tak, więc...
4: Dlatego słychać więc... to wszystko.
3: Dokładnie, więc jak to w kampusie, ludzie się uczą.
2: Tak, więc prosimy dzisiaj... o wyrozumiałość. Tak,
3: dzisiaj tak będzie po prostu.
2: Dzisiaj
3: będzie jakaś cisza, będziemy coś mówić.
2: Tak, ale będzie na pewno fajnie. Oczywiście, że tak. Tak.
4: To teraz propozycja numer dwa. Bądźcie uważni, uwaga. Podjeżdżamy celkami.
2: I to jest Nick Up. No comment.
3: No comment.
2: No comment.
3: Dwa, dwa, dwa, 827-7205. Tutaj możecie dzwonić i głosować na swoją propozycję. Oczywiście jedynka albo dwójka. Możecie też pisać SMS-y pod 886-971-971. No i odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry,
2: dzień
3: Radio
2: dobry.
3: Campus.
5: Cześć, cześć, Sylwia z tej strony.
3: Cześć, cześć Sylwia. Co tam u ciebie?
5: Dobrze wszystko, wracam z pracy i tak sobie myślę, że dzisiaj nie mam powodów na narzekania i to jest strasznie duży powód do radości.
3: Piękne.
5: Mam też pozycję, a głosuję na dwójeczkę, to bardzo.
3: Na dwójeczkę, na Nika, dobrze. Zapisuję w takim razie. A powiedz, co takiego się wydarzyło fajnego, że jesteś takiej pozytywnej
2: właśnie.
3: Energii, nie masz na
2: zdrać
3: to narzekać.
2: Sekret.
3: No właśnie.
5: Właśnie, wiecie, to nic szczególnego, ale cieszę się, że nie wydarzyło się nic niefajnego i to mnie bardzo
3: ten sposób.
2: Wow,
3: ten sposób.
2: To
3: dobrze.
2: Ładne.
3: Tak, no. Ładne. Bo tak. dzisiaj taka pogoda, taka średnia, bym powiedziała, ale jest lepiej niż było wczoraj, ale no dalej tak jest średnio, więc no generalnie dzisiaj spotykam ludzi i mają taki średni humor. Więc bardzo fajnie, Sylwia, tak. Bardzo dziękujemy za to.
2: Zarażaj pozytywnością.
3: Tak, tak, bo idzie ci to bardzo dobrze.
2: Dzięki Sylwia.
3: Dzięki, pozdro, pa, pa. 228277205, tutaj możecie dzwonić i głosować na Nick Up albo na Chasing Status.

0: No rozumiemy, rozumiemy. Social media to nie jest twój obszar zainteresowań.
1: Jacek, tylko listy.
2: Ale telefon, jakieś SMS-a, to wam wyślę. Ale...
0: Tak, tak, będzie klasycznie SMS-owo, także Jacku, słuchaj, wyczekuj, będzie wszystko, tylko musimy tutaj z Martą jeszcze się trochę ogarnąć, jak się ogarniemy, to tutaj już wszystko będzie elegancko.
1: Ale będzie,
0: także słuchaj, słuchaj uważnie.
2: Dobra, dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: Dobrze, zagłosowane, no to dziękujemy i być może do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.
1: Tak. Dzięki.
0: Trzymaj się,
1: na
0: hej.
1: Na razie, pa. Dobrze, na WhatsAppie jest uno, czyli rozumiem, że na jedynkę, czyli ten status,
0: być,
1: ja
0: cokolwiek
1: to
0: znaczy,
1: dobrze.
0: No dobrze, dobrze.
1: Odbierzemy jeszcze telefon. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
3: Dzień dobry, Bartosz się kłania.
1: Dzień dobry Bartoszu.
3: Z pytaniem, cóż to za onboarding dzisiaj?
0: No, tak się czasami zdarza, tak onboarding, no mamy tutaj od Kasi oczywiście niezastąpionej, no i tak Kasia czuwa, patrzę, uśmiecha się, czyli chyba jest okej, więc zobaczymy. Jak się nie będzie uśmiechała, to damy wam znać, zresztą pewnie usłyszycie.
1: Tak, dzisiaj wszystko jest, no, transparentne, wszystko słyszycie. Tak. Wszystko, jak tutaj klikamy, no. Czegoś nie umiemy, no to, no ale cały Radio Campus, no tak. Dobrze,
3: dobrze,
1: Bartek.
3: Dobrze, to... Poprosimy Kasię później o jakiś feedback taki gdzieś tam ogólnokampusowy.
1: Tak?
0: To może za tydzień, no nie wiesz, będziemy zrobić taki naprzemienny alternator. Może zobaczymy, może tak. Ale Bartku, co dla ciebie?
1: Właśnie, na co głosujesz?
3: Ja głosuję na jedynkę i chciałem trochę wykorzystać, chociaż nie wiem, dzwoniący przede mną, czy już tego nie zrobił, ale chciałem rzucić propozycję, troszkę dać wam... coś do takiego, że tak powiem, do decyzji, czy puścicie, czy nie.
1: No dawaj, oczywiście.
3: Nie mam jakiejś przygotowanej propozycji, jest to typowo teraz wymyślone na poczekaniu, więc może jakby był jakiś kawałek Weny, teraz wypuścił nowy singiel, może on.
1: Wena, no szukamy.
0: Wena, zobaczymy, co mamy.
1: Nie wiem, czy mamy ten nowy utwór, ale coś mamy. Więc,
3: ja każdy jego lubię.
1: Tak, więc jak najbardziej
0: mamy...
1: zapisujemy w propozycjach i bardzo dziękujemy. Jeśli ktoś ma też jakieś propozycje środowe, to poprosimy albo dzwonić, albo właśnie na WhatsAppie, albo w SMS-kach. Jak najbardziej będziemy uwzględniać.
0: Dzięki bardzo.
1: Dzięki, Bartek.
3: Trzymaj kciuki, powodzenia.
0: Dzięki bardzo.
1: Pa.
0: Hej.
1: No dobrze, tutaj też jakaś propozycja wpadła w SMS-ach. Ja, tutaj ktoś napisał...
0: Dlaczego
1: polskie truskawki kosztują 45 zł za kilo? Dlaczego?
0: To jest dobre pytanie. To jest bardzo
1: Nawet
0: dobre
1: nie
0: pytanie.
1: Wiedziałam.
0: Ja też nie wiedziałem.
1: Jeszcze nie, jeszcze w temacie truskawek nie jestem. Co my mamy? Maj mamy. No to już, no to za chwilę już.
0: Może
1: czerwie,
0: jeszcze,
1: tak
0: wiesz, może ten sezon jeszcze na nie przybywa dopiero.
1: No, więc może jak będzie pełnia sezonu, to będzie taniej?
0: Może.
1: Nie wiem, tak myślę.
0: Trzymamy kciuki za to?
1: Wishful thinking to jest chyba moje. Przepraszam, no oglądałam się takiego właśnie. Jednego teraz reality show i bardzo tam uczestnicy pongliszują i bardzo mi się to udzieliło, także przepraszam. Obiecuję poprawę.
0: Okej,
1: okay.
0: Trzymamy za słowo.
1: Dobrze, gramy coś. Gramy.
0: Gramy. No to teraz w takim razie
1: zostawiam. Chemical Brothers.
0: And utwór Go.

0: Alternator.
1: Zapalam świat na twarzy blade i jadę sam.
2: No i druga para dzisiejszego rozdania. Dyktafony od LXS na ficie z Tymkiem.

0: dwójka. No wiecie, co to jest? Awewaw. Domin i Faustyna Maciejczuk w Miss Love Remix.
1: Ten Miss Love mnie najbardziej intryguje.
0: Miss Love? Kto to Miss Love?
1: Tajemniczo.
0: Niezmiennie 228 27 72 05. Tutaj możecie dzwonić i głosować. Lub SMS-y i WhatsAppy 886 971 971. Jedynka lub dwójka. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, witam serdecznie Państwa redaktoru.
0: A
1: dzień dobry, witamy.
2: Z tej strony.
1: Cześć, Ewa.
2: Pozdrawiam panią profesor Kasię Rodek. Jakże.
1: Pozdrawiamy panią profesor Kasię Rodek. Oczywiście, że tak. Kasia macha.
3: Dziękuję.
2: Zawsze chciałam to zrobić. I teraz, słuchajcie tak, ja poproszę na dwójeczkę.
0: Na
2: bo
0: dwójeczkę.
2: Nie znam jeszcze dwójeczki.
0: Dobrze, oczywiście. Dobrze,
2: ale zaczęło brzmieć dobrze. I słuchajcie, mam jeszcze jedną sprawę. Mhm. Jakbyście tam nie wiedzieli, co w przerwach pomiędzy tymi parami.
0: No.
2: To jest tak. Ludzie dzwonią do radia, bo mają różne sprawy. Ja piosenkę pod tytułem Terere chciałabym usłyszeć dziś.
0: Jeszcze raz tytuł?
2: Piosenkę pod tytułem Terere chciałabym usłyszeć
1: Terere.
2: Dziś.
0: Terere? Czy Terere chciałabym usłyszeć dziś? To jest cały tytuł.
2: Nie, to jak było w takim filmie, że piosenkę czyjąś tam chciałbym usłyszeć
0: dobrze,
2: dziś.
0: Tak,
2: pan
0: tak,
2: czytał
0: tak.
2: Z kartki, tak, że taki...
0: Dobrze.
2: No to ja tak...
0: Terere. Czy mamy w swojej bazie Terere?
2: Wiem, że macie, oczywiście, że macie.
0: Kuba wpisuje.
2: Daniel Halle, tak? I Kacha... Przeurocza. Będzie wam się podobało, jak jeszcze nie znacie.
1: No dobra, to zobaczymy.
0: Dobrze,
1: tutaj, co jesteśmy w stanie zrobić.
2: Porankami tam dziewczyny rozruszają.
1: Zobaczymy, co jesteśmy w stanie dla ciebie zrobić.
0: Dobrze. Po wiadomościach przed 18 zaintrygowałeś mnie po prostu. Ja muszę to znaleźć. Co to jest to Terere?
1: Wszyscy odkryjemy. Wszyscy odkryjemy.
0: Tak jak ostatnio chyba Real Performance ma chyba piosenkę Tralala albo coś tego typu, to będzie Terere.
2: No to Terere.
0: No Terere.
1: Dzięki bardzo.
0: Czekaj, Ewa, a ty głosowałaś?
2: Daniel Harle, tak? To jest... No, macie. Bawcie się dobrze w takim razie.
1: Dzięki bardzo,
0: dzięki
1: Ewa.
0: Bardzo za telefon.
2: Ja razem z wami.
1: Dzięki bardzo.
0: Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia, hej.
0: Pa. Jedynka lub dwójka ktoś napisał
1: jest...
0: na WhatsAppie. Nie ma tak. Nie
1: jakiś
0: ma tak.
1: Niejasny komunikat dla nas. Nie wiemy. Nie wiemy, co zrobić.
0: Make polskie truskawki great again.
1: Tak, to jest chyba motyw przewodni. Podpisuję dzisiaj. Truskawki są motywem.
0: Tak. 228 27 72 05. Możecie jeszcze dzwonić i głosować na któreś z piosenek w tej parze Alternatora. W menu mamy LXS albo Domin i Faustynę Maciejczuk. Czekamy.
1: Czekamy na wasze głosy.
0: Dobrze, a już zbliża się 17.30, więc co to oznacza?
1: To oznacza, że czas na...
0: Wiadomości.
1: Wiadomości, dokładnie tak, także już za moment.
0: A my wracamy, za niedługo.
1: A, jeszcze zwycięzca, oczywiście, że
0: oczywiście
1: tak.
0: Poprzedniej pary.
1: Więc teraz dla was...
0: Jason Status.
1: Jason Status.
4: Three five seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Tree lean, only in my bag. What you want?

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 17.
1: Akademickie Radio Campus.
2: 17.30, Zofia Pokrzywnicka. Konferencja Impact 26. Unia bez prawa zakazującego praktyk konwersyjnych. Dwa mecze Ekstraklasy.
1: Wiadomości.
2: Trwa konferencja Impact 26 w Poznaniu. Wydarzenie obejmuje rozmowy o gospodarce, technologii, polityce i przyszłości Europy. Premier Donald Tusk zwrócił się z apelem do występujących.
3: Bardzo chciałbym, żeby także tu w Poznaniu ci wszyscy, którzy będą mówili o wyzwaniach technologicznych, gospodarczych, cywilizacyjnych, o nowej geopolityce, żeby nigdy nie utracili wiary w to, że siła czynienia dobra w polityce to nie są bajki dla naiwnych. I żebyśmy na nowo zrozumieli, że dobro nie może być i nie musi być bezsilne. I że prawda nie musi przegrywać z kłamstwem. Uczciwość nie musi przegrywać z korupcją.
2: Premier powiedział również, że Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem w Europie. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zadeklarował na kongresie, że Polska chce w ciągu dekady wejść do grona trzech najbardziej wpływowych gospodarek Europy. Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że nie zaproponuje prawa zakazującego stosowania praktyk konwersyjnych wobec osób innej orientacji seksualnej w Unii Europejskiej. Grupy aktywistów w Europie zebrali ponad 1 000 000 podpisów o uznanie praktyk konwersyjnych za europrzestępstwo. Obecnie na tej liście znajduje się m.in. terroryzm, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci oraz pranie pieniędzy. Zebranie podpisów i rejestracja takiej inicjatywy obywatelskiej zobowiązuje Komisję do odpowiedzi poprzez wyjście z inicjatywą ustawodawczą, którą Komisja posiada jako jedyna wśród wszystkich organów unijnych. Ze względu na trudności w uzyskaniu jednomyślności dla takiego zakazu wśród krajów członkowskich, Komisja planuje wydać zalecenia w tej sprawie, które nie jest wiążące dla krajów.
1: Sportowy Campus.
2: Dzisiaj będą miały miejsce aż 2 mecze Ekstraklasy. Więcej o tym powie Zofia Błazeusz.
4: Tego wieczoru zmierzy się Arka Gdynia z Górnik Zabrze o godzinie 18 na Stadionie Miejskim w Gdyni oraz Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok o 20.30 na Stadionie Miejskim Raków. Oba spotkania nie zostały rozegrane w długi majowy weekend, gdyż Górnik i Raków rywalizowały w Warszawie w finale Pucharu Polski. Na razie w tabeli wyraźnie prowadzi Lech Poznań, ale mimo wyraźnej przewagi dzisiaj koloracja nie padnie. W wieczornym meczu przedostatnia Arka walczy o utrzymanie się w Ekstraklasie, tymczasem Raków, Zabrze i Białystok mają remis 49 punktów. Walka o pozostałe miejsce na ligowym podium potrwa prawdopodobnie do ostatniej serii spotkań zaplanowanej na 23 maja.
2: Łącznie Ekstraklasę opuszczą 3 zespoły, a przesądzony jest na razie los zamykającej stawkę Brookbet Termaliki Nieciecza. Tramwaje warszawskie ogłaszają ponowny przetarg na 62 tramwaje. Rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz wyjaśnił, że poprzedni przetarg nie pozwolił na wyłonienie dostawcy, bo jego wyniki zostały zaskarżone. Nowy przetarg jest przeprowadzany w trybie nieramowym. To oznacza, że tramwaje warszawskie od razu podpiszą umowę ze zwycięzcą, a pierwsze tramwaje pojadą do stolicy 28 miesięcy po jej podpisaniu. Rzecznik podkreślił, że nowe składy będą niskopodłogowe, będą generować mniejszy hałas i mniej zużywać szyny, a także będą wyposażone w energooszczędne technologie.
1: Akademickie Radio Campus.

0: No dobrze, to po informacjach czas na parę numer 3. I pierwszą propozycją od nas jest Wildfire od Substract.
1: Takie trochę plażowe rytmy, czy mi się wydaje?
0: Może coś w tym jest.
1: Coś w tym jest?
0: Taki wieczór na plaży
1: Wildfire
0: bardziej.
1: Wildfire.

0: Natomiast na dwójce Everything You Need od Over Mono. Trochę bardziej elektronicznie.
1: To jest takie techno na plaży.
0: Oj, kochany! Czy to jest techno? (Głos) 228 27 7205 to jest numer telefoniczny do Radia Campus. Lub 886 971 971. Tutaj możecie SMS-ować i WhatsAppować.

0: Czekamy na telefony. Możecie też nagrywać głosówki, na przykład na WhatsAppa, bo mamy sprzeczne informacje co do na przykład ceny truskawek.
1: Tak.
0: Niektórzy tutaj mówią, że to nie są jeszcze polskie truskawki w sklepach i że to, no, to właśnie tak jak podejrzewałam, że to może od czerwca i że wciskają kit, że to polskie.
1: Nie jest wiem. Taka opcja.
0: Jest taka opcja.
1: Jest taka opcja.
0: To jeszcze trochę za wcześnie.
1: Znaczy, co prawda też mamy przecieki od pani profesor Katarzyny, że tutaj gdzieś pod Warszawą coś gdzieś taniej można tam zachachmycić, także no polecam w weekend gdzieś pojeździć dookoła
0: tak,
1: Warszawy.
0: Także to 45 zł to nie wiem, może... O, są polskie, widziałam jak zbierają.
1: O wow, czyli już
0: gdzie
1: mamy...
0: zbierają?
1: Właśnie, gdzie zbierają?
0: Dobrze, mam jakąś głosówkę, zaraz sobie przesłuchamy. Dzień dobry, my dzisiaj na jedyneczkę, raz, dwa, Maryna i Polka w drodze na hip-hop.
1: Wow.
0: W drodze na hip-hop. Jaki hip-hop? Odbieramy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No ja chciałem zagłosować na jedyneczkę zdecydowanie.
0: Na jedyneczkę.
2: Dobre elektro, to jest dobre elektro.
0: Dobrze.
1: Dobrze, czyli na Substract. Dobrze,
0: zapisane.
1: Zapisujemy.
0: A z kim mamy przyjemność
1: właśnie
0: w ogóle?
1: Właśnie.
2: Grzesiek. O, przepraszam, przedstawiam.
0: Cześć, Grzesiek. Cześć, Grzesiek. Co robisz, co u ciebie?
2: No właśnie, na szybkie zakupy wyskoczyłem po pracy.
0: Po truskawki.
2: Cieszę się słońcem 27 stopniami.
0: Gdzie?
2: Przyjemniej.
0: Gdzie tyle stopni?
2: Hiszpanii.
1: A, czyli mamy rozmowę typu international.
0: Ale podszedł.
1: Nieźle,
0: no.
1: Nieźle. Ja też miałem takie, gdzie w Polsce jest 27 stopni?
0: A gdzie w tej Hiszpanii?
2: No, okolice Alicante.
0: A, okolice Alicante. No.
1: Taki tam.
0: Takie tam.
1: Takie tam luźne
0: Alicante.
2: Taka środka.
0: No.
2: Taka wioska. Wioska niewielka.
0: Ale super. Mega jakoś pozytywnie
1: zmierzcza. Nadmierna skromność od ciebie, powiem ci, bije.
0: Dobrze, a co tam robisz? Mieszkasz? Rozumiem?
2: Tak,
0: pracujesz,
2: mieszkam czy... i pracuję i zdalnie w Polsce, także jakoś sobie tutaj radzę.
0: I słuchasz Radia Campus, to jest dla mnie piękne.
1: Niesamowite.
0: No, nie?
2: Tylko i wyłącznie.
1: Super.
0: Super.
1: Fajnie. Bardzo się cieszymy.
0: Bardzo się cieszymy. Zapisałam twój głos i co? Do usłyszenia. Czekamy na twoje telefony jeszcze.
2: Trzymajcie się,
0: jeszcze
2: pa.
0: Kiedyś. Na razie, pa.
1: Hej.
0: 228-272-7205. Tutaj przypominam numer telefoniczny. Nie zbierają nawet pod folią, są jeszcze kwiatki, oglądam je co tydzień. No to mamy naprawdę
1: są podzielone zdanie, nie wiem czy rozstrzygniemy to.
0: Nie wiem czy to rozstrzygniemy dzisiaj, naprawdę. Polskie truskawki 45, greckie 25, żadna ściema, przed chwilą kupowałem.
1: No i
0: jeden rabin powie tak, drugi rabin
1: tak,
0: powie nie.
1: Dokładnie.
0: Głosujemy na jedynkę, pozdro z Jutrzenki. Z Jutrzenki. Dziękujemy za pozdrowienia.
1: Dziękujemy.
0: Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
1: Cześć Marcin.
0: Cześć Marcin. Co dla ciebie dzisiaj?
3: Jedyneczka.
1: Jedyneczka.
0: Jedyneczka też. Są.
1: Oczywiście.
0: Dobrze, zapisane.
1: Zapisujemy. A co u ciebie Marcin?
3: Jadę właśnie na zakupy i tak z ciekawości spojrzałem na temperaturę w Alicante, ponieważ wybieram się w weekend. I nie wiem, z tego co zajrzałem, spojrzałem, to obecnie jest 14 stopni. To nie wiem, czy kolega miał 27, ale może to zaginiony z braci Grimm. Dobry bajko.
1: Czyli...
0: Powiem ci, że to jest tak, że ostatnio też taki znajomy z pracy był, znaczy ostatnio, jakieś 2 miesiące temu, że był w Hiszpanii i mówi, że 25 stopni. I tak sprawdziliśmy z ciekawości czystej, ile tam jest, no i było 12. Więc to jest jakiś... Nie wiem, to...
1: Może w takim centrum od betonu, wiesz, tak różno?
0: Nie wiem, nie wiem.
3: A jutro będzie, nie, w piątek będzie burza, także monitoruję tę pogodę, dlatego aż chwyciłem za telefon, gdy muszę zadzwonić, bo coś mi tu śmierdzi.
1: To mamy dwa dylematy w takim razie.
0: No, ale nie byłam w stanie w to uwierzyć, że może być 27, no bo
1: ja
0: u nas
1: też.
0: Ostatnio też było 25 chyba w majówkę, o ile się nie mylę.
1: Tak, tak, było ciepło w każdym razie.
0: Dobrze, no to bardzo fajnie. A jedziesz na weekend? Na taki
1: city break?
3: Trochę popracować i później na przedłużony weekend już prywatnie, więc...
0: Super.
3: Przyjemne z pożytecznym.
0: Super.
1: Trochę zazdrościmy
0: no,
1: nawet.
0: No, zazdrościmy pozytywnie, jak zwykle.
1: Pozytywnie, oczywiście, że tak.
0: Dzięki za głos. Marcin. Pozdro. Do następnego. Pa.
1: Cześć.
0: Rozpisaliście się
1: właśnie.
0: Podejrzewam, że o truskawkach. Są polskie, widziałem jak zbierają. To było gdzieś w okolicach Wyszogrodu, zbierali, przy drodze sprzedawali w ten weekend. Tak. Poprawiliśmy się na techno na plaży, hip-hopy taneczne. Truskawki są polskie na giełdzie, ale po 120 zł za kilogram.
1: Niesamowite.
0: No dobrze, uczymy się. uczymy się od was.
1: Na pewno wiemy, tak. Gdzie są truskawki i po jakiej cenie, tak?
0: Z tą temperaturą, jak z cenami truskawek. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
1: Tak, twoje słowa, twoje
0: słowa. Jeden rabin powie tak, drugi powie tak. Dobrze, i na jedyneczkę jeszcze, oj, na jedyneczkę głosujecie. Dobrze, zbieramy głosy, liczymy, a teraz co? Może zwycięzca poprzedniej pary?
1: A bardzo proszę, i to będzie duet, tak, z tym mistycznym remiksem nawet.
0: No to
1: Awe Waw, Miss Love Remix, Domin i Faustyna Maciejczuk.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja. Alternator.
2: Nie śpię, bo trzymam poziom. Bity się robią, nie śpię.
3: Tytuł już padł. Nie śpię, bo trzymam poziom. I oczywiście Raw Performance.
2: Bity się robią, nie śpię, bo trzymam poziom. Bity się robią,
3: ja tak od razu powiedziałam, co to. To Alternator. Witamy ponownie.
4: Witamy.
5: Ciężko się skupić, ciężko to rzucić, nie śpię.
3: I to propozycja numer jeden w tej parze.
5: Nie umiem, chociaż próbuję, wiesz, że nawet jak zmrużę oko, to lunatykuję i produkuję, nie śpię.
3: 22 827 7205 to numer do nas, możecie dzwonić i głosować i z nami porozmawiać.
5: Cóż jest

0: razy można. No i propozycja numer 2, czyli Gruby Mielski z Returnersami, Prosty Człowiek.
1: Słowo, jeśli nikt nie słucha, kiedy mówię, ile rzeczy trzeba stracić, żeby poczuć wdzięczność.
0: 886-971-971 to jest numer, na który możecie wysyłać do nas SMS-y z głosami.

0: wiem.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Siemka, głosuję na dwójeczkę.
1: Siemka na
3: Siemka.
1: Dwójeczkę, dobrze,
3: bardzo
1: zapisuję.
3: Proszę, a z kim mamy przyjemność?
2: Mogę kogoś pozdrowić?
3: Oczywiście.
1: Możesz, anonimowy słuchaczu.
2: Marcin jestem.
3: Cześć Marcin.
1: Możesz pozdrowić.
2: Cześć. Pozdrawiam niebiesko-włosą taksi driverkę.
1: O!
3: I niebiesko-włosą, tak, okej. Okay. No dobra, no to...
1: W ogóle chyba pierwszy raz się do nas dodzwoniłeś, czy się mylę?
2: Nie, dawno nie dzwoniłem,
3: Czyli się liczyłeś resetową.
1: Tak.
2: Tak, tak.
1: Dobrze, a powiesz, co to za historia?
3: Właśnie,
1: coś zdradzisz może?
2: Poznałem taką dziewczynę, która jeździ na taksi razem ze mną i teraz gnijemy w korkach pewnie.
3: Czyli okej.
1: Okay, ale ty jeździsz jako taksówkarz? Czy...
2: Tak, tak, tak.
1: Rozumiem już tę konfigurację. Dobrze, dobrze. No dobrze, zaintrygowałeś mnie również. No to pozdrawiamy, zapisany głos. Coś chcesz jeszcze powiedzieć, co dobrego u ciebie dzisiaj?
2: No na razie gniję w korkach, więc na razie nic niedobrego.
3: Niestety.
2: Tak, tak.
1: No dobrze.
3: No, no dzięki bardzo.
1: Szybkiego usłyszenia. Pa! Halo, dzień dobry.
4: Siemanko, cześć.
1: Siemanko. Kapu.
3: Siemanko, hej. Kto z nami?
4: Ja bym chciał na dwójeczkę zagłosować.
1: Na dwójeczkę?
3: Okej.
1: Okay. Na dwójeczkę, czyli...
4: Pozdrawiam grupę Mielskiego, pozdrawiam cały spam 3 od grupy właśnie od Mielskiego. Jak wam dzień mija?
3: Nam.
1: Jak nam dzień mija, no?
3: Cudownie.
1: Ja musiałam stać
4: przed... jak komuś mija dzień, więc dlatego pytam teraz, jak wam dzień.
3: Bardzo
1: nam
3: miło, dziękujemy.
1: Przed dziewiątą, więc niezbyt dobrze.
3: To jest przed dziewiątą?
1: Tak.
3: I to już jest tragedia?
1: No to jest tragedia.
3: To ja o 6.30 już kończyłem swój bieg.
1: Ja nie rozumiem, ja naprawdę... To kończyłeś bieg?
3: Bieg.
4: O 6.30 kończyłeś dzień.
3: Bieg. Dzień,
1: no,
3: nie.
1: Kuba biega. No, też kiedyś biegałam, okay, ale już wyrosłam z tego.
3: No cóż, bo jeszcze wszystko przede mną. Może kiedyś.
1: No, ale tak, z tym wstawaniem u mnie to jest bardzo ciężko. No, ale jutro będzie lepiej. Jutro wstaję 10.30.
3: O, oh, wow.
1: Taki
4: no,
1: mam plan.
4: Wow.
3: U mnie to już połowa dnia.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo.
4: Nie trzymam, nie trzymajcie się.
1: Trzymajcie się,
3: dzięki,
1: na razie,
3: hej.
1: Pa. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
5: Cześć, Natalia z tej strony.
1: Cześć Natalia.
5: Na dwójeczkę.
3: Na dwójeczkę.
1: Też na prostego człowieka, dobrze zapisane.
3: Zapisujemy w takim razie.
1: Co tam u ciebie?
5: Dobrze, właśnie też stoję w korku. O. Ja tu właśnie sobie ulicami Warszawy.
3: Niedobrze.
5: No, niestety tak.
3: A gdzie...
5: Więc pozdrawiam wszystkich, którzy też za kółkiem.
1: My też.
5: Stoją.
1: My też pozdrawiamy. A gdzie ten korek? Gdzie jesteś?
5: Znaczy wiesz, to jestem na Obozowej i tak po prostu się wleką. To nie jest taki straszny korek, ale tak jadą bez sensu.
1: No, znam.
3: No cóż, no zdarza się tak. No niestety.
1: Dobrze, ale co, już wieczór, wypoczynek, zmierzasz ku domkowi.
5: Tak, zmierzam ku domowi, także już tylko chill i relaks.
3: To jeszcze, super. Ja mam takie pytanie do ciebie, czy ty masz jakieś życzenie muzyczne, które ewentualnie moglibyśmy spełnić, jak będziesz stała w korku?
5: No oczywiście, że tak.
3: No to...
5: No, ja ci mówię, poczekaj.
1: Zamieniamy się w słuch.
5: Poczekaj, już, uno momento.
3: Oczywiście. Mamy cały czas tego świata.
1: No.
5: Dobra, no to niech będzie In the Morning.
3: In the Morning.
1: O, to tak w temacie. Tak. Mamy to, a kogo to jest?
3: Właśnie,
1: kogo to
3: kto jest wykonawcą?
5: ZHU.
1: No to możemy nie... Ale mamy dwa inne takie utwory. Od takim tytule.
3: A nie, mamy, jest, dobrze.
1: To przepraszam.
3: To w takim razie...
1: Cofam to, co cofnęłam.
3: Cofam, co cofnęłam. Dobrze, to będziemy spełniać życzenia super. W takim wypadku.
1: Dobrze.
5: Super.
1: Dzięki bardzo.
5: Dziękuję.
3: Dzięki bardzo, pozdrawiamy, hej. Cofam to, co było... Co?
1: No, nie wiesz,
3: jesteś chyba niewyspana.
1: Nie, to jest... Nawet nie wiesz, z czego to jest.
3: A z czego to jest? Wytłumacz mi, proszę.
1: Pokażę ci potem.
3: A, no to dobrze.
1: Pytam jako dobry człowiek. Raz, dwa.
3: No dobrze. Zapisujemy.
1: Odbierzemy jeszcze? Teraz
3: tak,
1: odbierzemy.
3: Tak, odbierzmy.
1: Halo. Witamy. Ponownie
4: halo,
1: chyba.
4: Cześć. Wspaniale, za pierwszym razem, bo jak wykręciłem, to się dodzwoniłem. Cześć, Tony Bartek.
1: Siemka.
3: Cześć, Bartek.
4: Jeszcze Stanisław ze mną jedzie. Stasiu, odezwij się.
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Na co głosujecie?
4: Pełna.
2: Jakbyście mogli przypomnieć, co jest.
1: Mamy, tak, mamy, mój drogi. Nie śpię, bo trzymam poziom, Rała i Prosty Człowiek, Gruby Mielski i The Returners.
2: Ojej, to jest straszne.
3: Jaka reakcja. Najlepsza
1: bo
3: na świecie.
1: Wybór.
2: Klęska urodzaju.
1: No. Tak, a.
3: Zamknij oczy i strzelaj.
1: No, możemy rzucić monetą.
2: Nie, to Mielskiego, no.
1: Na Mielskiego.
2: Dwójeczkę, ja, a Staś?
3: Staś, właśnie, na co ty?
2: Też dwójkę.
3: Też dwójkę?
1: Też.
3: No dobrze.
1: Jednym głosem,
3: komitywy dobrze. Jesteście, dobrze, dobrze.
2: Podgłośniłem jego głos, bo je gruszkę i właśnie...
3: A, no to okej, okay. No to są rzeczy ważne i ważniejsze.
1: To smakuwa.
3: Smakuwa.
1: To tyle powiem.
2: No bo właśnie jedziemy na trening piłkarski i właśnie nasz młody piłkarz się dożywia.
1: Dobrze, dobrze, więc. Węgle tam ładuje, dobrze? Z gruszki.
3: Super.
1: Pięknie.
3: No to trzymamy kciuki, żeby była bramka strzelona,
1: tak,
3: w takim
1: trzymamy
3: wypadku
1: kciuki
3: dzisiaj.
1: Za trening i za was, żebyście szybko dotarli.
2: Super.
3: Dzięki bardzo, trzymajcie
1: dzięki.
3: Się. Hej.
1: Pozdro, pa, pa. Zliczamy wasze głosy, choć tutaj jedna propozycja się na prowadzenie trochę
3: ale
1: wysuwa.
3: Jeszcze nie mów, jeszcze nie mów. Jeszcze
1: nie, no ja nic nie mówię. No.
3: A, wiesz, różnie to może
1: nie,
3: powiedzieć.
1: Nie.
3: No, tak przez przypadek możesz powiedzieć.
1: Nie, nic nie powiem. No, dobrze,
3: dobrze teraz... no to jest chyba ten czas, żeby tak. Ogłosić zwycięzcę zeszłej pary.
1: Trrr.
3: Chcesz no. Czynić honory? Ja powiem.
1: Dobrze.
3: Wildfire od Substract teraz.

0: Aż sprawdziłam, czy nie mam jakiegoś łańcucha na szyi.
1: Tak sobie chciałam. Ma, trochę ma.
0: Tak sobie chciałam porobić. Alternator. No i następny klasyk. Wu-Tang Clan i Cream, czyli Cash Rules Everything Around Me.
1: Bitwa klasyków, no.
0: Bitwa klasyków. To propozycja numer 2. Możecie głosować, jeśli umiecie zdecydować. 228277205. Tutaj dzwonicie lub 886971971. Tutaj możecie pisać. Coś pomyliłam? Chwila.
1: 886971971.
0: Tak, tutaj możecie pisać SMS-y albo WhatsAppowo głosować na wasz ulubieńszy utwór. Dobrze, wpisuję dwójeczka, już jest głos na WhatsAppie.
1: Ale my musimy jeszcze zacząć od czegoś ważnego.
0: Od czego?
1: Od tak zwanego konkursu.
0: A konkurs, no tak.
1: Konkursu. Musimy od tego zacząć, bo tak jak obiecaliśmy, mamy dla was wejściówkę, jedną wejściówkę podwójną, więc możecie sobie zabrać kogoś, kogo chcecie na nasz hip-hop festiwal, który jest w najbliższą sobotę. Więc możecie to od nas zgarnąć. I co musicie zrobić? Musicie napisać do nas SMS-a pod numer 886971971 i debatowaliśmy, co musi być w treści tego SMS-a.
0: Tak, ta debata trwała 10 sekund i doszliśmy do tego, że tutaj, jak na przykład w propozycjach jest utwór Cream, które ma jak to nazwać? Myślę, że to jest skrót, od
1: to
0: wiecia.
1: Jest skrót.
0: To jest po prostu dłuższy utwór, ale ma fajny skrót, więc jakbyście mieli jakiś hip-hopowy kawałek, to jak byście go nazwali? Jakoś tak kreatywnie. Jakoś
1: swoją
0: tak
1: propozycję, tak. Wrzucacie nam na SMS-a 886971971 i kto pierwszy, ten lepszy zgarnia jedną podwójną wejściówkę na nasz hip-hop festiwal 2026.
0: A gdzie to będzie?
1: To jest Arena Ursynów? Tak.
0: Dobrze. Tak. Jeśli nie kolidują wam żadne plany, to zapraszamy, bo no wiem, że jest jeden koncert w sobotę jednego rapera bardzo znanego.
1: No ale więc... jest też Noc Muzeów na przykład, to też może być przeszkoda. Jest strasznie dużo rzeczy, dużo dylematów.
0: Dobrze, więc czekamy i czekamy na wasze głosy. Jedynka albo dwójka pod 228277205. Tutaj możecie dzwonić. Albo 886971971. Tutaj SMS-y, WhatsAppy. Tutaj głos na Cream. O, jaki fajny gif!
1: Dostaliśmy gif, tak?
0: Dola bilio. Bardzo fajne.
1: Opowiedz gif słowami, Marta.
0: Dobrze, to czekamy w takim razie. A, jeszcze w temacie muzycznym. Kuba, czy oglądałeś Eurowizję?
1: Oglądaliśmy z Jankiem z Cukru tutaj w normalnie o tej porze.
0: Że dzisiaj
1: oglądaliśmy, ale tylko występ Polski, Alicji.
0: I jak ci się podobało?
1: Alicja bardzo fajnie, bardzo. Wydaje mi się, że poprawny to był wykon.
0: Tylko poprawny?
1: Tylko poprawny,
0: według
1: tak.
0: Według mnie świetnie sobie poradziła. Znaczy ja generalnie nie oglądam Eurowizji, ale oczywiście. Obejrzałam Alicję i naprawdę skojarzyło mi się to w ogóle z występem na przykład Beyoncé z płyty Renaissance. Ona tak miała taki metaliczny, taki kosmiczny strój.
1: Tak.
0: I w ogóle te włosy. I w ogóle taka była jak taka diva. Mega, mega,
1: może
0: naprawdę.
1: Może rośnie, wiesz, nowe zastępstwo Edyty Górniak.
0: Kto wie. Więc jestem bardzo podekscytowana jednak sobotą. To też w sobotę, widzisz.
1: Też w sobotę.
0: Wszystko jest w sobotę.
1: Niesamowite to jest.
0: Więc jestem ciekawa, czy tam zajmiemy jakieś fajne miejsca.
1: No. Ciekawe to jest. Ja staram się nie mieć oczekiwań do tego konkursu, ale no oczywiście trzymam kciuki.
0: Co zrobić, żebym dla córki wejściówkę dostał na koncert w przyszłym tygodniu?
1: No to...
0: Jaki koncert w przyszłym tygodniu?
1: Jaki koncert w przyszłym tygodniu, dokładnie. Koncerty dużo mamy w sobotę.

0: Cream. To w tej parze. Czekamy na głosy, bo spływa dużo głosów w SMS-ach na WhatsAppie, ale czekamy też na telefony.
1: Tak jest.
0: No dobrze, to może teraz zagramy, kto tam wygrał w poprzedniej parze.
1: No to też nie było łatwe, ale jednak większością wygrał prosty człowiek, Gruby Mielski i The Returners.

0: Mój łańcuch znowu tutaj wydaje dźwięk.
1: Bling, bling.
0: Wyścig szczurów. I td. To propozycja numer 1. 228 27 7205. Portfel jest celem, no ten kto nie jest. Tutaj dzwonicie albo SMS-ujecie 886 971

0: No to zaczynamy.
1: Dzisiaj takie pary albo elektronika, albo hip-hop.
0: No tak, no nie? Ale to sensownie brzmi.
1: No dobrze,
0: tak?
1: Sensownie.
0: To brzmi sensownie,
1: 228 27 7205. Tutaj dzwonicie, możecie zadzwonić do nas, zagłosować na utwór, który bardziej wam się podoba w parze i z nami porozmawiać.
0: No właśnie.
1: Bo SMS-y i WhatsAppy widzę, że piszecie, ale
0: tak.
1: zachęcamy do telefonowania.
0: Tak.
1: Jedynka, zapisuję. Tutaj też jedynka, a tutaj Abradab.
0: No.
1: Mamy telefon. Halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Cześć. Kto po drugiej stronie?
2: Michał i Tymon.
1: Michał i Tymon. Witamy, cześć.
0: Co dla was, panowie?
2: Jedziemy właśnie na trening piłkarski i tak odpaliliśmy radio.
0: O, proszę.
1: To już drugi taki przypadek dzisiaj.
2: I mówię do Tymka, że wyścig szczurów, no klasyka.
0: Wyścig szczurów, no dobrze, czyli rozumiem, że Tymek też jest na wyścig szczurów nastawiony.
1: Tam tak, w drużynie? Tak. Wyścig szczurów?
2: Tak czy nie?
1: Tak,
0: dobrze. Słyszymy, tak. Potwierdzamy, zapisujemy dwa w takim razie na wyścig szczurów. A powiedzcie mi, który z was będzie grał? Bo to nie jest takie oczywiste.
1: No, w sumie tak.
2: Dobre pytanie. Nie, no młodzież dzisiaj gra.
0: Młodzież, okej.
2: A młodzież gra, a ojciec też się ogarnął i kupił sobie piłkę. I obok w koszykówkę sobie porzucam.
1: Super.
0: Okej. Czyli jakiś tam dwutakcik będzie ćwiczony dzisiaj.
2: No, myślę, że nie jeden.
1: A co po treningu? Odpoczynek.
2: A po treningu co, Tymon?
3: No jak będzie sucho na placu zabaw, to może...
1: I to jest bardzo dobra propozycja.
0: To jest bardzo dobra propozycja.
1: Ale jakie analityczne myślenie, jeśli będzie sucho na placu zabaw.
0: Tak, super.
1: Dopiero wtedy.
0: Ale fajne, może też skorzystamy z Martą, może też sobie pójdziemy na plac zabaw, zobaczymy.
1: Totalnie tak.
2: W ogóle stąd, że udało się zadzwonić, w ogóle pierwszy raz próbujemy i pierwszy raz się udało.
0: Wow. No to super, no to mamy, super. Mamy święto w takim razie, to musicie dzwonić częściej i nam robić update'y.
2: No. Szczególnie przed treningi będziemy dzwonić, bo akurat o tej porze jedziemy.
1: No
0: i szczególnie w środę.
2: Super,
0: umówieni jesteśmy.
1: Dzięki za telefon, trzymajcie się tam.
2: Dzięki, bardzo pozdrawiamy.
0: Hej. Odbieramy,
1: halo. Dzień dobry.
4: Cześć.
1: Z kim mamy przyjemność?
4: Z Maćkiem.
0: Cześć Maciek.
1: Co dla ciebie tym razem, dzisiaj?
4: Ja poproszę wyścig szczurów może.
0: Wyścig szczurów,
1: na Tedego. Dobrze.
4: Tak, na
1: Tedego. Co tam u ciebie, gdzie jesteś, co robisz?
4: Mam głupie pytanie.
1: No.
4: Wziąłem udział w konkursie, wysłałem nazwę kawałka hip-hopowego.
0: Mm-hmm. Właśnie, to będziemy go rozstrzygać, na pewno dostaliśmy.
1: W ogóle powiedzieć, jak się rozstrzygnął ten konkurs, ale jesteśmy super, Kuba.
0: No cóż, to nas pierwszy raz, musicie nam wybaczyć.
4: Jest taki problem, że usłyszałem, że kawałek hip-hopowy ma się jakoś nazywać, nazwałem go.
0: Tak.
4: Ale nie wiem, co wygrałem, szczerze mówiąc.
0: Okej.
1: Poczekaj. A jaki to był tytuł?
4: O Boże,
1: nie chcesz się
4: mówi? Nie chcę, żeby ktoś, wiecie, użył go.
1: Nie, bo już mamy rozstrzygnięty konkurs.
0: Mamy rozstrzygnięty, także już do zwycięzcy się odezwaliśmy SMS-owo, teraz czekamy na imię i nazwisko, także jak nie pisaliśmy do ciebie, to niestety nie tym razem.
1: No.
4: Ktoś
1: był szybszy.
4: Okej, dobra.
1: No dobrze,
4: dobra.
1: Ale tak, byłam ciekawa, co to jest za... Bo wysłałeś to SMS-owo?
4: Tak, to są
0: na sądzie. Okej, to zaraz...
1: Dobrze, ja sobie to...
0: zaraz obczajmy twój tytuł w takim razie.
1: Dobrze, to zapisałam głos. I co? Dzięki bardzo za telefon.
4: No dzięki.
0: Dzięki bardzo.
1: Pozdro. Na razie.
0: No dobrze, Marta, to jest chyba ten czas, żeby ogłosić zwycięzcę poprzedniej pary.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej.
0: A wiesz, kto to jest?
1: No, wiem, kto to jest.
0: A kto to jest?
1: Snoop Dogg. I Who Am I?
0: Oczywiście. Dla was Snoop Dogg.

0: Bastard Dog. Doggy
1: Dog. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: 18:30, Zofia Pokrzywnicka.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Atak dronów na Ukrainę. Szczyt B9 w Bukareszcie. Zapisy na lato w mieście.
5: Wiadomości.
4: Dzisiaj od rana trwa masowy atak rosyjskich dronów na Ukrainę. W Kijowie słychać było wybuchy i od rana trwa alarm powietrzny w związku ze zmasowanym atakiem 800 rosyjskich dronów, które zmierzają na zachód kraju, w tym na obwód wołyński. W Odessie na południu Ukrainy w wyniku rosyjskiego ataku wybuchł pożar na jednym z podwórek i spłonęło kilka samochodów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Instagramie, że jest aktualnie ponad 100 dronów na naszym niebie i może być ich więcej. Stwierdził, że Rosja kontynuuje atak i specjalnie celuje w ukraińską infrastrukturę i obiekty cywilne. Zakończył się szczyt bukaresztańskiej dziewiątki z udziałem liderów państw NATO obecnych na wschodniej flance i krajów nordyckich. W Bukareszcie zawitali również sekretarz generalny NATO Mark Rutte i podsekretarz stanu USA Tomasz Dinano. O wspólnych celach krajów B9 wypowiedział się prezydent Polski Karol Nawrocki.
6: Dekadę temu w obliczu odczuwalnych już wówczas neoimperialnych zamiarów Federacji Rosyjskiej na spotkaniu w Bukareszcie nasze państwa zdecydowały o synergii wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i nasze dzisiejsze spotkanie, mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, kontynuuje i wzmacnia tę współpracę.
4: Państwa biorące udział w szczycie podkreśliły, że naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję pokazują potrzebę wzmocnienia obrony wschodniej flanki NATO. Dodatkowo zadeklarowały dalsze wsparcie dla Ukrainy. Już w poniedziałek ruszają zapisy na lato w mieście. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy mieszkają w stolicy. Akcja potrwa w okresie ferii letnich od 29 czerwca do 31 sierpnia. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych atrakcjach oraz zajęciach. Elektroniczna rekrutacja potrwa do końca maja do północy. Więcej informacji o lecie w mieście i formularz zapisów znajdziecie na stronie warszawa-latowmieście.pzo.edu.pl. Ministerstwo Finansów informuje, że do końca maja został przedłużony niższy VAT i akcyza na określone paliwa silnikowe. Decyzja została podjęta w ramach rządowego programu CPN obniżającego ceny paliw. Według założeń rządu jest to rozwiązanie o charakterze czasowym.
1: Radio Campus.
7: Co z tobą mała? Skarby. Skarby, to na wasze życzenie.

No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem.

0: Alternator.
1: No dobrze, to chyba czas na jakieś mocniejsze brzmienie, mam wrażenie. Pierwsza propozycja w tej parze od nas to Hot Freaks od Fred Soila. Możecie do nas pisać SMS-ki 886-971-971. Ale możecie też dzwonić do nas. Marta, jaki to był numer?
2: 228277202.

0: Fighters i Wheels. To propozycja numer 2 w tej parze Alternatora. Powtórzę numer telefoniczny 228 27 7205. Również SMS-ować, a co? Albo pisać na WhatsAppie 886-971-971. Kilka spraw musimy uporządkować.
1: Musimy.
0: Tak, po pierwsze głosuję na jedynkę. Dobra, dobra, pozdrówcie Marcina z taksi. Zadzwoniłabym w odpowiedzi, ale jadę z klientem w korkach od czasu jego pozdrowień. Z góry dziękuję. Wspomniana niebieskowłosa Paulina, kierowca taksi.
1: Czyli niebieskowłosa Paulino.
0: Powróciła Paulina.
1: Tak jest.
0: Mamy nadzieję, że słuchacz, który pozdrawiał Paulinę, również słucha, więc tutaj łączymy was.
1: Łączymy was i pozdrawiamy was ze sobą. My też was pozdrawiamy, tak. Ale najważniejsze, żebyście się pozdrowili.
0: Tak. Druga sprawa. Słuchacz, który dzwonił, nie pamiętam jak miał na imię, i pytał się o wejściówki, to on wygrał te wejściówki na sobotę.
1: Bo okay.
0: Po prostu tam był numer, a tutaj był zapisany jako sędzik.
1: Okej,
0: okay. Tak,
1: czyli wygrałeś.
0: Prostu, więc wygrałeś, więc po prostu tam, Kuba, co tam trzeba zrobić?
1: Tam trzeba wysłać
0: SMS-owo imię i nazwisko.
1: Tak.
0: Więc wtedy będziesz miał wszystko będziesz wpisany na listę.
1: Imię i nazwisko i imię i nazwisko osoby towarzyszącej napisz do nas i będziemy wysyłać wam dalsze info.
0: A tytuł utworu hip-hopowego, który sędzik zaproponował, to Bounce'owy Bones. Bardzo mi się to spodobało.
1: Bardzo fajne.
0: I byłeś pierwszy. Więc
1: i nie wiadomo, trochę to jest takie na pograniczu, mam wrażenie, bo Bounce'owy Bones, trochę disco polo, trochę hip-hop, no. Nie wiadomo. No, nie kojarzy ci się taki Bounce'owy Bones?
0: Taki od wuja.
1: Taki od wuja.
0: Bones mi się właśnie nie kojarzy z wujem. Bones teraz jest w modzie, no, na czasie jest. Wiesz, taki performative...
1: Stroju. Wiadomo, wiemy jak jest.
0: Dobrze, 228 27 7205. To już ostatnie chwile, żeby dzisiaj się dodzwonić do nas w Alternatorze. Możecie głosować albo na jedynkę, albo na dwójkę. Na Hot Freaks od Freda Soili, albo na Wheels od Foo Fighters. Czekamy na telefony. A na razie spisujemy wasze głosy SMS-owe i WhatsAppowe.
1: Tak jest. Już mamy pierwsze z nich.
0: Tak, dzisiaj jesteście trochę nieśmiali, ale jeśli stoicie w korku, albo chcecie się podzielić planami na wieczór, albo na resztę tygodnia, to jak najbardziej jesteśmy tutaj.
1: Jesteśmy dla was.
0: Jesteśmy dla was.
1: Tak jest.
0: Bo ja dalej się nie mogę zdecydować, co robić w sobotę. Jest tyle świetnych rzeczy w sobotę.
1: No. I właśnie, jest parę koncertów.
0: Zrobić analizę SWOT.
1: Ja dzisiaj wcześniej w programie normalnie o tej porze próbowałem znaleźć jakieś takie najciekawsze wydarzenia z Nocy Muzeów. Mhm. I mi się strasznie podoba wydarzenie, które organizują tramwaje warszawskie, bo nie wiem czy wiesz, ale 160 lat mają tramwaje warszawskie.
0: I co można zrobić ciekawego?
1: Co można zrobić? Będą stare tramwaje.
0: Przed 160 lat.
1: Jest taka szansa, że jakiś się taki pojawi, na przykład jakiś taki turbo drewniany stary, wiesz...
0: Tramwaj.
1: No na przykład. Może tak być, ale będzie też muza, będzie fajnie.
0: Ja bym chciała tramwajem z klocków Lego na przykład się przejechać.
1: Nie wiem, czy takie coś jest akurat w Warszawie, ale byłoby to super.
0: No, ale a propos Nocy Muzeów, to zastanawiam się, gdzie ja bym chciała, co ja bym chciała zrobić. No na pewno to, co jest przy Centrum Nauki Kopernik, to tak związane z moimi zainteresowaniami dietetycznymi.
1: A co tam będzie?
0: No ta wystawa, to można sobie...
1: Oczywiście. A, przepraszam, rozmawialiśmy o tym faktycznie.
0: No, więc tak, ale tak jak mówiliśmy, no w sobotę i Eurowizja, i ten festiwal hip-hopowy, i jest Mata na Narodowym, bo tak ostatnio mówiłam, że to jest jakiś raper.
1: Jakiś nieznajomy, taki niszowy. Tak, no wiadomo.
0: Tak. Dobrze, skontaktował się z nami
1: zwycięzca. Tak jest. Dobrze, w takim razie zostaniesz wpisany na listę, drogi zwycięzco. Gratulacje. Także no, polecamy słuchać Kampusika, bo tutaj no, czasami jakieś wejścióweczki dla was mamy.
0: Dobra, czekamy cały czas na wasze głosy. Ja je zliczam, cały czas i co, może niech poleci, kto wygrał poprzednią parę?
1: Wygrał zwycięzca, co tu dużo mówić.
0: Było, walka była zacięta, ale wygrał Tedę.
1: Wygrał Tedę z wyścigiem szczurów. Posłuchajmy.

0: Alternator.
1: Hannah Montana.
2: Ej. Montana. Już powiedziałaś, więc już został wywołany do tablicy. Młody matczak.
1: Hannah Montana.
2: Montana. Ale chainem nie ruszasz.
1: Hannah Montana.
2: No dobrze, więc już ostatnia para od nas. Mata

0: i Pujeczka.
1: I to nie jest bez przyczyny para, bo też o nim wspominaliśmy już dzisiaj, a w zasadzie o wydarzeniu, na którym się pojawi. Między palcami przepływają plany świata. OSTR, Alcatraz, to jest propozycja numer 2 od nas. Niczym Alcatraz, choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj
0: Mahal. Świat, nasze sprawy. 886-971-971. Tutaj możecie pisać SMS-y, jedynka albo dwójka, albo na WhatsAppie. Na światłach w miejscu tym samym, co stoję niemal zawsze. Słuchając radia nie mam płyt, ktoś jest stąd zakosił ukradkiem. Bateria padła w telefonie, misy w znadgryzionym.
1: A gdzie możemy zadzwonić?
0: 228-27-7205. To już ostatnia szansa dzisiaj, żeby się dodzwonić. Zrobię to jutro, jak się okaże, że będzie z tym problem. Pieprzona bateria, zadzwoniłbym sprawdzić, czy studio przypadkiem jeszcze jest wolne. Odpływam myślać. Na dwójeczkę ostrym jeszcze mamy jakieś pozdrowienia. Pozdro z kanału Szykujemy Żuka. A111 na Noc Muzeów, przejazd 5Z.
1: Wow, no to nie lada
0: chłopaki
1: okazja.
0: Chłopaki z Malucha napisali.
1: No.
0: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, my byśmy chcieli zagłosować na jedynkę.
0: Na matę, na jedynkę, na jeden, dobrze. A kto tam głosuje?
2: Michalina.
3: Michalina, Dominik.
4: Marta.
5: Michalina. Michalina.
3: Cztery głosy na jedynkę.
0: Dwie Michaliny, Marta i Dominik?
3: Tak jest.
0: Ale wow. Super, cztery głosy.
1: Cztery głosy.
0: Tego się nie spodziewaliśmy.
1: No to nie powiemy wam, ale możecie zgadywać, kto jest na prowadzeniu.
0: A gdzie jedziecie? Co robicie?
3: Bardzo cieszymy. Właśnie wracamy z zajęć i jazdy konnej.
1: O wow! O wow!
0: A gdzie to się uczy? W Warszawie, rozumiem, jazdy konnej?
3: Nie w Warszawie, nie. Tylko za Warszawą, pod Byszkowiem.
0: Okej. Okay. Dobrze, dobrze, ale super.
1: Super.
0: Super, też kiedyś chciałam jeździć konno przez chwilę, także zazdro.
3: Dobrze, no, super. Córka jest bardzo zadowolona i jakby życia bez tego nie widzi.
1: O. Może to jest bodziec, Marta. Może to jest właśnie tak.
0: To jest znak.
1: Dzięki wam bardzo.
0: Dzięki bardzo za głosy. Trzymajcie się. Miłego.
1: Miłego.
0: Pa.
3: Miłego, pa.
0: Halo, dzień dobry, Radio Campus.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto tam?
6: Kacper.
7: I Jaś.
1: Kacper i Jaś. Co dla was, panowie?
6: Słuchajcie, bo włączyliśmy się dopiero i Jaszek powiedział, a tato, zadzwoń do Radia Campus, a nawet nie słyszeliśmy, jakie są propozycje, więc jeśli moglibyście nam powiedzieć, tak, jakie tam co jedyneczka, co dwójeczka.
0: Oczywiście, jedyneczka to Mata Montana od Maty, a dwójka to Alcatraz od Ostrego.
6: Ja wolę Ostrego, Jasiek, a ty?
7: Ostrego też.
0: Ostrego. No dobrze, no to dwa głosy na Ostrego, zapisuję. Dobrze, gdzie
7: nie,
0: jesteście?
6: Nie, łagodnego jednak.
1: Jednak łagodnego, wiesz, ta gra słów, piękne, bardzo mi się podoba.
0: Już myślałam, że jakiegoś kebaba zamawiacie.
1: Też tak pomyślałem w pierwszym momencie.
0: Jednak łagodnego.
6: Kucza chciecie na ostro.
1: Wszyscy to słyszeli.
0: A gdzie jedziecie? Bo chyba jesteście w samochodzie.
7: Do Zamościa.
6: Do Zamościa.
0: Do Zamościa, a co tam będziecie
1: właśnie
0: robić?
1: Co w Zamościu?
6: To w Zamościu. Jasio jedzie do cioci, do babci, a ja jadę dalej do Sandomierza.
1: O, wow.
0: I później po niego wracam. Piękne miasta.
6: Tak.
1: To ładny macie weekend.
6: Tak, tak.
0: No, znaczy weekend, to jest środa.
6: To ładny, żeby
0: środa.
6: Tylko pogoda dopisała.
0: No właśnie.
6: Tak, przedłużony weekend, tak.
0: Z tą pogodą to różnie bywa, ale ma już być cieplej chyba od jutra. Więc parasolka, kalosze.
6: Tak.
0: No, i będzie dobrze.
6: No właśnie, nie mamy kaloszy, mamy rowery.
0: No i fajnie.
1: Jest to też jakiś sposób. Można się ubrudzić lekko, ale będzie na pewno fajnie.
0: Dobra, to życzymy wam miłego, najpiękniejszego, przedłużonego weekendu. Trzymajcie
1: Bawcie się dobrze.
0: Bawcie się dobrze.
6: Dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdro.
0: Pa.
1: Hej.
0: Ktoś tutaj do nas dzwonił pod nie ten numer. Numer telefoniczny to 228-27-7205, ale już chyba musimy chyba utwór zagrać, tak mi się
1: chyba
0: wydaje,
1: musimy,
0: Kuba.
1: No tak. No i gramy to, co zwyciężyło, a zwyciężyli
0: Foo Fighters.

0: No i to już jest ten czas.
1: Za 3 minuty, godzina 19, więc my uciekamy.
0: Uciekamy. Żegnamy w naszym prawie debiucie.
1: Debiucie realizatorskim.
0: Realizatorskim, tak. Bardzo ładnie. Byliśmy z wami my, czyli
1: Marta Boroń,
0: Kuba Sołtysik. Słyszymy
1: Ściskamy
0: się.
1: Was
0: Słyszymy
1: i do
0: się niedługo. Trzymajcie się.
1: Pa.
0: Hej.
2: Reklama. The Prodigy wracają do Polski już 10 lipca na łódzkich Błoniach. Bilety dostępne na stronie audioriver.pl. Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja.

0: Radio Campus. On the streets. Zaprasza Suwak.
1: Zaprasza Suwak. Jesteśmy, moi kochani. No i muszę przyznać, że to był naprawdę mocny weekend, mocny event Warsaw Express. O nim już za sekundkę wam więcej opowiem, ponieważ byłem na miejscu, zrobiłem świetną relację. Serio, to jest naprawdę dobra relacja. Zaraz shoutouty dla wszystkich osób, które udzieliły mi wywiadu do tej relacji. Ale zanim o Warsaw Express, to muszę powiedzieć tak, no polska scena deskorolkowa nie zatrzymuje się i już w ten weekend rozpoczyna się kolejny event, czyli Era Skate Jams. I tu mamy kolejno w dniach 14, 16 i 17 na lokalnych spotach w Warszawie i w innych miastach będziemy organizować świetne zawody. I teraz tak, Minirap, SH Store i Underground Core organizują slalom race i jam na specjalnie zaprojektowanej przeszkodzie. I tu w kategorii szybkiej oraz kreatywnej jazdy będzie można zgarnąć nawet, no właśnie, całkiem sporo hajsu, bo pula nagród pieniężnych to 2000 zł w każdym z tych miast. Do tego jeszcze nagrody rzeczowe, więc warto zakręcić się przy tym temacie. Era Skate Jams, który jest organizowany wspólnie z Vans Europe. A teraz relacja z Warsaw Express i tu specjalne shoutouty dla Agaty, DJ Adefa, Wulasza, Kuzy, Dimy oraz Juniora. Let's go! Mic check, what is this? Suwak on the streets, jesteśmy na evencie Warsaw Express, tak jak w zeszłym tygodniu zapowiadałem, podbiłem tu, sprawdzam co się dzieje, jest ze mną DJ Dev, który dba o oprawę muzyczną, ale ja wiem, że ten stary skate, ha, nie taki stary, ten tak, najmłodszy z najstarszych skate'ów, oprócz tego, że gra tu świetne kawałeczki, to również patrzy co się dzieje, więc pierwsze pytanie do DJ Defa, jak ogólnie feeling na tym evencie?
2: Wiesz co, no mega fajnie, tak samo jak na to już jest druga impreza z tego typu, Warsaw Express. No w zeszłym roku było troszeczkę więcej, może słoneczka było ciut cieplej, ale kurde, no impreza jest mega. Chyba jest więcej ludzi w tym roku, myślę, że przyszło ze dwa razy więcej. Jeżdżących jest na pewno więcej, ale i po prostu obserwujących widzów, jakby którzy przyszli sobie po prostu na evencik popatrzeć, co się dzieje. Jest mega, jest kurde, lista deskorolka. Jest mnóstwo znajomych, jest fajna muzyczka, jest, słuchajcie, dobre jedzonko, jest punkci, gdzie można sobie zrobić fajne torby, właśnie takie pamiątkowe Warsaw Express, które na miejscu dziewczyny robią sitodruk. Więc to z roku na rok myślę, że będzie coraz bardziej, coraz fajniej, coraz lepiej się będzie to rozkręcało.
1: A rzucił się jakiś skejcik tobie w oczy, taki, nie wiem, jakiś albo triczek, który ci zapadł na przykład w pamięć? Masz jakiegoś swojego faworyta dzisiejszego dnia?
2: Powiem ci tak, to był triczek, który nie był akurat na konteście. Nie znam tego człowieczka, ale zrobił takiego mega fajnie, tak ładnie, stylowo, taki blunt to flip out na kuterku. To był akurat, wiesz co, dużo nie widziałem, nie ukrywam, trików mnie ominęło troszkę, bo stoję z tyłu bardziej i część, no niestety, zasłaniało mi ludzie. Nie no, ale posypało się tutaj mnóstwo trików. Wiesz, oprócz starej gwardii, którą lepiej znam, jest tutaj też mnóstwo młodych skate'ów, których niektórych kojarzę, aczkolwiek no nie tak dobrze, nie, na przykład niekoniecznie zmienia nazwiska czy ksywki, tylko bardziej gdzieś tam z widzenia, z jakichś partów, z filmów i tak dalej. Ale no kurde, no poziom do skorolki jest kozak, powiedziałbym. Naprawdę tu się stupią naprawdę dobre triki, które kompletnie nie odbiegają na pewno od jakiegoś europejskiego poziomu. Także jak dla mnie sztos.
1: To ja w takim razie nie przeszkadzam, tobie Defik, dobra muzyczka, dobre wsparcie
2: tak
1: muzyczne, lecimy dalej zobaczyć co się dzieje na evencie.
2: Big up, dziemy.
1: Jest ze mną mistrz ceremonii, Kuzini, czyli naczelna osoba, która tu dba o to, żeby skate'om nie brakowało jedzenia, żeby mieli energię, żeby była siła. Kuza, jak ty wytrzymujesz tą presję, bo ja tu widziałem, że do twojego stoiska to chyba najwięcej osób podbija.
3: Presja jak presją, ale wiesz, przede wszystkim, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby był dobry klimat, to się liczy i mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Jedzenie jest super, triki są super, atmosfera jest super. Pozdrawiam mamę i dziewczynę Darię. I dalej będziemy zaraz grillować, także zapraszam dalej na jedzenie.
1: A czy na deseczkę dzisiaj Mr. Kuzyni wskakuje, czy tylko operacja grill?
3: Nie, wskoczyłem na deskę, ale przed całą imprezą. Wiesz, jak rozstawiałem wszystko, sobie zdążyłem pojeździć na poszczególnych przeszkodach. Fajnie, tu chłopaki też się postarali. Przebudowywują ciągle to miejsce. To miejsce ma potencjał. Mam nadzieję, że miasto tego nie zniszczy jak bowla pod mostem. Bo to szkoda pracy chłopaków, szkoda pieniędzy, szkoda wszystkiego, bo miejsce naprawdę się rozwija i za rok będziemy mieli jeszcze większą imprezę z jeszcze większą ilością ludzi.
1: To mi nie pozostaje nic innego, tylko życzyć tobie wytrwałości w dniu dzisiejszym, bo tam widzę, że już kolejka ustawia się dalej, więc ja nie zatrzymuję, lecę dalej. Podpytamy jeszcze tutaj parę osób o to, co się dzieje.
3: O smak.
1: No właśnie, zapytamy zaraz, czy smakowało, ale ja wiem, że smakowało. Jak kuza zrobi szamę. Złapałem na szybko w przelocie Piotra Kostura, znany skater nie tylko ze streetu, ale również i z nocnych tak zwanych wyskoków. Panie Piotrze, no jak Ci się podobają nowe przeszkody?
4: No wykonanie i sam koncept, pierwsza klasa, wymagające przeszkody, no ale można tu wsadzić solidne numery.
1: Czy ktoś już... tak twoim okiem ma szansę ubiegać się o pretendenta do nagrody MVP tego eventu? Czy na razie jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
4: Za wcześnie. Za dużo jeszcze ma się wydarzyć, więc trzeba na spokojnie, trzeba popatrzeć, pomyśleć i dopiero wtedy wybrać.
1: Czy ty, Piotrze, dzisiaj jeździłeś na tych przeszkodach, czy zbierasz siły na jutrzejszy Hair Jam?
4: Tylko Hair Jam. Nie jeździłem, kibicowałem. Za dużo ludzi, nie odnajduję się w takiej zabawie za bardzo.
1: Czyli raczej na spokojnie, na chillu.
4: Tak jest, towarzysko. Przyjść, pogadać, popatrzeć.
1: Udało mi się złapać Karola Dylewskiego, jeżeli chodzi o warszawskie ulice i nie tylko na skateboardzie, to Karola Dylewskiego, a.k.a. Dylu Dylu, wszyscy znamy. Karol, jak Ci się podoba dzisiejszy drugi dzień Warsaw Express?
5: Niesamowity poziom zawodów, niesamowite triki. No i przede wszystkim no, super zorganizowane są te zawody.
1: Fajnie, że taka część tej tkanki miejskiej jest zaaranżowana. Powiedz mi, na której ty przeszkodzie byś się najbardziej odnalazł?
5: Raczej na żadnej, bo poziom przeszkód był bardzo duży, więc dlatego też nie jeździłem, nie zabijałem się, ale no, jeśli chodzi o skate'ów, no to naprawdę duży poziom, no i fajnie, że zjechało się tyle skate'ów z całej Polski i nie tylko, bo też zagraniczny team New Balance'a.
1: To powiedz mi, bo tak, ten dzień już powoli się kończy, właśnie skończyła się ostatnia, trzecia konkurencja. Masz jakiegoś faworyta na MVP dzisiejszego dnia?
5: Kurczę, powiem szczerze, że nie widziałem wszystkich challenge'y, ale wydaje mi się, że taki MVP, no to może Karwan?
1: Nima dzisiaj cały dzień jeździł na tych przeszkodach. Powiedz mi, jak Ci się podoba cała organizacja? Przeszkody, klimacik, jak ogólny feeling?
4: Bardzo mnie wszystko spodobało, dlatego że jest tu wszyscy te ludzie, organizacja jest najwyższa, jak zawsze w tym rokiem też było fajnie, pogoda dzisiaj nam dała, no i wszystko udało, wszystkie najeżdżone, najedzone i kurde nie wiem, no czekam na następny rok, coś takiego fajnego i bardzo dziękuję, pozdro.
1: A powiedz mi, jakiś dzisiaj udało Ci się odjechać triczek, z którego jesteś zadowolony?
4: No coś tam zrobiłem, z wybitki poskakałem, coś tam zrobiłem, kickflipa, truja, coś tam było. No dzisiaj trochę ciężko mi jeździć, dlatego że mam skręczone kostka i czekam na jutro.
1: Czyli rozumiem, że jutro jeszcze zobaczymy Cię na polu walki.
4: Tak, oczywiście, na pewno będę.
1: To życzę powodzonka.
4: Bardzo dziękuję, bardzo miło.
1: Jest ze mną Agata Halikowska, która jest, no powiedzmy, jest odpowiedzialna za tą część Hair Jamową. Powiedz mi, Agata, dużo dziewczyn zjechało się na dzisiejsze zawody. Jak oceniasz ogólny poziom, który dzisiaj został zareprezentowany przez tą płeć piękną?
6: No generalnie osób zjechało się bardzo dużo, byliśmy aż zszokowani frekwencją, która się jakby zbudowała i jeżeli chodzi o tą damską część zawodów, to jestem z niej mega dumna. Jestem dumna ze wszystkich dziewczyn, które się pojawiły wystartowały, odbyły się na trzech przeszkodach zawody formuły Cash for Tricks, na których posypały się naprawdę świetne triki. Takiego poziomu też myślę, że nikt z nas się nie spodziewał i tego jeszcze nie było po prostu, więc zapraszam do zobaczenia relacji z zawodów. Na pewno wam się spodoba. No i mam nadzieję, że zapraszam za rok.
1: Junior Mafia, a.k.a. Junior the Mafia jest ze mną. Siemanko.
7: Siemanko.
1: Zakończył się właśnie trzeci dzień Warsaw Express. Niestety no dzisiaj akurat nie mogłem je tu być, bo musiałem się opiekować psem profesora. Pozdrawiamy. Ale złapałem Juniora i myślę, że Junior to jest odpowiednia osoba, żeby zrelacjonować właśnie to, co się dzisiaj działo. Więc Junior, tell me about trzeci dzień Warsaw Express.
7: Cóż mogę powiedzieć, no dzień był kozacki, bardzo było fajnie ze względu na to, że po raz kolejny bardzo dużo osób pojawiło się na spocie. Było bardzo fajnie ze względu na to, że dopisała pogoda, spocik na KC jest super, nawierzchnia jest elegancka, nowe przeszkody też są bardzo fajne, choć rurka jest naprawdę dla wyjadaczy. Poziom był gruby, poszedł flip back clip na tej rurze. Ogólnie wielka piona dla organizatorów, bo zrobili naprawdę fajną robotę ze względu na to, że przestrzeń miejska została wykorzystana, a nie kolejne zawody na skateparku oklepane jak po prostu co roku, więc dla mnie naprawdę organizacja, poziom i wszystko na najwyższym poziomie.
1: Właśnie o to chciałem też dopytać,

0: Wracamy po tej krótkiej przerwie i pytanie, czy mamy już na linii Weronikę. Halo Weronika.
1: Hello.
0: Jesteś z nami. Hello, how are you?
1: Yes, I'm good, very good. Thank
0: yeah, you're
1: you.
0: Good. You fly well, you sleep well, eat breakfast.
1: Yeah. Yes, no jet lag.
0: Alright, kochana, zanim przejdziemy do rozmowy z tobą, musisz mi dać sekundkę, bo muszę zrobić jeszcze jedną poprawkę do tego eventu, o którym wspominałem, ponieważ przez minimalne perturbacje na moim telefonie wyłączył mi się plik i nie powiedziałem, gdzie odbywają się w ogóle te zawody, więc już szybciutko śpieszę z wyjaśnieniem. 14 od godziny 16 Poznań, Miniram Skate Shop, Park Jana Pawła II. 16. Warszawa SH Store robi skate spocik na polu mokotowskim od godziny 13. I 17. w niedzielę startujemy o 14. w Krakowie Sherry Skate Spot, Plac Wielkiej Armii Napoleona. Mam nadzieję, że tam będziecie. A ja już teraz przychodzę do rozmowy z Weroniką, no właśnie, z Werką skaterką czy z Werką choromańską?
1: Jak ci wygodnie, ja już odeszłam od tej nazwy, miałam wtedy 15 lat, jak sobie to wymyśliłam. Ja ogólnie bardzo lubię swoje nazwisko, więc niech
0: dobra,
1: będzie Choromańska.
0: Dobra, czyli zostajemy z Weroniką Choromańską. Kochano, no jesteśmy świeżo po imprezie Warsaw Express. Tobie akurat się udało po tych 3 dniach zmaganiach zgarnąć MVP. No jak się z tym czujesz?
1: No szczerze mówiąc nie jestem w szoku, aczkolwiek no, starałam się bardzo, bardzo mi zależało, żeby mniej więcej na każdym spocie zrobić chociaż po jednym triku. I co, uważam, że dziewczyny jeździły naprawdę dobrze na tym Hair Jam, triki się po prostu sypały, więc też nie byłam do końca pewna, czy mi się uda zdobyć to MVP, czy no wiecie, no.
0: Ale było trochę takie założenie, jadąc właśnie do Warszawy na Warsaw Express, że fajnie by było zrobić wszystko właśnie tak, żeby to MVP zgarnąć?
1: Było.
0: Czyli był plan, był plan.
1: Był plan.
0: I to lubię, i realizacja planu w 100% wyszła, więc ode mnie serdeczne gratulacje raz jeszcze.
1: Dziękuję.
0: A powiedz mi, czy była przeszkoda, na której na przykład nie do końca się czułaś, albo która na przykład sprawiała by ci większe trudności? Miałaś tam jakieś chwile słabości, jeżeli chodzi o te przeszkody, które zostały stworzone na ten event?
1: No ta ostatnia przeszkoda, czyli rura, no była przerażająca, nie?
0: Była.

0: Jeden mały błąd i po prostu Mastercard. I naprawdę bardzo się stresowałam, najeżdżając na nią.
1: Ale finalnie coś tam się udało chyba dziabnąć.
0: Tak, udało się. To było takie moje... Wydaje mi się, że to był taki ostatni punkt. Wydawało mi się, że jeśli zrobię tą rurę, no to MVP będzie na pewno. Mm-hmm. Dlatego też byłam taka zmotywowana, żeby to zrobić, nie? Bardzo mi na nich zależało. Na początku mi się wydawało, że dobra, zrobię. Później w ogóle mi się odwidziało i powiedziałam, dobra, ja nawet nie próbuję. Mm-hmm. No i na koniec stwierdziłam, dobra, no postawię wszystko na jedną kartę, no jak się wywalę, no to się wywalę, trudno. A jak się nie wywalę, no to zgarnę
1: będzie.
0: Sobie MVP.
1: To tak. Będzie. No właśnie, bo ty byłaś jedyną dziewczyną, która jeździła na tej poręczy.
0: Tak, zgadza się.
1: Nice, no to wielki szacun tym bardziej. Powiedz mi, czy w takich sytuacjach łapie cię jeszcze stres? No bo ja wiem, ale pewnie dużo z naszych słuchaczy i słuchaczek nie wie takiej twojej historii deskorolkowej, no bo ty jesteś już, można powiedzieć, starą wygą, jeżeli chodzi o branie udziału w zawodach, nie tylko lokalnych, ale też światowych. No umówmy się, chyba dobrze powiedziałem.
0: No tak, tak. Myślę, że tak.
1: Troszkę już tych zawodów zjadłaś. Powiedz mi, łapie cię stres, czy w ogóle łapie cię stres podczas zawodów? Mniejszych, większych?
0: Wiesz co, jak jeszcze byłam w kadrze narodowej i jeździłam po zawodach typu World Skate, no to tak, rzeczywiście te igrzyska, znaczy te eliminacje do igrzysk były stresujące, no bo wszystkie oczy są na tobie podczas tych 45 sekund. Mm-hmm. No i chcesz dać z siebie wszystko, jeden jakiś mały błąd i wydaje ci się, że nie wiem, że to jest jakiś wstyd.
1: Okej. Okay.
0: Ale to było tak, największy moment takiego stresu to było czytanie nazwiska. I jeszcze największy stres to było, że wyczytają to nazwisko źle, bo zawsze czytali Czoromańska, ja mówię, no nie. No.
1: Weronika Czoromańska, please stand by, Weronika Czoromańska, Czoromańska.
0: Tak. I po prostu później chodziłam do tych sędziów i mówiłam im, słuchajcie, moje nazwisko czyta się przez H, Choromańska. No i później już nie było tych błędów.
1: Okej, okay, ale to rzeczywiście miałeś tak, że przy wyczytaniu twojego nazwiska, że wiesz, że już teraz jest ten czas, żeby dać z siebie wszystko, to był taki najbardziej właśnie stresujący feeling?
0: Tak, tak.
1: A później
0: to było tak,
1: jak
0: że
1: już...
0: teraz jest moje 45 sekund i po prostu albo dać z siebie wszystko i dostanę się dalej i przy okazji oczywiście nie zawiodę tutaj siebie samej, czy może trenerów, którzy no, liczą na to, że mi się uda. No ale też to głównie było dla mnie, bo ja chciałam pokazać, że jestem w stanie, co nie? To nie było robione dla kogoś, tylko dla samej siebie.
1: A masz jakiś patent właśnie na radzenie sobie z takim stresem? Nie wiem, przywołujesz na przykład myślami jakąś super historię, wiesz, co mi chodzi? No może masz jakiś taki patencik, który się sprawdza i gdzieś tam ten stres eliminuje, przynajmniej nawet w jakimś tam małym stopniu.
0: Wiesz co, na pewno muzyka na słuchawkach dobrze na mnie wpływa. Szczególnie muzyka, która podnosi ciśnienie, jest taka, że wręcz sprawia, że jestem zdenerwowana.
1: Okej.
0: Okay. Tak, że naprawdę jestem po prostu, no właśnie to ciśnienie się podnosi i najlepiej w ogóle mi się jeździ na takim, no nie chcę tutaj przeklinać, ale
1: lekkim,
0: jak jestem
1: lekkim spięciu, takim lekkiej, na takiej lekkiej spinie.
0: Lekkim spięciu.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Tak,
1: ale mówisz o takich
0: tak.
1: mocnych kawałeczkach, a mam od ciebie trzy utwory, które sobie dzisiaj odpalimy. To są zupełnie z innej beczki utwory. To są raczej takie
0: to
1: totalne
0: prawda.
1: Chillery. Czyli rozumiem, że to jest muzyka już po zawodach, na taki chill, na trawce. Okej, okej.
0: Na co dzień słucham takiej muzyki. A na przykład muzyka do jazdy to jest właśnie taka szybka muzyka. Zazwyczaj
1: gitara?
0: Lubię też słuchać... Nie, gitara. Kobiecy rap, hip-hop.
1: Okay.
0: No, ja ogólnie jestem fanką Nicki Minaj. No, co prawda, wiadomo, teraz są z nią jakieś afery.
1: No, z kim
0: ale
1: nie ma teraz afer.
0: Separate the art from the artist, right?
1: Okej.
0: No i co? Lubię jeszcze Megan, lubię JT. Właśnie słuchać. No i też jakiegoś techno. Brutalizmus bardzo mi siedzi do jazdy na desce.
1: Czyli rozumiem, że nadechę, mocne brzmienia, takie podbijające adrenalinę, a po zawodach totalny chill, relaks.
0: Tak, już gitarka właśnie, jakieś disco nawet.
1: Słuchaj, ja myślę, że to jest idealny moment na to, żeby puścić może pierwszy utwór z playlisty, którą od ciebie dostałem.
0: No to lecimy.
1: Krystyna Prońko, Kto dał nam deszcz, to jest utwór od Werki, a my zaraz wracamy do rozmowy z Weroniką Choromańską.

0: No zdecydowanie, to jest totalny chiller kawałeczek. Krystyna Prońko, Kto dał nam deszcz, to jest utwór od Werki, z którą dalej jesteśmy na łączu. Wera, bo w sumie nawet chyba nie powiedzieliśmy o tym, gdzie ty teraz jesteś?
1: W Chicago.
0: W Chicago, ale w Chicago takim przez szy pisanym gdzieś na Mazurach, czy w USA w Chicago?
1: W USA, Illinois.
0: Damn. To myślę, że zaraz dokończymy ten wątek, bo ja jestem mega ciekaw, co ty tam robisz i czemu tak szybko po zawodach. Jak to jest w ogóle możliwe, że jeszcze w niedzielę widzieliśmy się na Warsaw Express, a jest środa, ty już jesteś od 2 dni w Chicago, więc to jest dobry teleport. Powiedz mi Werka, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy i słuchaczek pewnie jest ciekaw historii tego, jak to się zaczęło, że ty zaczęłaś jeździć na desce, ile miałaś wtedy lat, kto był takim zapalnikiem do tej zajaweczki, bo powiem szczerze, że mnie to też ciekawi.
1: No to myślę, że zaczęło się od tego, że dostałam jakiś tam bon do Decathlonu, no i miałam 60 zł raptem na tym bonie, no i tyle kosztowała deskorolka, no to sobie kupiłam tą deskę.
0: A nie myślałaś o rolkach na przykład, albo hulajce?
1: Nie, spodobała mi się grafika na tej deskorolce, tam była taka żaba, nie, i mówię, dobra, ja chcę tą żabę. I w sumie to było tak, że coś tam sobie, moja mama miała zajawę na rolki i zabierała mnie i mojego brata na taką górkę, z której się zjeżdżało na tej desce. No i sobie tam śmigaliśmy na tym fajnym asfalcie, no ale później ta deska gdzieś tam, no poszła do garażu, czy nawet nie pamiętam. No i pewnego dnia miałam tam sobie jechać do szkoły i nagle znalazłam tą deskę i mówię, o kurde, no dobra.
0: Wziąłam
1: tą deskę, pojechałam do szkoły na niej. Tam był taki mój koleżka, Michał, którego pozdrawiam. Raczej nie słucha audycji, ale przekażę mu informację. I on mi pokazał Oli i ja mówię, nie, no jak on robi, to ja też. No i jakoś tak to było, później ta deska mi się złamała w ogóle i przez pół roku nie miałam żadnej deskorolki do momentu moich urodzin, gdzie powiedziałam mojej mamie, dobra, mamo, ja chcę deskę.
0: Musi być decha.
1: Tak, jeździłam na fiszce wtedy, takiej dużej fiszce, nie takiej małej, tylko dużej.
0: Okej.
1: I na tej dużej fiszce to tak o, Oli, zjazdy skłoterów, w ogóle
0: wszystko.
1: Mega chill. Wszystko. I w końcu dostałam tą deskę, no i zaczęłam jeździć. Takim zapalnikiem był na pewno Ignacy Sterniów, mój serdeczny przyjaciel, z którym właśnie wspólnie tworzymy Agrest Pants, czyli brand.
0: O Agreście też pogadamy, ale to jeszcze dokończ historię, jak tam z tym początkiem było.
1: No, po prostu ja ogólnie się też przeprowadziłam na Bielany Wrocławskie, czyli taką miejscowość pod Wrocławiem. To nie jest Wrocław, aczkolwiek no taka wieś obok. Gmina Kobierzyce, pozdrawiam. No i tam jest skatepark obok mojej chaty i w sumie to od tego się zaczęło, że po szkole codziennie jeździłam sobie na skatepark, poznałam Ignacego. No i z Ignacym po prostu się tak zaziomkowaliśmy, że codziennie na deskę, na streety, na skateparki, jeździliśmy razem na zawody.
0: Czyli tak we dwójkę się nakręcaliście na tą dechę.
1: Tak, my tak naprawdę rywalizowaliśmy ze sobą, ale tak bardzo zdrowo, że jak on robił jakiś trik, to ja też musiałam go zrobić. I on nagle trafił do kadry narodowej i ja mówię, nie no, ja chcę być w kadrze narodowej. Nice. Dostał pierwszych sponsorów i ja mówię, ja też chcę mieć sponsorów, nie? No i tak to było, nakręcaliśmy się wspólnie tak naprawdę.
0: A pamiętasz, pewnie to nie było aż tak dawno temu, więc na pewno pamiętasz, jakich miałaś właśnie pierwszych sponsorów, kto jako pierwszy dał ci wsparcie, kto jako pierwszy zauważył, że w tobie jest taki potencjał, że fajnie by było zainwestować trochę sprzętu i czasu, żebyśmy sobie mogli gadać w radiu Warszawa, Chicago.
1: No jak? No był to Etnis. Etnis był moim pierwszym sponsorem tak naprawdę. W sensie wcześniej było
0: jest
1: tam kilka...
0: Jednym
1: jakichś...
0: z...
1: Znaczy, tak, oczywiście teraz, bo to był polski Etnis wtedy.
0: Mm-hmm.
1: I właśnie Piotr Tarsia do mnie napisał, buziaczki przysyłam, że nie chcę iść do Etnisa, od razu się zgodziłam. No i tam później pamiętam, że jeszcze Semper organizował taki konkurs, ale to nie było nic poważnego. Był to Etnis, tak, zdecydowanie. No i przez chwilę był to Skate Deluxe, ale gdy poznałam Kubę Winowieckiego na Potockiej, to stwierdziłam, że w ogóle rezygnuję z tego Skate Deluxe, wolę reprezentować polski skate shop, który ma po prostu zajawę i od chyba tam 20 czy 30 lat działa sobie na scenie. bo o wiele większą mam zajawę reprezentować prawdziwą polską zajawę niż jakiś korpo z Niemiec, które nawet nie ma swojego własnego skate shopu, nie?
0: No właśnie, ten skate deluxik przez wiele osób gdzieś tam w towarzystwie no nie jest chyba do końca poważnie traktowany, raczej taki właśnie skate decathlon bym powiedział.
1: No trochę tak.
0: I co, dalej z Etnisem, to może od razu przejdźmy do tego wątku, że ty właśnie teraz jesteś w Chicago właśnie ze względu na tego sponsora. Może opowiedz nam troszkę więcej o tej chicagowskiej przygodzie, która trwa.
1: No w sumie to dopiero się zaczęła. Wczoraj byliśmy już na spocie i nagrałam sekwę. Całkiem fajną sekwę. Z dwoma trikami, których nigdy w życiu nie zrobiłam. To najbardziej mnie cieszy w jeździe na streetie, że ja się tutaj rozwijam jeszcze bardziej niż na skateparku, na tych zawodach, na które jeździłam. Ja tu robię triki, o których nigdy nie miałam pojęcia. W tym roku wychodzi mój part, myślę, że będziecie zadowoleni,
0: nice. Myślę,
1: że będziecie w szoku, bo sama jestem w szoku po prostu z tych trików, które już zrobiłam i które zrobię, bo mam plany właśnie teraz w Chicago nagrać na kilku spotach. No i w tej Kalifornii, do której się wybieram, mam spoty dwa, na które chcę wrócić.
0: Ale masz taki notatnik, pamiętam kiedyś Spinacz, jak kręcił swój part, miał notatnik z zapisanymi trikami i spotami, gdzie chce co zrobić. Działaś na takim podobnym wzorcu, czy raczej idziesz na spontan?
1: Wiesz co, totalny spontan. To znaczy mam kilka spotów, które już wiem, co będę chciała robić, aczkolwiek uwielbiam to w streetie, że idę na spot i na początku wydaje mi się, że nie, no nic nie zrobię, a później okazuje się, że wale bangera. No właśnie, i to jest coś, co mnie najbardziej jara w tym streetskateboardingu.
0: No dobrze jest mieć jakiś plan, ale czy on nam wyjdzie, czy będziemy lawirować sobie wokół niego, to już jest druga kwestia tak naprawdę.
1: Tak.
0: Bo no, każdy skejcik wie, że można obudzić się rano i mieć plan na zrobienie jakiegoś triku w danym miejscu, ale później rzeczywistość nas zweryfikuje i okaże się, że to nie jest na przykład ten dzień, albo że zupełnie co innego nam podchodzi i będziemy robić zupełnie co innego, więc... Ale plan zawsze dobrze jest jakiś mieć, no, że tak powiem.
1: Tak.
0: Czyli w tym roku twój parcik, bo ja też zrobiłem sobie mały research tych partów, trochę w sensie takim twoich gościnek, trochę ostatnio widzieliśmy. Paris Block Party, Agrest Promo 2003. Mm-hmm. No właśnie, pogadajmy o tym Agreście, bo ja jestem mega ciekaw. Jak doszło do takiego tworu, który razem z ziomalami rozkminiliście sobie?
1: To było tak, że Ignacy, mój serdeczny przyjaciel, my na to mówimy kobierzycka sekta, bo obydwoje jesteśmy z tej samej gminy. No, on zawsze chciał zrobić swoją firmę ze spodniami. No i kiedyś Mateusz Okuła zaczął wołać na Ignacego Agrest. Ty, Agrest! No. I pamiętam, że on już stwierdził, że to będzie na pewno Agrest Pants. Już sobie założył nawet profil. No i pamiętam, jak przyszły te pierwsze spodnie. On ogólnie wybierał krój, wybierał wszystkie tkaniny. I jak przyszły te pierwsze spodnie, to ja mówię, naprawdę, no, nie widziałam jeszcze takich spodni, naprawdę. No. I
0: czyli
1: to nie jest
0: od
1: tak,
0: razu to było coś takiego w punkt, właśnie o to wam chodziło?
1: Tak, tak, nice. Ludzie się tym zajarali, szczególnie ludzie z Wrocławia, którzy znają mnie, znają Ignacego. Nie tylko skejci noszą te spodnie, ale również osoby, po prostu randomowe osoby na mieście widuję w tych spodniach. Tak samo w mojej szkole. Wiele razy dostarczałam komuś spodnie, bo okazywało się, że osoba, która kupuje te spodnie, chodzi do mojej szkoły.
0: Okej, okay, czyli biznes, no i... biznes się kręci.
1: Biznes się kręci. Teraz jest chwilowa przerwa, bo Ignacy studiuje i studiuje naprawdę poważny kierunek, bo jest to medycyna.
0: Alright, no to są grube kierunki, tu nie ma żartów.
1: No tak, dlatego on cały czas się uczy. I nie mamy po prostu, on nie ma na to czasu, aczkolwiek ja go tam cały czas cisnę, że Ignacy, musimy to kontynuować. No i planujemy zrobić powrót na lato, chcemy zrobić nową kolekcję. W naszym teamie też jest Kacper Mania, a.k.a. Cygi.
0: Cygi,
1: no i Antoni
0: what's
1: Mochocki. What's up Cygi, what's up Antek. Tak, oni są oczywiście w naszej ekipce, razem to nagrywaliśmy to promo, będąc we Wrocławiu. Nagrywał to Jędrek Maczugowski, którego też serdecznie pozdrawiam. No i Kuba Bączkowski opublikował to wideo na Barrier Skate Magazine, za co też mu bardzo dziękujemy.
0: Piękna sprawa. Mam nadzieję, że doczekamy się zaraz wielkiego powrotu i nowych projektów od waszej ekipy. Słuchaj, może teraz polecimy z kolejnym utworem, który mam od ciebie. Jedyne prawdziwe tango, Manam, i zaraz wracamy do naszej rozmowy, więc nie regulujcie odbiorników, nie uciekajcie za daleko. Posłuchajcie sobie teraz dobrego bęgerka, a my wracamy za sekundę.

0: Kolejny dobry kawałeczek, Manam, jedyne prawdziwe tango. Dalej ze mną przy mikrofonie, w głowie się nie mieści, jest Weronika, prosto z USA, z Chicago. Weronika, wyjmy już, bo nam powiedziałaś o tym, że w tym roku wyjdzie twój part spod skrzydeł firmy Etnis, ale ja wiem, że jeszcze jeden part szykuje się na wypuszczenie w tym roku. Możesz nam powiedzieć troszkę o nim więcej?
1: Tak, szykuje się parcik u Krzysia Gotka, serdecznego koleżki mojego.
0: I pozdro Krzysiu.
1: Byliśmy niedawno w Marsylii, pozdro Krzysiu, byliśmy w Marsylii, mamy plan jeszcze wejść do Kolonii, do Wiednia, do Vigo. No
0: damn,
1: i naprawdę
0: czyli
1: są ambitne plany na ten rok.
0: Zapowiada się busy summer, że tak powiem.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, musimy jeszcze zrobić w takim razie shoutouty dla innych sponsorów, którzy cię wspierają. I też jakby jestem ciekaw, kogo masz teraz pod sobą, kto daje ci support. Jak to w ogóle wygląda z takiego stricte podejścia, wiesz, deskorolkowego? Czy ten support rzeczywiście jakby jest spoko? Jesteś zadowolona z tego, co firmy tobie oferują?
1: Tak, no jest jeszcze Monster Energy oczywiście, który no naprawdę to wsparcie od nich jest nic, no nie wiem, nie do opisania. Tak naprawdę gdziekolwiek chcę pojechać, to po prostu mam opłacane loty, noclegi. Zresztą cała ta ekipa Monstera właśnie z Mattim, z Kacperkiem, z Rogerem, oni wszyscy tworzymy po prostu naprawdę...
0: No bo tam macie mocną ekipkę chyba, co? Bo tak widziałem nieraz na jakichś nagryweczkach, czy u ciebie, czy u Żana, to tam jest naprawdę wesoło. Wesoła familia. Z żabą na czele.
1: Z żabą na czele, to prawda. Nawet byliśmy na jego trasie koncertowej, jeździliśmy u niego na rampie właśnie dzięki temu, że Żaba też ma wsparcie Monstera z ambasadorem.
0: Alright. Powiedz mi w takim razie jeszcze na koniec tej rozmowy, bo powolutku będziemy musieli kończyć. Ja też wiem, że ty tak naprawdę zaraz będziesz musiała uciekać, bo lecisz na spoty, dalej nagrywać. Ale ja mam takie pytanie do ciebie od takiej strony stricte techniczno-melancholijnej, bym powiedział. Jakbyś mogła się cofnąć w czasie i młodej Weronice powiedzieć jakieś takie słowo otuchy, wsparcia do zaczęcia jeżdżenia, właśnie do jazdy na desce. Masz coś takiego, co mogłabyś przekazać sobie młodej? Co byś chciała, wiesz, teraz wiedząc, powiedzieć sobie: słuchaj, Vera, jest tak i tak.
1: Na pewno przekazałabym sobie: uważaj na sodówę. Bo sodówę potrafi odbić i miałam taki moment, że po prostu uważałam się za nie wiadomo kogo, a tak naprawdę to jeszcze byłam małym chłystkiem. Myślę, że do siebie, jeśli chodzi o taką otuchę, jestem ogólnie odważna i nie boję się jakichś tam wyzwań, więc myślę, że tutaj nie mam nic do dodania, ale właśnie ta soduwa, nie? Bo w pewnym momencie to mi się wydawało, że jest nie wiadomo kim. A tak naprawdę dopiero cały czas buduję to swoją markę, tak naprawdę. Buduję swoje imię. No i wiesz, i po prostu no zależy mi na tym, żeby właśnie, może nie, że w ciszy, bo lubię hałas, aczkolwiek
0: trzeba znaleźć też czasami ten spokój dla siebie.
1: Tak, tak, dokładnie. I gdybym mogła trochę rzeczy cofnąć, na pewno bym cofnęła, nie ukrywam.
0: Wiadomo, ale to wiesz, trzeba iść do przodu, nie patrzeć wstecz. Co było, to było i minęło. Ale wiadomo, no, myślę, że każdy z nas ma jakąś taką rzecz, którą chciałby, nie wiem, wymazać albo poprawić, ale najważniejsze chyba jest to, żeby się za bardzo na tym nie skupiać, tylko iść dalej do przodu, robić dobre rzeczy, żyć w zgodzie.
1: I nie patrzeć na słowa hejterów, w ogóle się nie kierować tym, co oni mają do powiedzenia, bo oni... Nie powiem, gdzie byli, nie powiem, co widzieli.
0: Dokładnie.
1: Taka jest prawda. Nie byli tam, gdzie ja. Dokładnie
0: tak. Skaters gonna skate.
1: dokładnie. Period.
0: Kochana, no mega się jaram, że nam się udało zdzwonić. Totalne wielkie pozdrowienia dla ciebie. Jeszcze raz wielkie gratulacje. MVP Warsaw Express. Chciałem jeszcze tylko tu wspomnieć o tym, że 2023 Female Skater of the Year To trzeba, to jest mocne wyróżnienie. Tak więc dużo sukcesów.
1: Ale wiesz, co ci powiem, to nie tylko 2023, bo również 2024 i 2025 i.
0: Tak jest,
1: nie
0: no to
1: chcę
0: jest.
1: Tutaj sobie,
0: ale
1: wiesz,
0: w 2023 się zaczęło.
1: A, zaczęło się, to
0: tak
1: prawda.
0: Jest,
1: i raczej
0: dokładnie.
1: Się na razie nie skończy.
0: I o to chodzi. Słuchajcie, moim gościem była Werka Choromańska. Wielkie pozdro dla ciebie, kochana. See you, good day, good night, hello.
1: Pozdro, Słowak, bawcie się tam dobrze w tym studiu.
0: Hello.
1: Hello.

No, powiem szczerze, że takiego mocnego brzmienia się nie spodziewałem, a w sumie to spodziewałem się, bo jak Weronika powiedziała, że na koniec puścimy coś mocniejszego, coś takiego, co podbija jej adrenalinę, coś, co dobrze jej gra w słuchawkach, jak jeździ na desce, to właśnie tak coś czułem, że to może być coś w ten deseń. Słuchajcie, zbliżamy się już powolutku do godziny 20, więc ja za sekundę będę się z wami żegnać, ale jeszcze na sam koniec chciałbym wam podrzucić kilka fajnych rzeczy, które będzie można robić w ten weekend, i jedną ważną rzecz, o której muszę wspomnieć, czyli Filip Kalinowski wydaje swoją powieść, dokładnie tak, Szawarwa. Już niebawem będę go gościł. Nawet jest duża szansa, że za tydzień Filip wpadnie do mnie na audycję i porozmawiamy sobie więcej o tej książce. Jeżeli chcecie już sobie sprawdzić ten temat, to Szawarwa, S jak suwak, Z jak zamek, A jak Arek, Szawarwa po prostu, tak jak się słyszy, tak jak się pisze, szukajcie w internecie Filip Kalinowski. A jeżeli nie macie planów na weekend, to ja mam dla was idealny weekend, w ogóle ja wam zaplanowałem ten weekend, więc notujemy. W piątek widzimy się o godzinie 21 w Gigantach na urodzinach Majora Domusa, bo tam gra DJ Zipper, więc zapraszam was tam serdecznie i przypominam, że z soboty na niedzielę będzie Noc Muzeów i to jest w ogóle świetna inicjatywa. Uwielbiam Noc Muzeów w Warszawie. 330 placówek otwartych za darmo albo za symboliczną złotóweczkę. Niektóre nawet do drugiej w nocy, więc myślę, że warto zapoznać się z całym harmonogramem tej imprezy, wskoczyć na rower i po prostu odwiedzić jak najwięcej miejsc się da, bo naprawdę niektóre robią wrażenie, a nie zawsze są dostępne. I jak już wrócicie do domu, to pamiętajcie, żeby nastawić budzik na 9, bo od godziny 10 w Palomie DJ Zipper zagra na niedzielnych. Tak więc weekend z Zipperem. Mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało dzisiejszej audycji. Polecam się na przyszłość. Żegnam się z wami. DJ Zipper is out of the building.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus. FM.
1: Z Fuksem. Zaprasza Szymon Fuks.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Jest środa, jest godzina 20 za 30 sekund, a to jest audycja z Fuksem. Ja nazywam się Szymon Fuks, a ze mną dzisiaj w studiu przez najbliższą godzinkę będzie VBS.
4: Ej, yo, pozdrawiam.
3: Zaczynamy od pytania, które zawsze zadaję moim gościom. Czy masz w życiu fuksa?
4: Wiesz co, ja mam na imię Wiktor, więc Wiktor oznacza zwycięstwo, a to już od samego startu jest w sumie fuks. Więc tak, no jestem królem farta.
3: A masz taką inną sytuację, zawsze się właśnie pytam tej raperów, że naprawdę mieliście bardzo, bardzo dużo szczęścia w sytuacji, gdzie już po prostu byłeś skreślony. Mi się wydaje, że takie pytanie wobec ciebie to jest trochę tutaj takie dosyć oczywiste, ale masz taką inną sytuację?
4: No ja myślę, że cały
3: oprócz tego powrotu?
4: No tak, właśnie chciałem to przytoczyć, że cały ten powrót jest w sumie definicją też fuksa. Mm. Jakby nie było oczywiście też ciężkiej pracy, ale fuksa na pewno też. Ale myślę, że sytuacja z moim wypadkowym łokciem i to, że ja dzisiaj w ogóle normalnie ruszam ręką i gram na pianinie i mogę trzymać kubek, to też jest niezły fuks, bo miało tak nie być.
3: Wrócimy do tych wszystkich sytuacji, do całego twojego comebacku, ale na gorąco to, co się wydarzyło. No za 3 dni minie miesiąc od premiery twojego najnowszego albumu, epki Nikoś EP, płyty, która no tak naprawdę jest jedną z najlepszych płyt tego roku, akurat to wszyscy mówią i to nie będzie gdzieś takie bardzo osobiste, bardzo obiektywne. I mam takie pytanie, czy już zamknąłeś ten etap Nikoś EP, czy dalej rozkminiasz, co się dzieje z tym albumem i w ogóle?
4: Wiesz co, on dalej leci i dalej sobie nabija fajne liczby, to jest jedno. Dwa, że codziennie praktycznie ja się budzę z taką niespodzianką. Codziennie po nocy się okazuje, że ktoś napisał, ktoś gdzieś zauważył, tu jakiś raper się odzywa, tu jakiś nawet deal do przyklepania. No myślę, że ten Nikoś jeszcze będzie długo, długo żył i myślę, że trasa go też napompuje, którą zaczynamy za tydzień.
3: Tak, o trasie jeszcze też porozmawiamy, bo w tamtym tygodniu fajne ogłoszenie zagrać w Płocku, czyli w takim chyba najbardziej kultowym miejscu pod względem festiwali w Polsce. Dobra, to już rzuciłem ten temat. Było to takie trochę spełnienie marzeń? Grałeś tam już wcześniej?
4: Ja grałem 2 razy na Płocku wcześniej, ale nie graliśmy na Płocku z 5 lat w sumie będzie. I to jest taki wielki, wielki powrót, bo ja uważam, że Polish Hip Hop Festival to jest totalnie stolica hip-hopu i na te 3 dni Płock zamienia się totalnie w jedno wielkie miasteczko hip-hopowe. Nie tylko to, co się dzieje nad Wisłą, ale po prostu cały Płock tym żyje i no ja się czuję, jakbym wrócił do domu, a mój skład koncertowy na pewno się jara, że może tam wrócić
3: taki,
4: ze mną.
3: Taki wyjazd na początku lipca, też chyba zagrasz w Czechach.
4: Tak, no widzimy się na hip-hop campie, co jest jeszcze bardziej chyba legendarne. Nie mówiąc tutaj dla Płocka, ale no jednak legendarny hip-hop camp po raz drugi już, bo kiedyś też już grałem na campie.
3: Tym ostatnim, tym legendarnym?
4: To był ostatni, czy to był przedostatni? To było,
3: w 17 chyba zamykali, albo w 18.
4: To było wtedy, kiedy jeszcze 6ix9ine, nie wiem jak sobie 6ix9ine, tylko Tekashi. Pamiętam, byłem z Quebo na tym koncercie. Bardzo świetnie się bawiliśmy, pozdrawiam serdecznie. I tak, no też już trochę czasu minęło, wracamy również na kempa w tym
3: ale
4: roku.
3: Ale to fajnie właśnie, że ten festiwal gdzieś wraca. Tutaj może jest dużo dziś słuchaczy, którzy tylko kojarzą kempa, bo nie wiem, Oki rapował o kempie, o co chodzi, Gruby Mielski. I ten kemp w pewnym momencie, jak ja zacząłem słuchać gdzieś muzyki, w momencie, kiedy ten kemp miał właśnie ten ostatni przystanek, czy ten przedostatni była edycja, to tak naprawdę był tylko jakąś taką legendą, że kurczę, jest taki festiwal w Czechach, gdzie tak naprawdę jest line-up trochę zagraniczny, sceptyczny, trochę są ci Polacy, a z drugiej strony tam jest super atmosfera i tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi, że to jest w Czechach.
4: No tak, bo ty nie trafiłeś na kempa
3: nigdy, nie? Nie,
4: nie
3: był nigdy,
4: bo no. Między nami, jaka jest różnica wieku?
3: Ja jestem 9-9. Ja jestem 0-3.
4: Okej, okay, no to faktycznie miałeś prawo nie trafić na kempa. No i kurczę, no kolebka i mekka hip-hopu.
3: Dobra, o tym hip-hopie i o tym kolebce też porozmawiamy, ale wracając do Nikosia. Mam wrażenie, że na Nikosiu udało ci się znaleźć taki idealny balans między wszystkimi elementami, które rozwijałeś przez ostatnią dekadę na scenie. Że po prostu znalazłeś taki złoty środek. I często się mówi, że raper ocenia się przez pryzmat ostatniego albumu, ale w twoim przypadku to powiedzenie wydaje mi się bardzo, bardzo trafne. I czy masz takie poczucie, że na tym albumie pokazałeś siebie w 100% z wszystkich najlepszych twoich stron? Że lepiej się tego nie dało zrobić?
4: Nie mam w ogóle takiego poczucia, bo ja nie myślę o takich rzeczach, wiesz? Jak ktoś mi zadaje pytanie, że, czy ten album jest koncepcyjny, czy długo myślałeś nad czymś, czy chcesz, czy poprawiłbyś jakieś rzeczy? Nie, bo ja po prostu nagrywam i wrzucam. Ewentualnie robię odrzut, jak coś mi się przeje albo nie podoba. I uważam, że ten Nikoś jest taką wypadkową tego, czym się jaram aktualnie i czego słucham, ale ja też, ja to już mówiłem wcześniej w jakichś wywiadach, ale ja od kiedy robię muzykę taką, jakiej sam słucham, bo całe życie robiłem w sumie taką muzykę, jaką mi się wydaje, że powinienem robić jako muzyk, to tak naprawdę jestem spełniony i dlatego też nie rozkminiam, czy ten album można było zrobić lepiej, czy to jest już taka forma ostateczna VBS-a, jaka ma być. Nie wiem, bo nie wiem, jaki album zrobię za pół roku, czy za rok. Nikoś jest okej.
3: Okay. Dobra, to teraz się przekonujemy, jak brzmi Nikoś i teraz na audycji z Fuksem poleci pierwszy utwór z tej epki i będzie to utwór właśnie VBS-a, który jest ze mną w studiu, razem z dwoma sławami na bicie legendarnego quiza, utwór pod tytułem Jadę jak.
0: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: To był numer z dwoma słowami. Z nami jest dalej w studiu VBS-ik
1: Jeszcze Wiktor. Jest?
0: Tak, cały czas będziesz do 21:00, tak się zawsze umawiamy. Mam takie pytanie dosyć ciekawe, bo wydaje mi się, no ja ciebie gdzieś słucham od 8 lat i tak naprawdę gdzieś świadomości słuchacza, który siedzi gdzieś w tym polskim rapie, no jest coś tak naprawdę od tego początku tej nowej gdzieś ery polskiego rapu, czyli od tego 2017-18 roku już tak na stałe. I masz wrażenie takie, że na ile byś ocenił swój rap, swoją dojrzałość na twój wiek 27 lat? Czy to jest w ogóle trochę więcej przez to, że tak wcześnie zacząłeś?
1: Dojrzałość rapową?
0: No, pod względem tekstów i w ogóle tego, co już przeżyłeś i widziałeś.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale ja myślę, że nie, że dużo, dużo starszy się czuję rapowo. Że myślę, że okolice 40 może nawet. Chociaż to już brzmi trochę ze zgredziale,
0: bo
1: nie?
0: Bo pytam się o to, bo ostatnio właśnie trafiłem opinię, już nie pamiętam, kto mi to powiedział i właśnie mówi, kurczę, VBS to chyba już po 30
1: no
0: jest.
1: No tak,
0: coś.
1: I tak ludzie myślą, chociaż wiesz, ja mam 3 lata do 30, to w sumie dużo się nie mylą, ale też duża jest grupa ludzi, która myśli, że ja mam, nie wiem, 19 lat, bo ja młodo wyglądam, nie?
0: No tak,
1: więc ja całe życie będę młody, bo mój tata też wygląda bardzo młodo, więc dzięki za geny. No i cóż, myślę, że czuję się na pewno dużo, dużo starzej rapowo, niż mi ludzie nawet dają.
0: A tutaj ten temat wieku się pojawia i w tym roku skończyłeś już 27 lat.
1: Tydzień temu.
0: To wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
0: Spóźnione. Ale pytam się o to, że teraz często gdzieś ci raperzy nawiązują do tego 27 roku życia. To nie bałeś się tego roku?
1: Boję się. Codziennie. Nie no, ja myślę, że to jest w ogóle, Paluch mi ostatnio powiedział, że to jest idealny wiek do robienia muzyki. Do życia w ogóle 27 lat brzmi spoko, bo już nie jesteś takim frywolnym nastolatkiem, tylko już coś tam w życiu widziałeś, a jeszcze nie zdążyłeś, że tak powiem, się zestarzeć na tyle, żeby uspokoić się już na samo siedzenie w domu. Więc myślę, że to jest w ogóle fajny wiek, nie tylko do rapowania, a też do życia.
0: Teraz Chivas, właśnie chyba ten sam rocznik jest co ty i wydał właśnie album 27 zatytułowany. Oczywiście mamy album Klub 27 od Solara z tą promocją dosyć kontrowersyjną te kilka lat temu, jak on właśnie kończył 27 lat i gdzieś to chyba inspiruje na koniec dnia, niż jest takim strasznym gdzieś elementem. Wiem, że chłopaki z Kacperczyków, Maciek też skończył w tamtym roku 27 i też nawiązywał na swoim ostatnim projekcie do tego wieku, więc wydaje mi się, że to jest takie bardziej inspirujące.
1: Sporo raperów swój prime przeżywało mając 27 lat, więc no jaram się. Jaram się, ale też no faktycznie, no patrząc na historię artystów w ogóle, no nawet nie polskich, cały Klub 27,
0: tak, dokładnie.
1: Jest to trochę przerażające. Chociaż
0: z drugiej strony bardzo inspirujące.
1: Nie byłaby to taka najgorsza historia, ale no cóż. Jest
0: dobra, wydałeś album tak naprawdę po półrocznej przerwie. Nie kalkulowałeś, że to jest po prostu za szybko?
1: A minęło nawet pół roku, bo płyta 3 wyszła we wrześniu.
0: 26 września, jak mnie pamięć nie myli.
1: A my w styczniu już dropiliśmy pierwszy
0: tak,
1: single.
0: Tak, ale chodzi o cały album po prostu.
1: Okej, okay,
0: to 4 plus, no to wyjdzie gdzieś około 7 miesięcy.
1: Czy ja wiem, czy to jest za szybko w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy Bonson wrzuca 3 albumy podczas jednego tak naprawdę roku? Ludzie są tak przyzwyczajeni do tego, że dużo tej muzyki wychodzi, że chyba warto jest często puszczać materiały, jeżeli po prostu dużo piszesz i jesteś płodny, ale fakt, że teraz chciałbym troszeczkę wyluzować, może już nie tak szybko puszczać album, chociaż nie wiem, czy mi się to uda, bo już mam trochę rzeczy gotowych. Nie wiem. Uważam, że nie za szybko.
0: A ten Nikoś to jakby oczywiście nawiązanie do kariery Nikodema Dyzmy.
1: Nikosia Dyzmy.
0: Nikosia Dyzmy.
1: Kariera Nikodema Dyzmy nie jest wcale takim pozytywnym filmem, jak serialem właściwie, tak? Czy filmem?
0: Serial, chyba to był
1: nie
0: film
1: pamiętam.
0: Serialowy.
1: W każdym razie film...

0: były modne te 10 lat temu i jak ktoś pokaże, nie wiem, syn tej osoby ciebie, to po prostu on powie, ej, ten rap teraz, w tym momencie, w tym 2026 roku jest super, bo ty jesteś gdzieś połączeniem tych dwóch światów.
1: No tak mówią, bo zresztą z tego powstał wers na płycie 3, jestem wybawieniem dla tych, którym się znudziły trapy, bo mnie tak trochę ludzie ochrzcili. Ja już opowiadałem to, ale opowiem jeszcze raz, co mi tam. Ja mam Instagrama połączonego z Facebookiem i jak wrzucam rolkę na Instagrama, to ona się wrzuca na Facebooka. I ja to olewałem, bo myślałem, a dobra, kto tam czyta Facebooka? Dzisiaj sama boomernia i faktycznie sama boomernia, ale nie doceniłem tej boomerni, mojej kochanej mła, bo okazało się, że te rolki kręcą naprawdę super liczby na Facebooku. I stamtąd przyszedł mi ten dużo dojrzalszy, fajny słuchacz, który po pierwsze diguje, po drugie jest zbieraczem, kupuje płyty, kupuje merch, po trzecie chodzi na koncerty, to są bardzo oddani ludzie. I ja już dzisiaj jakby nie bagatelizuję potęgi Facebooka, jeśli chodzi o budowanie fanbase'u, bo ten dojrzały słuchacz tam siedzi i tylko czeka. Więc fajnie, myślę, że skoro ludzie mnie wybrali na takiego i powiedzieli, że tak, ten to będzie małolat, który będzie teraz reprezentował tą stylówę, która była kiedyś, którą my się jaraliśmy za małolata, no to jeżeli ludzie tak stwierdzili, to nie pozostało mi nic innego, tylko podziękować i się zgodzić.
0: Bardzo, bardzo dobre ręce to trafiło tak naprawdę, tak mi się wydaje. A co do tego Facebooka i Instagrama, to jest święta prawda, bo to są w ogóle dwa różne światy pod względem trafienia do nowej grupy odbiorców. Taki tutaj off topic ode mnie, że w tamtym tygodniu byłem na koncercie Taco Hemingwaya i on coś rzucił w stylu, czy są tutaj fani jego po 30. No i ja sobie uznałem, dobra, to wrzucę to na rolkę, klasycznie jak zawsze robię i kurczę, trafiłem do takiej algorytmu osób po 40, których i z komentarzami, z jakimiś DM-ami, no ja mam 40 lat, słucham Taco Hemingwaya, słucham polskiego rapu, ja w ogóle nie byłem świadomy, bo po prostu przez to, że gdzieś Instagram jest tak pokazywany, że to jest dla młodych osób, nie wiem, tak do tego 20-30 roku życia, to w ogóle nie jesteś świadomy, że istnieje w ogóle jakaś bańka osób, które też mogą być twoimi odbiorcami. No i tak. Tutaj nie można ich skreślać na to, że już są, nie wiem, po 30 czy po 40.
1: Ja to zbagatelizowałem i bardzo źle zrobiłem. Fajnie, że tak się to wyklarowało.
0: Dobrze, że w takim momencie się
1: zorientowałeś. Tak, że w takim momencie, bo no myślę, że Nikoś EP jest, może inaczej, ja o ile raperem nie jestem może idealnym dla takich osób, bo ja czasami użyję autotuna, mam jakieś podśpiewane wersiki, dużo lubię nowszych zabiegów, to Nikoś EP właśnie jest taką idealną płytą dla takiego słuchacza. To jest w dobrym momencie, to się wydarzyło.
0: Też takie miałem wrażenie i tak wydaje mi się, że nie wiem, jak będą brzmiały twoje kolejne albumy, czy to bardziej będzie też pójście trochę taką ścieżką, czy troszeczkę jeszcze większe eksperymentowanie brzmieniowe, czy właśnie pójście już tak stuprocentowo ten old school, ale wydaje mi się, że nieważne, co ty nie wydasz, to i tak ta twoja teraz, jak to mogę powiedzieć, ta technika, ta cała otoczka taka około oldschoolowa, to jest coś supego dla tych odbiorców.
1: No tak, no nie pozostaje mi nic innego, jak się zgodzić. Chociaż no mówię, technikalia nie są zarezerwowane chyba tylko dla truskulowców. Myślę, że to jest takie minimum, co powinien umieć raper. Moim zdaniem.
0: Dobra, to jak już jesteśmy przy truskulu, to takie super mam pytanie, które rozkminiałem. Masz trochę skreczy na swoich utworach.
1: Są, a to jest niecodzienne faktycznie.
0: Dokładnie i to też chciałem oddać, bo skrecze, kurde, chciałbym wrócić po prostu na stałe gdzieś skrecz do polskiego rapu. Fajnie, że ty Taco też miał skrecze teraz na tym nowym albumie, więc są takie duże projekty, które no wracają. Są artyści, którzy tęsknią za skreczem, ale masz jakiś ulubiony swój może numer, może artystę z tych początkowych lat polskiego rapu, z którego najbardziej lubisz skrecze?
1: O, i to jest dobre pytanie też, ale myślę, że tutaj polecimy lokalnie i to będą płyty Fabuły. Bo tam skrecze robił nasz człowiek DJ Perc, który również robił skrecze na Nikosia, na Trójkę, zresztą jest moim DJ-em koncertowym na koncertach z live bandem. I ja zawsze się jarałem DJ-em Percem. I jak miałem okazję go poznać 2 lata temu podczas koncertu, bo on w ogóle jest realizatorem dźwięku dzisiaj i nagłaśnia koncerty innych artystów, to no serduszko zabiło mocniej, od razu jakaś tam chemia powstała między nami i mi się właśnie wszystko sflashbackowało. On w ogóle robił skrecze, to jest ciekawostka, do numeru Hady, z Dioksem i z HD

0: disem, sześciogwiazdkowy, nie możemy powiedzieć, który jest disem na Donia. I tam skrecze robił nasz człowiek DJ Perc.
1: To legendarny numer, chociaż ja nie jestem z tego świata, to oczywiście znam ten numer. Nie, ale to właśnie super, że to jest takie gdzieś połączenie tych pokoleń i w ogóle, że to tak wszystko działa i te skrecze wracają. No mam nadzieję, że to wróci już tak na stałe.
0: Ale to
1: momencie.
0: Też nie jest jakiś wymarły patent w sumie i wymarły zabieg. Mielon ma cały czas katy returnersów na każdej płycie i myślę, że to cały czas gdzieś tam żyje. Myślę, że no co, Unda też miała skrecze, no
1: tak,
0: wiadomo.
1: Był moment nawet, że Oki miał na swoich numerach, jest taki numer chyba 50 Cent z jego pierwszego albumu,
0: tak,
1: albumu mixtape'u. Tak, i wiem, że tam były te skrecze. Później chyba na jednym jeszcze, na produkcie 4.7 był numer chyba z ziomkami jego z Lubina, to tam też były skrecze, ale później już na kolejnych albumach tego niestety nie było i też ci mainstreamowi gdzieś raperzy nie używali tego za często, a wydaje mi się, że to jest super taki hołd, gdzieś oddanie po prostu tym ikonicznym gdzieś linijkom z polskiego rapu. Też właśnie fajny hołd zrobił Taco na tej trasie, że nie wiem, czy widziałeś, że jak były te skrecze z jego albumu, to była po prostu wizualizacja taka mega duża, trochę podobna do tej płaskorzeźby, która jest okładką tego albumu, że na przykład był scratch z PZ-a, to pojawiała się twarz PZ-a. Pojawił się scratch z Sokoła, pojawiła się twarz Sokoła.
0: Mega fajne, fajne. Nie widziałem tego.
1: Ale super. Naprawdę super, bo mi to zaimponowało, że ta młodzież, która tak naprawdę zna te scratche, tak naprawdę zna te linijki, ale ona nie wydyguje, kto to powiedział, czy to PZ powiedział, bo też ten głos PZ-a, nie wiem, na jego pierwszym albumie brzmiał troszeczkę inaczej niż teraz, a tu realnie mogę zobaczyć, o kurde, PZ, ten, który jest teraz najbardziej popularnym raperem, to jest jego scratch. Wow.
0: Ja bym poszedł o krok dalej. Ja myślę, że niektórzy małolaci nawet mogą myśleć, że dograł mu się do numeru, a to jest tylko kad wycięty z tego, bo
1: być,
0: faktycznie jest
1: nawet
0: taka nieświadomość w młodym słuchaczu trochę, że tak jak samo jak Kłeba miał na którymś ze swoich numerów skrecze z
1: Odyseusz chyba.
0: Od Smarki Smarka.
1: I
0: ludzie normalnie mówili,
1: małpy.
0: O, dograł mu się Smarki
1: tak,
0: na
1: tak,
0: płytę.
1: Tak. Z Romantic Psycho.
0: Tak, więc shoutout dla wszystkich skreczujących i katujących
1: dokładnie.
0: DJ, bo to jest bardzo mozolna robota w ogóle.
1: Teraz czas na kolejny twój utwór, który był singlem i przed wami VBS i numer Szkło.

0: To był VBS i numer E-Szkło. To jak, były te propsy od Mielona?
1: Były. Były, bo ja regularnie oglądam streamki. Właściwie to od czasów studiów, więc naprawdę regularnie. I ja przeszedłem jakby bardzo długą drogę do tego, żeby Mielski się pozytywnie wypowiedział na streamach o tym. I myślę,
0: czyli puszczałeś też starsze utwory mu?
1: Ja mu nie puszczałem nic, bo my się widzieliśmy raz w życiu i to na jego koncercie i nie była to jakaś super długa interakcja, ale jakby ja wiem, że on wie, kim ja jestem, ja się bardzo jaram Mielonem. No i jakiś czas temu właśnie, jak mu zaczęli podrzucać te numery, to zaczął propsować. Mega się jaram, bo uważam, że to jeden z najlepszych raperów w Polsce, jak dla mnie, to w takim ścisłym top 3, więc mega.
0: Byliście na równi gdzieś w tym zeszłym roku pod względem albumów, bo twoja trójka też była wymieniana jako jeden z najlepszych albumów. Jego dwa projekty, bo było Zaraz Wracam EP, które nawet według mnie było lepsze niż Long Play, ale i tak te dwa albumy po prostu były rewelacyjne i gdzieś mega wysoko je każdy z dziennikarzy, czy to nawet fanów mieli w tych swoich podsumowaniach. Ale jeszcze wracając do tego Szkła, bo chyba to jest taki najważniejszy gdzieś utwór na tej płycie, takie mam wrażenie. I co było takim twoim realnym szklanym sufitem te kilka lat temu?
1: Kilka lat temu mówimy.
0: No jeszcze mówię tutaj o tym czasie Quequality i w ogóle tego starego twojego życia.
1: Wiesz,
0: to tak można powiedzieć, rapowego.
1: Szklanym sufitem, wtedy nie było Spotify, nie? Wtedy cały czas się wydawało muzę na YouTubie jeszcze, bo ja w ogóle zasłynąłem z tego numeru Rysiek Lider
0: na
1: Kstyku. I jak pamiętam, jak to uderzyło, jak ja przez tego YouTube'a się tak... Bo na YouTubie też było łatwo się wybić, jeżeli zrobiłeś dobrą rzecz i ludzie to komentowali, to wypachało cię na główną, no to szybka kariera. Tak zresztą karierę zrobił Adi Nowak, który numerem Idiotko Moja się wbił po prostu w serduszka naprawdę wielu osób. I no co, myślę, że Rysiek Lidl miał bardzo podobny start i to było takie pierwsze przybicie szklanego sufitu. Drugi raz czułem to uczucie, jak poszła mi pierwsza rolka na Instagramie, już do nowych rzeczy, do epki Electrocolor, czyli rzeczy, która była przed płytą 3. Wtedy poczułem dokładnie to samo uczucie i mówię, dobra, zaczynamy od początku.
0: Czy taka trochę bałeś się tego świata, tak? Czy że zdecydowałeś nagle tutaj, bo wcześniej nie wstawiałeś za bardzo rolek i w ogóle tych takich instagramowych rzeczy.
1: Ja nie wiedziałem,
0: rzeczy.
1: Jak to się robi. Ja się nie bałem, ja byłem Ja, to jest jak z dzieckiem, które nie lubi czegoś jeść, bo nigdy tego nie próbowało. To ja tak miałem trochę z TikTokiem i z Reelsami, że nie, gdzie ja tam będę tańczył i pajacował.
0: A miałeś coś takiego, że twoja muzyka nie pasuje do tego świata, czy?
1: Miałem, to po pierwsze, a po drugie to traktowałem to jako zabawę niekoniecznie dla mojej grupy
0: odbiorców.
1: I niekoniecznie dla mojego środowiska w ogóle, z którego się wywodzę. No, u mnie nikt ze znajomych nawet nie miał TikToka, więc tak ciężko było w ogóle w to wejść. Ale kiedyś podsłuchałem jakiś wywiad czy jakiś wpis Solara, jak powiedział, że tak naprawdę TikToka powinno się traktować jako nowego YouTube'a, bo tam się przenieśli wszyscy ludzie, którzy oglądali kiedyś, wiesz, te śmieszne filmiki typu Paweł Jumper, MC Silk, szybkie nawijanie. I to wszystko jest na tym TikToku. Ci ludzie się dalej prezentują, są kreatywni, tylko w krótszej formie. I jak zacząłem to traktować jak starego YouTube'a, no to mamy co mamy.
0: To jest bardzo śmieszne, bo te rzeczy dosłownie wracają, nie wiem, co 2-3 lata. Tak ostatnio mieliśmy, nie wiem, czy kojarzy ten kultowy filmik. Byłeś na Hidden Gemsach, tam właśnie na Kredytowej, tam jest trochę z drugiej strony, jest ten taki balkon dosyć wysoki, nie wiem, czy kojarzysz. Tam kiedyś był ostatni chyba legendarny już koncert Belmondo z Mabyn. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Nie kojarzę tego.
0: To jest taki kultowy nagranie, jak oni tam śpiewają piosenki i swoje utwory i tak naprawdę to był gdzieś ich ostatni razem koncert. Na dole było, nie wiem, milion ludzi.
1: Już wiem, o czym mówisz. To było tam?
0: I to było tam na Kredytowej.
1: Co ty mówisz?
0: I ten filmik na TikToku mi wraca, nie wiem, co 2 miesiące i ludzie właśnie tam wspominają te czasy i w ogóle.
1: Muszę o tym powiedzieć swojemu hype manowi. My się jaramy tamtym miejscem w ogóle. Tak. Ej, mega
0: informacja. To jest dosłownie, jak byłeś kiedyś w biurze Hype Talka, to jak jest kuchnia, to naprzeciwko tam tego, tam są wszystkie te balkony, gdzie tam się to działo. Ja dopiero się o tym dowiedziałem, że to jest w tamtym miejscu, nie wiem, znam ten filmik oczywiście, bo on jest mega kultowy dla osoby, która jara się rapem, ale ja dosłownie też się dowiedziałem takie, nie wiem, z pół roku temu dopiero, jak to wygląda. A co do tego TikToka i do twojej tezy, to też zacząłeś robić właśnie tego TikToka w momencie, kiedy większość osób uświadomiło sobie, że to jest dziś ten nowy YouTube. I ten TikTok, którego ja znałem, czy ty, jeszcze z pandemii, który był tylko takim miejscem, nie wiem, do tańczenia, do jakichś śmiesznych żartów, tak naprawdę zmienił swój cel i tak naprawdę stał się narzędziem bardzo, bardzo ważnym i też wydaje mi się, że idealnie gdzieś go wykorzystujesz na koniec dnia.
1: Staram się, bo myślę, że tam leży po pierwsze darmowa promocja, a po drugie taka, to jest zajęcie dla ludzi kreatywnych i to naprawdę dla bardzo kreatywnych. Masz 3 sekundy, żeby kogoś po prostu zainteresować sobą albo zainteresujesz, albo skip. Więc no, myślę, że miejsce idealnie dla mnie, bo mi pomysłów nie brakuje. Tu jakby nieskromnie mówiąc, ale ja się uważam za osobę taką płodną kreatywnie. Raczej dużo rzeczy potrafię wymyślić na poczekaniu, więc ten TikTok jest fajną platformą, fajnym miejscem.
0: Bo tak naprawdę tutaj cały czas gdzieś rozmawiamy o tym twoim nowym etapie i w ogóle, ale tak naprawdę dla tego słuchacza stałego gdzieś, który siedzi na tych grupkach i w ogóle sprawdza te nowości, to gdzieś zniknąłeś na te, załóżmy, 3 lata. Jaki to był moment, kiedy uświadomiłeś sobie, że nic nie masz do stracenia i nagrasz taką płytę jak Trójka? Był taki jeden moment, czy to gdzieś trwało, nie wiem, przez kilka miesięcy?
1: To się stało wcześniej, bo ja przed Trójką wydałem 2 części epki mixtape'u, właściwie Elektrokolor.
0: Tak.
1: I od tego się zaczęła w ogóle przygoda Elektrokolor nas jako ekipy, bo ja, mój booker, mój hypeman, mój DJ, jakby jesteśmy owiani teraz już hasłem Elektrokolor, ponieważ jakby od zawsze czerpiemy trochę z muzy elektronicznej, to nie było do końca zawsze truskulowe, a no też jakby hip-hop się kojarzy z kolorem. Jest tego koloru, tego słoneczka dużo jakby w naszych numerach, więc dlatego Elektrokolor. I ja postanowiłem wydać tą płytę, bo ten mixtape, bo poszedłem do pracy na etat i jakby studiowałem też po to, żeby pójść do tej pracy, ale jak sobie uświadomiłem, że to nie jest tak naprawdę do końca moja droga, żeby już tylko i wyłącznie robić gdzieś w innej pracy niż muzyka, postanowiłem, że muszę wrócić chociaż na tym polu, żeby samego siebie spełniać i żeby zrobić taką muzę, jaką sam się jaram. I wtedy zacząłem nagrywać muzykę takiej, jakiej słucham, taką, jaką słuchamy wspólnie z ziomalami. I kliknęło.
0: Recepta.
1: Ja nie uznałem, że nie mam nic jakby może do stracenia, tylko uznałem, że jeżeli chcę być jeszcze w życiu kiedyś szczęśliwy, to ja muszę wrócić po prostu z takim pełnym zaangażowaniem do muzyki, ale już tak totalnie na swoich zasadach, a nie, że ktoś mi coś powie, ktoś mi coś zasugeruje, bo ja muszę być taki, bo ja muszę śpiewać, bo jestem muzykiem, bo gram na fortepianie, to musi być muzyczne. Nie, jakby ja chcę robić taką muzykę, jaką się jaram, jakiej słucham i dlatego Elektrokolor powstało.
0: A później powstała Trójka i teraz posłuchamy utworu Do chmur, gdzie na ficie pojawił się Biak. Przed wami VBS i Biak w utworze Do chmur.
1: A je.
2: Yo. Robimy to tak. Ten bit jest. Yo. Zbyt mało dostałem w barter, żeby mówić coś o farcie. Nie nas

Tamo. To co jest pewne po zimie, to chłód co w niej zginie i lód, który pęka na pół. I to co mnie gryzie się jakoś wyliże, jak Weezer polecę do chmur.

0: To był numer z Biakiem VBS-a, który jeszcze przez najbliższe kilka minut będzie tutaj w radiu A-Campus u nas w studiu. Wy chyba, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy tak tutaj, jak leciał ten numer, że dosyć podobne powroty zaliczyliście,
1: Tak.
0: bo Biak tak naprawdę pojawił się chyba na Młodych Wilkach, nie wiem, z 15 lat temu,
1: I
0: chyba na
1: dał
0: drugiej
1: najlepszą zwrotkę.
0: edycji. Tak. I nagle wrócił te 3 lata temu z fantastycznym albumem z Kuzynem, potem z epką Chwasty w zeszłym roku. Teraz też wydaje Dwójkę. I chyba jest taką inspiracją dla ciebie, czy?
1: No, jest na pewno takim moim starszym
0: Takim
1: kolegą,
0: mentorem?
1: który trochę tak, wiesz, trochę tak, bo ja uważam Biaka też oprócz tego, że za top rapera, to za bardzo dobrego człowieka ogólnie. Więc myślę, że tak, jest takim moim starszym kolegą, co już swoje w życiu przedreptał i warto jest brać z takich ludzi przykład.
0: Pojawić się na najnowszym jego projekcie.
1: Nie
0: Dosyć
1: inaczej.
0: podobne będą klimaty tego numeru.
1: No, klimat będzie JOCC, nie? Więc jakby, no ja trochę robię jednak inną muzykę niż Biak, trochę mniej mroczną i trochę więcej jest takiego, jakby on jest bardziej Griselda, ja jestem bardziej Larry June, uważam.
0: I tak wszyscy są bardzo, bardzo jakościowi i takiego rapu nam po prostu brakowało i fajnie, fajnie, że coś takiego się tworzy. Ostatnio dosłownie jest 2 dni temu się spotkałem tam z opinią kilku dziennikarzy, że możliwe, że jesteś po prostu za dobrym raperem.
1: Widziałem to.
0: Co
1: Wiem, do
0: sądzisz o
1: czego
0: tym?
1: pijesz. A nie wiem, da się być za dobrym raperem? W ogóle bardzo mi miło,
0: Że
1: że
0: za dużo tego
1: istnieje takie.
0: tryhardu jest, tak to
1: Ale
0: zrozumiałem?
1: tryhard się kojarzy z czymś, że ty na siłę coś
0: Negatywnie,
1: próbujesz
0: no.
1: zrobić. Mi się nie wydaje, że to jest na siłę rzucane, że ta technika jest w miarę w luźny sposób rzucona i taka wręcz, jak ma się coś nie rymować, to się nawet nie rymuje. Jak musi się rymować, bo po prostu rzucasz sobie tymi dwójeczkami, trójeczkami. Ja uwielbiam technikę, więc lubię się nie ubawić. Poza tym umówmy się, rym podwójny lepiej brzmi niż zwykły rym albo brak rymu, nie daj Boże.
0: Może po prostu przez to, że jest tak dużo tej treści u ciebie w tych niektórych utworach, że po
1: Treści, że
0: prostu
1: przekazu, czy treści,
0: przekazu
1: że.
0: słów i w ogóle, że to jest tak w 100% rap i w ogóle, że po prostu osoby, które słuchają gdzieś takiego miałkiej muzyki, miałkiego rapu, po prostu nagle są zaskoczone, że jeszcze takie utwory się robi w tych czasach. No nie wiem, jakby tak to chyba rozumiem taką
1: No ale to ich
0: opinię.
1: zarazimy prędzej czy później.
0: Dokładnie,
1: Nie
0: więc
1: ma
0: fajnie.
1: nie mam z tym problemu. Jakby fajnie, że ludzie uważają, że jakby mówili, że jestem za słabym raperem, no to byłoby się czym przejmować. Jak ktoś mówi, że koleś jest za dobry, no to
0: No.
1: nie wiem.
0: Lepiej chyba już
1: Chyba
0: być
1: lepiej
0: nie
1: w tę
0: może.
1: stronę, nie?
0: Opowiadałeś często na różnych wywiadach też ostatnio Daily Grant, że miałeś zakazany rap w domu.
1: No, grubo nawet.
0: I to mnie bardzo ciekawi, bo ja też nie pochodzę ze świata rapowego, też u mnie w domu nie słuchano w ogóle rapu. I zrobię taką hipotetyczną historię, że mamy teraz 16-letniego Wiktoria, który jest ogromnym fanem VBS-a. I musi teraz przekonać swoich rodziców, którzy nie słuchają rapu, nie wiedzą, kto to VBS, ale Wiktor potrzebuje zgody od rodziców, aby pójść na koncert swojego idola. Co byś powiedział wtedy rodzicom?
1: Ja jako ten Wiktor,
0: Tak.
1: który chce iść na koncert
0: VBS-a.
1: VBS-a, jest w ogóle mega odklejone, ale no nie wiem, mi się wydaje, że
0: Tutaj w jakąś twoją wrażliwość?
1: ja przede wszystkim bym nic nie mówił, tylko bym swoim jakby postępowaniem na co dzień i swoim vibe'em pokazywał, że ten hip-hop to jest jednak okej, że nie wkłada w głowę z samych, wiesz, durnot i samego melanżu, no bo tak było w moim przypadku, ja nie miałem zakazanego rapu, dlatego że to był rap czy coś, bo rodzice muzycy, to jak można zakazać jakiejś muzyki? Ja po prostu byłem niesforny i bardzo dużo imprezowałem i wpadałem w różne nieciekawe rzeczy i dlatego jakby moim postępowaniem pokazywałem, że kurde, te środowisko chyba nie teges, nie? I chłopak chyba idzie w złą stronę, więc ja chyba nic bym nie mówił, tylko na co dzień swoim postępowaniem zapobiegałbym bardziej niż leczył.
0: Dobra, to przechodzimy do kolejnego utworu, który już w tym roku w wakacje będzie świętował chyba z 5 lat, bo pochodzi z płyty Luna Park. Jest to utwór, którego w tamte lato 2021 bardzo często słuchałem i teraz go posłuchamy wszyscy razem w Radiu Campus. Jest to VBS i numer nad rozlanym Danielsem.

0: To był VBS. Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy i jak dawno nie słuchałeś tego utworu?
1: No nie wiem, bardzo, bardzo dawno. W dodatku on ma taki klip. Pozdrawiam chłopaków z Impro Bros, którzy robili ten klip i jakby ja mega szanuję, bardzo ich lubię, ale on mi się tak nie podoba teraz, ten klip. Ja tam wyglądam tak strasznie, jakiś taki zmęczony, jeszcze nie miałem w ogóle ani nic tutaj pod nosem, ani te włosy jakieś takie, nie wiem. Bardzo nie lubię wracać do tego klipu i on mi trochę obrzydził ten numer. I też teraz ci powiedziałem, że w życiu teraz bym nie napisał takiego numeru, nie? Dla mnie to jest po prostu jakiś krzyk i żal rozpaczy, ale widocznie to był potrzebny numer na tamte czasy, bo jak ja to wydałem, to faktycznie w kuku zarząd Quality, też niektórzy raperzy powiedzieli, że okej, okay, G, to jest szczera prawda, stary.
0: Tak, no pamiętam, że ten numer był bardzo, bardzo gdzieś tam wśród słuchaczy przyjęty, okej.
1: Okay, no widzisz, jak ja się zrobiłem na przestrzeni lat, ja się więcej rzeczy teraz wstydzę i mam taki, ale to chyba normalne z wiekiem to przychodzi do człowieka, że
0: widzisz coś z perspektywy
1: teraz
0: czasu,
1: się tak nie obnażam za bardzo. Zresztą no Nikoś i Trzy też nie są jakimiś płytami, które dużo jakby mojej prywaty z życia obnażają przed człowiekiem. Bardziej to są skillowe i fajne rapowe numery. Oczywiście jest tam dużo przemyconych, fajnych wartości, które można sobie wyciągnąć, ale nie tak wprost i nie tak, jak to robiłem kiedyś. Ale to wiadomo, dziecko i w ogóle niedojrzały człowiek zawsze mówi takie rzeczy wprost, dobitnie, szybko, jest bardziej szczery, a z wiekiem jednak to się gdzieś trochę zamykasz w sobie.
0: Uznałem, że fajnie właśnie będzie dzisiaj puścić ten utwór i te twoje najnowsze, aby gdzieś słuchacz zobaczył tą drogę, jaką pokonałeś przez te 5, 6, 7 lat, bo wydaje mi się, że to fajnie dziś widać, jak porównasz te dwa utwory i o tym, co teraz mówisz. Ale jeszcze tak wracając do tych starszych twoich numerów, wracasz w ogóle do starszej swojej dyskografii?
1: Do niektórych rzeczy bardzo chętnie, do niektórych rzeczy w ogóle nie wracam. Może nie będę mówić nawet do czego nie wracam, ale bardzo chętnie wracam do płyty pierwszej z życia wzięte jeden. Bardzo chętnie wracam do płyty z Przyłucem, do niektórych numerów. Chętnie wracam do Luna Parku. To są płyty, które tak dalej mocno gdzieś
0: grają. A tak
1: grają.
0: Z perspektywy czasu, bo pamiętam, no i w ten rok 2019 to też gdzieś dla mnie ważny rok był, bo wtedy tak stuprocentowo gdzieś w ogóle zacząłem słuchać tego rapu, byłem na tych pierwszych grupkach facebookowych, zacząłem słuchać Niuansa, innych tam rozgłośni rapowych.
1: A ty byłeś na naszym jakimś koncercie z Przyłucem, graliśmy?
0: Nie. Jeszcze wtedy nie byłem koncertowy. W 2019 byłem na pierwszym festiwalu w życiu i to był festiwal w Bielsku Białej, tam był od BDOS-a Tymka, Szpaka, ale to był jedyny w ogóle wtedy event taki, na którym ja byłem jako ten 16-latek, a dopiero później 2021 po pandemii, więc ja niestety nie trafiłem na wasze koncerty, bo jeszcze aż tak wtedy się nie jarałem koncertami i muzyką stricte rapową, ale mam takie pytanie, że myśl tak z perspektywy czasu, bo ten projekt był super spięty, też fantastyczny tytuł gdzieś, Stowarzyszenie Umarłych Raperów, i na koniec dnia już tak patrzę z tej perspektywy, no ile to będzie, 8, 7 lat, to myślisz, że ten album mógł pójść jeszcze dalej?
1: Płyta z Przyłucem? Ja myślę, że ona i tak bardzo daleko poszła. No mogła pójść na pewno szerzej. Zawsze coś może pójść szerzej.
0: Ale tam chyba wszystko było tak z perspektywy czasu, jak patrzę, dopracowane na koniec.
1: Mega duże to było. Myślę, że nie wiem... Kurczę, nie wiem. Mi się wydaje, że ona poszła tak szeroko i myśmy wtedy mieli tyle i myślę, że nie potrafiliśmy, przynajmniej ja, tego docenić wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Że późniejsze rzeczy mogły pójść dużo, dużo lepiej. Jakbym, chociaż ja nie będę tutaj mówić za Bartka, ale jakbym ja wykorzystał ten potencjał, który wtedy dostałem od ludzi, wyświetleniowy, zasięgowy, rozpoznawalny, bo ja wtedy chodziłem po ulicy tak, że mnie naprawdę ludzie bardzo kojarzyli. I jakbym ja to wykorzystał wtedy, to byśmy pewnie byli dzisiaj w innym miejscu. Ale możemy sobie gdybać. Teraz jest naprawdę dobrze i ja się śmieję, że mam dużo, dużo, dużo więcej teraz i odbiorców, i takiego oddanego fanbase'u, fitów, jakby koneksji w branży. Mam dużo więcej niż miałem wtedy. Więc super to się potoczyło.
0: Nie, ja ci gratuluję, bo tak naprawdę zrobić taką drogę i w ogóle robić teraz takie rzeczy, to naprawdę trzeba dużo przeżyć w tym życiu.
1: Stary,
0: i
1: moja
0: się,
1: droga
0: że...
1: to jest... Przepraszam, że przerywam, nie? Ale już to wcześniej miałem powiedzieć. Moja droga jakby życiowo-rapowa to jest materiał naprawdę na film i to taki dramatyczny. Oczywiście mam nadzieję, że z happy endem, ale... To jest naprawdę ciężka droga i jak ktoś teraz mówi, że tam o, dużo przeszedł, bo rapuje od 3 lat, coś mu nie idzie, to ja mu mówię, chłopie, 10 lat próbuję się przebić i 10 lat próbuję, nawet nie celowo, tylko po prostu 10 lat próbuję robić muzykę, która mnie usatysfakcjonuje i która dotrze do ludzi, ludzie się będą mogli z nią utożsamić, ludzie będą chodzić na te koncerty, machać rapami, łapami, zrobimy coś w końcu dla tego hip-hopu, tak jak się powinno robić. Ja już 10 lat to próbuję robić, nie mów mi o tym, że jakby twoja droga jest w tym momencie ciężka, tylko weź się do roboty i graj tak jak my, bo myślę, że przez 10 lat nauczyliśmy się w to grać bardzo dobrze.
0: Super, super słowa i tak, aby to podsumować, to teraz w końcu, w tym roku, czy na końcu zeszłego, miałeś taki moment, że powiedziałeś, że we made it, że zrobiłeś to?
1: Tak, to powiedziałem to sobie na finale trasy 3. No byłeś na tym koncercie, tak, widziałeś, byłem, co tam się działo i...
0: I to taki pierwszy raz był.
1: Stary, mnie zatkało, bo ja 2 dni naprawdę płakałem. Tak drzewnie płakałem w domu i siedziałem, miałem jakieś bóle w ogóle, chore brzucha z tego wszystkiego, z tych emocji i mówię, 10 lat tu szedłem, to się w końcu udało, nie? I teraz też mam takie uczucie cały czas, jak się budzę i jest jakaś nowa wiadomość, bo gdzieś cię zapraszają, jest jakiś nowy festiwal, ta trasa, to wszystko jest jak spełnienie marzeń i mam nadzieję, że to się teraz utrzyma, bo ja już to raz też straciłem, więc wiem, ile waży strata tego.
0: I teraz drugi raz też już tego takie doświadczenie, które po prostu cię nauczy i tak naprawdę, no wątpię, że popełnisz te błędy, jakby bez szans.
1: No, mam nadzieję, że nie,
0: trzymam
1: ale
0: mocno
1: powiem
0: kciuki.
1: Ci szczerze i słuchaczom, że no, jeżeli wiesz, ile waży strata, to już będziesz się starał z całych sił, żeby to utrzymać.
0: Dobra, to super, że tak nam tutaj na koniec audycji taka myśl gdzieś się pojawiła, bo wydaje mi się też, że kilku raperów początkujących gdzieś słucha teraz tej audycji, czy to z otworzenia i wydaje mi się, że takie rady tutaj od takiego dobrego rapera jak Wiktor, to wydaje mi się, że lepszych rad na początku swojej kariery nie mogliście dostać, a teraz przechodzimy do dobrej muzyki, dokładnie dobrej muzyki, czyli do Ras Mentalizmu i do ich utworu Dobra Muzyka. Waiting to pray for you.

0: To był Erras Mentalizm i dobra muzyka. Bardzo się cieszę, że chyba pierwszy raz mogłem zagrać Erras Mentalizm na mojej audycji w Radiu Campus. A ja, tak samo jak Wiktor, jesteśmy po prostu wielkimi fanami tego zespołu.
1: Yo, pozdro, ment!
0: I tutaj właśnie ta ksywa menta chyba nie pojawiła się bez przyczyny, bo chyba coś tam tworzycie razem.
1: No tak, robimy płytę, w ogóle się z tym nie kryjemy, że robimy tą płytę. Zawsze się wszystko ukrywa, a nam idzie na tyle fajnie, na tyle nam się śmiesznie w ogóle ze sobą współpracuje i tak no jak, też trochę jak ze starszym bratem, nie, że kurczę, my za dużo wrzucamy tych relacji na Instagram, za bardzo się chyba polubiliśmy, żeby to ukrywać, że ten związek trwa.
0: Ment fantastyczna osoba. To jak często w ogóle porównujecie gdzieś do Arka?
1: Ja nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić akurat, nie? No... nie powiem.
0: Dobra, to mam nadzieję, że na albumie coś tam
1: na pewno trochę ja porównuję ten projekt do Erras Mentalizmu, bo ja też dużo inspiracji mentowi rzucam, że a tutaj był fajny bit. Nie mówię wprost, zrób mi taki bit, tylko ten jest fajny.
0: Ale głównie to lubię. Nie? Gdzieś tam jeszcze przed dzisiejszą audycją rozmawialiśmy na ten temat, że właśnie ten utwór z płyty Za młodzi na Heroda, no ten album jest z 2013 roku i jak sam rzuciłeś, że ten utwór gdzieś idealnie opisuje całą tą scenę rapową i
1: tak jest.
0: Jak wygląda ten cały świat i to się w ogóle nie zestarzało.
1: Rap to dzisiaj jakiś Nordic Walking, nikt nie wie o co chodzi, ale wszyscy idą w to. To dzisiejsze czasy.
0: Padły te słowa 13 lat temu i dalej są aktualne. I na sam koniec, bo zostało nam ostatnie 5 minut i zawsze gdzieś tam pod koniec mojej audycji pytam się rapera, artystki, czego aktualnie słuchasz i co cię inspiruje muzycznie?
1: Aktualnie bardzo się jaram nową płytką Kwiatka Hejza. Kultura osobista? Tak, chyba. Tak.
0: Bardzo, bardzo świetny dobry.
1: Świetny album, cały, nie ma słabego numeru, naprawdę.
0: Zaskakujące w ogóle zwrotki Wizora. Wizor mnie bardzo zaskoczył. Na
1: fajna zwrota, chociaż ja najbardziej lubię numer, który nie ma gościa i to są struny. Mega, po prostu super. Bardzo ostatnio dużo słucham, wróciłem sobie do Ćpaj Stylu, który polecam wszystkim serdecznie bardzo.
0: A jesteś takim fanatykiem Ćpaj
1: Stylu? Ja ci mówiłem, jak się spotkaliśmy ostatnio, że jestem mega, mega fanatykiem. Może nie mam wydziaranego, jak mój hype man, bo ma, ale no bardzo. W ogóle jestem mega fanem Kulpiego, więc cokolwiek by nie wydał, to myślę, że będzie super 10 na 10. A sam Ćpaj Style, no to bajka, to jest to, czego ja od rapu oczekuję.
0: Dobra, no to jeszcze na zakończenie będzie drugi utwór, który wskazałeś, aby dzisiaj puścić. Jest to już utwór dzisiaj kilka razy wspominanego Biaka razem z kuzynem. Numer pod tytułem Ku mi powiedział, który zapowiada ich drugą część ich albumu. I na sam koniec, co mogę ci życzyć na kolejne te 6 miesięcy tego roku? No na pewno udanej trasy, to aby album z mentem po prostu został wydany i super przyjęty. I czego jeszcze? Tego popkillera, którego nie udało się zdobyć? Czy to temat
1: nie,
0: tabu?
1: Nie, to nie jest żaden temat tabu. Ja uważam, że...
0: A liczyłeś, tak, że dostaniesz go?
1: Zawsze się liczy. Ja trochę liczyłem, trochę miałem tak, że czasami się opłaca przegrać. Wiesz, jest, bo teraz o tym gadamy. Może jakbym zdobył, to byśmy powiedzieli, o, zdobyłeś popkillera, fajnie, a tak to zawiesiliśmy się nad tym trochę dłużej. No co, wiadomo, VBS okradziony, trudno. Ale
0: nawet nie odebrał.
1: No, trudno. Czego mi życzyć? Nie wiem, chłodnej głowy chyba.
0: Dobra.
1: Chłodnej głowy.
0: To życzymy ci wszyscy chłodnej głowy. Ze mną w studiu Radia Campus był VBS. To jest audycja z Fuksem. Wy możecie się wybierać na najbliższe koncerty VBS-a. Gra ich dosyć sporo. Gra w Czechach, gra w Polsce. I słuchajcie Nikoś EP, bo to kawał dobrej hip-hopowej płyty, której brakuje w tych czasach.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Yo. Do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze. To był Szymon Fuchs, audycja z Fuchsem i dobrej nocki. Siemanko.
2: Powiewa pranie na balkonach bloków, w tym roku ciepły wrzesień. Ja też zaczynam swoje brudy brać po ciężkim lecie. O, musimy razem przez to przejść jak w weekend w centrum na Czerwonym. Wokół tyle jest rozbitych głów i rodzin. Ta, a ja się nie chcę zgodzić, że się nie umiemy zgodzić. Chcę już z tego wyjścia z domu tylko gdy muszę wychodzić. Bo powtarzam schemat jakbym się wczoraj urodził i rymuję czasowniki. W to wbijam do ch... ci chodzi. To ma nas obudzić, a nie budzić podziw. To co lubię robić, no to z wami bardziej lubię robić. Z tego co wiem, nikt nam nie dał instrukcji obsługi rodzin. Za to parę cech, przez które nam się zdarza smutnym chodzić czasem. Za ten galop was przepraszam. To czarny koń ucieka ze stajni Augiasza. Pytali czyja piłka, mówię k***a dobra nasza. Albo

Dzień dobry, mówi do Państwa Szymon Weiss. Słuchacie Trialogu. Jak co tydzień w Radiu Campus? To nie było potrzebne. Tak czy inaczej, dzisiaj mam przyjemność prezentować nową dawkę IDM-u polskiego. IDM, czyli Intelligent Dance Music. Czyli zeszłotygodniowy Everybody Shell Singles Piotrka Połoza, Łodzianina. To są w ogóle niezawodne rzeczy, bardzo surowe, bardzo w stylu techno, takiego industrialnego, czysto łódzkiego, z łódzkim zadziorem i z łódzką dekadencją. Piotrek Połoz ostatnio, nie wiem czy dokładnie ten kawałek, ale też był współautorem prac, znaczy autorem był prac, które były publikowane w grze komputerowej. Jakże ona się nazywała, ta polska? Cyberpunk przecież, więc tam też są jego rzeczy, więc może grać warto, tylko dla tej muzyki. Natomiast poza tym będzie jeszcze cała kolekcja z wydawnictwa, które nazywa się World of Pain, i to nie jest ból pisane pain, tylko pane. Także ostrożni bądźcie z wyszukiwaniem instagramowych tagów World of Pain, gdzie jest cała lista bardzo mocnych artystów, m.in. CH District, ale też artystów nowych, takich, którzy teraz budują scenę IDM, m.in. Panopticum, który już u nas w mojej audycji był wielokrotnie, i Pola, czyli Polowanie, która przecież której poniekąd współprodukowałem album, który nie wiem, czy wydała już nareszcie, czy nie, ale robi się aktywna i dzięki Bogu. A teraz w tle już gra Piotr Połozy.

sometimes.

Piotrka Połoza produkcję zwykle rozważam, czy rzeczywiście je grać. To znaczy mam oczywiście duży entuzjazm zawsze, że natychmiast Piotrek daje mi te swoje najnowsze nagrania i dostaję je owszem, ale boję się grać je z powodu pewnej kontrowersji, takie mianowicie, że one są po prostu bardzo, bardzo mainstreamowe i niekoniecznie mogą pasować do mojej audycji. Zresztą sami słyszeliście. Cała nowa epka Piotrka Połoza, nazywa się ona Everybody's Shell Singles, czyli musi być coś więcej pod nazwą Everybody's Shell, ale to jeszcze się dowiemy. To ona właśnie została zaprezentowana chwilę temu. Natomiast temat numer dwa to jest składanka, ona się nazywa Headache, ale pisane fonetycznie, tak jakby po polsku. Tego wydawnictwa World of Pain, które wspomniałem wcześniej, a w niej przecież CH District, no, którym bym najchętniej rozpoczął, bo to jest taki klasyk polskiej muzyki IDM-owej. W każdym razie dostałem tę składankę od Panopticum, mojego kolegi, no, którego już tutaj przecież regularnie prawie że grałem i on w ogóle rozpoczyna tę składankę, także chyba po prostu będę prezentować to bezszwowo, czyli bez komentarzy pomiędzy utworami, chociaż pewnie będę mieć ochotę wszystko skomentować i ocenić oczywiście.

mocna perkusja, mocny tryton, czyli harmonia szatana, i tak właśnie zabrzmiał kawałek Panopticum Almanach. Teraz zapowiadam artystę D, czy D apostrof. Utwór trochę przypomina takie francuskie 2005, kiedy na przykład Ed Banger Records zatrudniał wokalistkę Afi.

Teraz słyszeliśmy tego samego artysty, czyli The Apostrophe, utwór Bdziobdzia albo Biobia, nie wiem dokładnie jak on to chce wymawiać. W każdym razie ruch elektronicznego jazzu bardzo mi jest w gust, kojarzy mi się z Jaga Jazzist 2002-2005 i tak, ten ruch jest już teraz bardzo pożądany na naszym rynku. Słyszymy teraz CH District, czyli klasyka polskiego IDM-u. Aż bardzo ciekawe, że nie przeekspandował się do polskiego klubowego ruchu, bo wtedy, pamiętam, w latach 2000 wczesnych, on w zasadzie był bardzo obecny.

Nie macie pojęcia, jak bardzo imponuje mi to, że na polskim rynku występuje ktoś taki jak CH District. To jest taki producent, który w zasadzie od już dwóch dekad produkuje takie bardzo, bardzo konsekwentne, niezależne rzeczy, niezależne od czegokolwiek, niezależne brzmieniowo, niezależne rytmicznie. To wszystko jest naprawdę trudne i wymagające. Jest ten CH District, który po prostu trzyma dalej ten styl i zupełnie nie dba o jakieś wpisanie się w rynki. Gratulacje. To, co już teraz tak wolno się snuje pod moim monologiem, to jest Pleasantly Warm zespołu Headache. To jest ten, który wcześniej troszkę się naigrywałem, bo jest napisany fonetycznie. No ale dobra, już się wyłączam. Utwór jest przemiły i bardzo ciepły. Pleasantly Warm.

piękniutkie. Oczywiście mam wątpliwości w kwestii samej produkcji, bo jest to troszkę niewyraźne, ale treściowo oczywiście wysoka nota bardzo. Jest jeszcze drugi utwór tego samego twórcy, czyli Headache na tym albumie i się zowie... Nawet nie wiem, czego mogę tu powiedzieć, no ale no, zważywszy, że jest to tytuł, a ja się teraz posłużę cytatem zaledwie, to jest jeden wyraz. Tak, mam obawy, ponieważ już raz dostałem blokadę na 2 tygodnie bodaj od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za właśnie używanie nieprzyzwoitych słów. W każdym razie, jeden wyraz bez przerw zapisany ciągiem. Uwaga, chujnia jest.

tutaj jest gigantyczna ilość malutkich szczególików, które są po prostu bardzo smaczne, ale co jeżeli ten utwór po prostu jest niedomiksowany, jest inżynieryjnie niedoprojektowany i te wszystkie mikro zagrywki, one się po prostu gubią, nie dostają odpowiedniej ekspozycji. No ja bynajmniej nie jestem osobą, która obcuje z największą ilością muzyki tego świata, ale tak, jestem z zawodu też inżynierem dźwięku, który właśnie na takiej płaszczyźnie pracuje z artystami, że ja te ich utwory domiksowuję do takiego radiowego standardu i czy też parkietowego, tak, że te wszystkie ślady po prostu mają mocną swoją wyrazistość i to z takiej perspektywy właśnie zgłaszam to niedomaganie. Tutaj są też problemy masteringowe, na przykład ten utwór, który już teraz słyszymy w tle, to jest Colors and Flickers, producenta I Make Limbo, i on na przykład w tym albumie, w tej paczce właśnie z wydawnictwa, po prostu ma za cichy master, więc musiałem szybko go na prędce zremasterować, tak by jakoś konweniował z audycją radiową. Tak czy inaczej, to są przepiękne rzeczy.

Tak można się wzruszyć i tak można się wzruszać. Pozwalam, choć na pewno brakuje takiej solidnej inżynierii dźwiękowej w miksie tych utworów. Bo jak wiemy, treści bardziej ambitne wymagają większego wytężenia inżynieryjnego, pracy inżynieryjnej, i teraz, kiedy mamy tak ambitną zawartość, tyle warstw składowych, chociażby teraz włączam utwór Polowanie, ostatni utwór tego albumu. To są tak mocne zabiegi artystyczne, a jednocześnie tak niedopielęgnowane. Czyli oglądamy film wart Złotej Palmy, gigantyczny, złożony, spektakularny, ale wszystkie ujęcia ma niedoświetlone i go po prostu nie rozumiemy. Teraz już słyszymy utwór Polowanie, Polowania, dopełniacz, nazywa się Recomposed, i nim muszę już ten album zamknąć, gdyż nasz czas się kończy.

0: Super jest to kierunek, ma to ogromny potencjał. Znam przecież pierwszy album, niewydany raczej jeszcze, album Poli i bardzo temu kibicuję. Tymczasem zamykam już audycję, słuchaliście... Trialog.
1: Reklama. Szukasz mieszkania na osiedlu, które na co dzień naprawdę tętni życiem? Już 16 maja odwiedź dzień otwarty inwestycji Miasto Moje od Ronson Development. Od 10 do 15 zobacz mieszkania, które łączą wygodę, funkcjonalność i dobrą lokalizację. Wejdź, sprawdź, porozmawiaj i odkryj mieszkania nawet za 599 tysięcy złotych za dwa pokoje. Biuro sprzedaży Marywilska 68. Miasto Moje. Bo codzienność też powinna być dobrze zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Reklama. Radio Campus.

0: Polskie Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

Dzieciarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do trzeciej w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach.

naszego domu. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach.

są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać.

czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach.

garniturach. Stan umysłu. Są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki.

Trabl do późnej nocy, dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Będzie godzina.
2: Noc, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak Mr. Colson. Nawalaj tylko stop, to pita na perkon blok. Noc, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak Mr. Colson. Nawalaj tylko stop, to pita na perkon blok. Noc, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak Mr. Colson. Nawalaj tylko stop, to pita na perkon blok. Noc, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak Mr. Colson. Nawalaj tylko stop, to pita na perkon blok.

Life gets hard, no doubt.

0: Radio Campus. Same sztosy. Out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilettes?

Oh, my God.

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilets?